0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Budowa krytej pływalni na Chważni w Iczlinie wkracza w kolejny etap. Na placu budowy realizowane są ostatnie elementy stanu surowego obiektu. Aktualnie trwa montaż konstrukcji oraz pokrycia dachowego, w tym instalacja wielkogabarytowych drewnianych dźwigarów o długości ponad 25,5 metra, ważących około 4 tony każdy. Nowa pływalnia powstaje w sąsiedztwie szkolnych boisk sportowych jako część rozwijającego się kompleksu edukacyjno-społecznego na Chważni w Iczlinie. Obiekt, jak zapewniają włodarze miasta, będzie nowoczesną, funkcjonalną i w pełni dostępną przestrzenią sportowo-rekreacyjną, przeznaczoną zarówno do nauki pływania, jak i codziennej aktywności mieszkańców. Zakończenie budowy wraz z pełnym wyposażeniem obiektu planowane jest na maj przyszłego roku. Po oddaniu inwestycji do użytku zarządzanie pływalnią przejmie Gdyńskie Centrum Sportu. Po ponad 3 dekadach od wstrzymania budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec powraca temat zagospodarowania tego miejsca. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej spotkali się, by omówić możliwości wykorzystania tego obszaru. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, starostowie Wejherowski i Pucki, a także wójtowie gmin Gniewino i Krokowa oraz prezes pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej rozmawiali o przyszłości terenów po niezrealizowanej budowie elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim. Według uczestników spotkania w najbliższym czasie mają zostać przeprowadzone szczegółowe analizy oraz konsultacje na szczeblu rządowym dotyczące możliwości rewitalizacji terenu i nadania mu nowych funkcji. Budowa elektrowni

Rowej Żarnowiec rozpoczęto w 1982 roku. Miała to być pierwsza w Polsce elektrownia atomowa wyposażona docelowo w 4 bloki energetyczne o łącznej mocy około 1600 MW. Inwestycja była jednym z najważniejszych projektów energetycznych PRL. Mieszkaniec Rumi w Puław chce pokonać Wisłę. Cel jest szczytny. Blisko 950 km Puław, ponad 3 tygodnie w wodzie i jeden cel. Pomóc dzieciom dotkniętym alkoholowym zespołem płodowym oraz ich rodzinom. Start zaplanowano w okolicach Oświęcimia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 9 sierpnia Jacek Pałubicki dopłynie do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej. Sportowe wyzwanie ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Podczas wyprawy prowadzona będzie zbiórka na rzecz Fundacji Mały Książę. Zebrane środki zostaną przeznaczone na specjalistyczne szkolenia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z faz i faz D oraz rozwój kampanii społecznej hashtag Nie pij za mnie, która zwraca uwagę na skutki spożywania alkoholu w czasie ciąży. Do pokonania będą dokładnie 942 km. Każdego dnia mieszkaniec Rumi planuje przepłynąć od 40 do 50 km. Intensywne wichury nawiedziły Pomorze. Odnotowano ponad 50 interwencji Straży Pożarnej. Za załamanie pogody odpowiedzialny jest cyklon Bernadette. Między innymi jego wpływ odczuwalny jest na Pomorzu w postaci opadów deszczu i coraz silniejszego wiatru. Jak informuje rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, noc na Pomorzu była spokojna, jeśli chodzi o zdarzenie o charakterze atmosferycznym. Do godziny 6 strażacy przez służbę od godziny 8 poprzedniego dnia interweniowali łącznie 51 razy. Do zdarzeń o charakterze atmosferycznym największe skutki zdarzeń o tym charakterze były w powiecie wejherowskim i słupskim, brak zerwanych dachów. W powiecie puskim strażacy odnotowali 3 zdarzenia związane z silnym wiatrem. Strażacy apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. W miarę możliwości należy unikać przebywania w pobliżu drzew, słupów energetycznych oraz innych obiektów, które mogą zostać uszkodzone przez silny wiatr. Proszą także o śledzenie bieżących komunikatów i stosowanie się do zaleceń służb oraz obowiązujących alertów pogodowych. Miasto Puck otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki pozyskanym środkom możliwy będzie montaż windy w budynku Biblioteki Publicznej imienia Zaślubin Polski z morzem. Realizacja projektu ma znacząco poprawić dostępność biblioteki dla osób z ograniczoną mobilnością, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z małymi dziećmi. Inwestycja pozwoli zlikwidować bariery architektoniczne i zwiększy komfort korzystania z oferty biblioteki przez wszystkich mieszkańców. Projekt wpisuje się w działania na rzecz zwiększania dostępności przestrzeni publicznej oraz realizacji przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kwota pozyskana przez miasto Puck na omawiany cel to 134 265 zł i 69 groszy. Wejherowo gościło bibliotekarzy z całej Polski. Ci odwiedzili miasto w ramach wizyty studyjnej. Uczestnicy projektu Narodowego Centrum Kultury Pomosty, projekt rozwojowy dla absolwentów blisko, odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie, a także Wejherowski Ratusz. Goście mieli okazję poznać działalność Wejherowskiej Biblioteki. Jej dyrektor Ewelina Magdziarczyk-Plegbanek przedstawiła realizowane projekty partnerskie oraz inicjatywy tworzone wspólnie z mieszkańcami. Podczas spotkania w ratuszu rozmawiano o współpracy samorządu z biblioteką i roli instytucji kultury w budowaniu aktywnej, zaangażowanej społeczności. Jak zaznacza kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie Alicja Bodarczyk, cieszymy się, że Wejherowo mogło zaprezentować swoje doświadczenia i dobre praktyki w zakresie współpracy samorządu z instytucjami kultury. Zdjęcia z tej wizyty zobaczycie na stronie wejherowo.pl. Ważna informacja dla mieszkańców Gdyni. Przejście podziemne przy ulicy Kaspra Geskiego jest zamknięte do odwołania. Powodem zamknięcia jest awaria przepompowni wód opadowych należącej do PKP PLK. W wyniku usterki do przejścia przedostaje się woda gruntowa, co uniemożliwia jego bezpieczne użytkowanie. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, w Gdyni przejście pozostanie zamknięte do czasu usunięcia awarii. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Dariusz Majkowski i Mateusz Kleba jako pierwsi w historii pomyślnie zdali egzaminy na
tłumaczy przysięgłych języków.

0: Kaszubskiego. Jak poinformował Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, egzamin pisemny odbył się 28 maja, natomiast część ustna została przeprowadzona 25 czerwca w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Obaj kandydaci uzyskali wyniki pozytywne i obecnie oczekują na uroczyste złożenie ślubowania, które zakończy proces uzyskania uprawnień. Dariusz Majkowski jest obecnym pracownikiem muzeum, natomiast Mateusz Kleba współtworzył je jako pracownik. Jak przekazuje Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, z radością gratulujemy Darkowi Majkowskiemu i Mateuszowi Klebie. To dla nas szczególny powód do radości i dumy.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: taki jeszcze chwila, jeszcze momencik i ten weekend będzie się kręcił. Ale najpierw trzeba jeszcze przetrwać czwartek. Dzień dobry, witajcie. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam Was na nasze poranne spotkanie. 9 dzień lipca to 190 dzień roku, do końca którego zostało nam 175 dni, czyli już bliżej niż dalej do końca roku. Za chwilę Sylwester. Dzisiaj słońce wstało o 4.22, zajdzie o 21.19, dzień trwa 16 godzin i 57 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam 75 dni. Myśl na dziś jest taka: nie ma w życiu nic cenniejszego niż wolny czas i chwila spokoju. To jedyne rzeczy, których nie da się kupić. Doceniaj małe momenty, bo to z nich składa się całe piękno świata, powiedział Keanu Reeves, czyli ten znany i popularny aktor. No to doceniajcie te momenty, kiedy będziecie mogli po prostu nie pracować, nawet w pracy, kiedy zrobicie sobie przerwę, to po prostu nie myślcie o pracy w tym momencie. A teraz ja już mówię Wam dzień dobry i zapraszam na nasze poranne spotkanie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz drogenowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
4: Reda zacieśnia współpracę z Ukrainą, o tym już za chwilę powiemy. Także o policyjnych poszukiwaniach podejrzanych o pobicie usłyszycie, o ziołowym i warzywnym ogródku dla przedszkolaków w Lęborku, a także powiemy Wam o tym, jak w prosty sposób uratować czyjeś życie. Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM. Uratować czyjeś życie można w bardzo prosty sposób. Wystarczy podzielić się krwią. Wyjazdowy pobór krwi odbędzie się 16 lipca w czwartek, jak zwykle na Starym Rynku w Pucku. Akcja ta organizowana jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi w Pucku w ramach współpracy z RCKiK w Gdańsku i miastem Puck. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca minimum 50 kg. Jednorazowo pobiera się 400 ml, a samo pobranie trwa około 15 minut. Cały proces wraz z rejestracją, wywiadem medycznym i badaniami zajmuje około godziny. Wystarczy dobra kondycja i chęć niesienia pomocy, a całą procedurą zajmą się specjaliści z Centrum Krwiodawstwa. Przedszkolaki z Lęborka uczą się, jak powstaje jedzenie i rozwijają ekologiczne zainteresowania. W ogrodzie przedszkola numer 5 przy ulicy Wyspiańskiego powstał warzywno-ziołowy zakątek, w którym najmłodsi samodzielnie uprawiają rośliny. To miejsce ma łączyć zabawę z praktyczną edukacją przyrodniczą. Na terenie przedszkola przygotowano specjalną przestrzeń do uprawy warzyw i ziół. W tunelu foliowym pojawiły się już pierwsze sadzonki pomidorów, sałaty, bazylii oraz innych aromatycznych roślin. Dzieci uczestniczyły w sadzeniu, a teraz regularnie podlewają uprawy i obserwują ich rozwój. Dzięki temu poznają kolejne etapy wzrostu roślin oraz uczą się odpowiedzialności i systematyczności. Wyhodowane przez przedszkolaków warzywa i zioła w przyszłości zostaną wykorzystane w przedszkolnej kuchni. Świeży szczypiorek, bazylia, pomidory czy sałata będą mogły trafić do przygotowanych posiłków. Zielony ogród przy przedszkolu numer 5 ma być przykładem edukacji prowadzonej także poza salą zajęć i zachęcać dzieci do poznawania przyrody poprzez własne doświadczenia. Policja poszukuje osób, które były świadkami ciężkiego pobicia kobiety w centrum Słupska. Do zdarzenia doszło w połowie czerwca na ulicy Starzyńskiego. 39-letni mężczyzna zaatakował idącą do pracy 36-letnią kobietę. Poszkodowana w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Jak ustalili funkcjonariusze, m.in. na podstawie zapisów z kamer monitoringu, 39-latek zaczepił kobietę, a następnie uderzył ją i kopał. Policjantom szybko udało się ustalić okoliczności sprawy i zatrzymać 39-letniego mieszkańca Słupska. Po konsultacji lekarskiej mężczyzna został umieszczony w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Policja apeluje do osób, które były świadkami ataku.

0: lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia o kontakt z Komendą Miejską Policji przy ulicy 3 Maja 1 w Słupsku. Grono miast partnerskich Redy powiększyło się o nowego członka. To ukraińska gmina Zdołbunów. Jak relacjonuje rycki magistrat, miasto Reda oraz gmina miejska Zdołbunów są połączone wieloma podobieństwami, w szczególności pod względem liczby ludności, struktury wiekowej, a także wspólnego nastawienia na troskę o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt mieszkańców. W obliczu współczesnych zagrożeń geopolitycznych Reda dąży do rozwijania swojej wiedzy oraz w zakresie zarządzania kryzysowego. Początki współpracy zostały założone w liście intencyjnym o woli współpracy partnerskiej między gminą miasto Reda a gminą miejską Zdołbunów zawartym w dniu 18 lutego. Przedstawiciele gminy wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta mieli teraz okazję zwiedzić Redę, Gdynię oraz Gdańsk. Wyrazili oni również swoją wdzięczność nie tylko z powodu ich ciepłego przyjęcia, ale i z powodu bezinteresownej i hojnej pomocy, która została udzielona. Jak dodaje Urząd Miasta Reda, dzięki takiej współpracy Reda może się rozwijać, poznawać nowe pomysły i budować dobre relacje z partnerami z różnych krajów.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wschód słońca dzisiaj mieliśmy o 4:23 i to słońce pojawi się na niebie nareszcie. Troszeczkę będziemy mieli błękitu, trochę słońca, bo zachmurzenie będzie umiarkowane. Wiatr się uspokoił już w nocy, teraz jest już jedynie, może aż umiarkowany, choć może być nawet też momentami dość silny. Przelotne opady deszczu będą się pojawiały, a zachmurzenie utrzymywać ma się umiarkowane. 18 stopni będzie nam towarzyszyło w Dębkach, w Władysławowie, Łebiełce, Słupsku, Lęborku, Komylnicy 18, w Gdyni, Pucku, Kosakowie 19, w Wejherowie.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

9 dzień lipca i krótka historia tego właśnie dnia. W roku 1521 na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej został zawieszony dzwon Zygmunta. W roku 1980 Czesław Lang wygrał 37. Tour de Pologne. W roku 1877 rozpoczął się pierwszy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. W roku 1936 zmierzono rekordowo wysoką temperaturę w historii Nowego Jorku. Było 41 stopni na plusie. Zdecydowanie. A jeżeli wy lubicie takie wysokie temperatury, to zapraszam na południe Europy, bo tam w najbliższym czasie właśnie ponad 40 stopni. W roku 1958 w Lithia Bay na Alasce wystąpiło największe odnotowane tsunami. Fala powstała w wyniku osunięcia ziemi do zatoki i osiągnęła wysokość 524 metrów. W roku 1962 na swojej pierwszej indywidualnej wystawie Andy Warhol zaprezentował serię obrazów puszki z zupą firmy Campbell. W roku 2006 w rozegranym na stadionie olimpijskim w Berlinie meczu

0: finałowym 18 Mistrzostw Świata w piłce nożnej Włochy pokonały po serii rzutów karnych Francję 5-4. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1. A na tegorocznych Mistrzostwach Świata wchodzimy w fazę ćwierćfinałową i wszystko zacznie się dzisiaj i o tym jeszcze na pewno w naszym porannym programie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: zabawy w Telbowie zapraszają!
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w wakacyjny poranek do pracy, bo wiadomo, nie mają urlopu, ale ja też nie mam, też jestem razem z wami i powiem wam, że patrząc przez okno, to czuję się szczęśliwym człowiekiem, że w tej chwili nie mam urlopu ani wakacji. Wiadomo, wakacje są różnego rodzaju akcje, no ale ta pogoda w tym roku to rzeczywiście daje do wiwatu nie tylko tym, którzy nad morzem, ale w całej Polsce praktycznie ten czas wakacyjny wygląda trochę jak czas jesienny. Ale może będzie taki czas, że jeszcze przyjdą prawdziwe wysokie temperatury letnie. Wtedy będzie można wybrać się na przykład na plażę i możecie usłyszeć coś takiego. Facet do dziewczyny na plaży podczas wakacji. Przepraszam, czy to pani synek sypie piasek do mojego kubka z kawą? Ona na to: nie, mój to ten, który właśnie sprawdza, czy pański telefon działa pod wodą. Także uważajcie, szczególnie na dzieci, które potrafią sprawdzać różne rzeczy podczas wakacji. No wiadomo, tak jest z dzieciakami. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy nie mają wakacji i wszystkich tych, którzy mają wakacje i trochę tego żałują, że mają. Nie żałujcie niczego. Pozdrawiam.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
4: USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie odwołania się do UPA. Na nocną prohibicję w Rzeszowie nie ma zgody. Poszło o wybiórcze ograniczenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na polecenie prezydenta Donalda Trumpa siły USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Według dowództwa centralnego celem ataków było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Amerykanie podkreślają, że ataki są odpowiedzią na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg w cieśninie Ormuz. Wczoraj Trump oznajmił, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Jednocześnie podczas konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Ankarze podkreślił, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
5: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
6: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
5: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
4: Przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował słowami, że nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest budowana. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. Ponownie wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli pod koniec czerwca. Obecnie to już 3811 osób. Według szacunków wenezuelskich władz do środy potwierdzono 16740 rannych. Liczba Wenezuelczyków, którzy na skutek kataklizmu utracili dach nad głową, zbliża się do 18 tysięcy. Wciąż nie jest znana liczba zaginionych. W stolicy Podkarpacia podjęto próbę wprowadzenia nocnej prohibicji. Przepisów na sesji Rady Miasta nie udało się przegłosować, a projekt pogrążył fakt, że zakładał zakaz sprzedaży tylko wysokoprocentowego alkoholu. Radni mają w planach kolejne próby ustalenia zakazu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa finansowanie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzyma dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe prace konserwatorskie oraz natychmiast

0: Ustawowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki. Jak podkreśla sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego.
1: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
0: Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dobra wiadomość dla pasażerów gdyńskiej komunikacji zbiorowej. W najbliższą sobotę autobusami i trolejbusami pojedziemy za darmo. W związku z obchodami 27. Światowego Zjazdu Kaszubów, zgodnie z zarządzeniem prezydent miasta Gdyni, w dniu 11 lipca, czyli w najbliższą sobotę, od północy do godziny 23.59 w strefie taryfowej Gdyni komunikacja miejska będzie bezpłatna. Strefa taryfowa Gdyni oznacza możliwość realizacji przejazdów wszystkimi liniami na terenie Gdyni oraz linią 105 na trasie Pogórze Górne, Kosakowo, Cmentarz Komunalny w obu kierunkach i wszystkimi liniami na trasie Pogórze Górne, Suchy Dwór w obu kierunkach. Prawo do bezpłatnych przejazdów obejmie także współorganizowaną z ZTM w Gdańsku linię 171. Mowa tutaj o fragmencie trasy na obszarze Gdyni. Miłośnicy pierwszych wędrówek będą mogli po raz kolejny przejść trasę drogą Jakubową. 25 lipca odbędzie się piesza pielgrzymka Jakubowa z linii do Lęborka. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy oraz wszyscy zainteresowani aktywnym spędzaniem czasu na szlaku. Trasa tegorocznej pielgrzymki będzie liczyć około 18 km. Uczestnicy spotkają się o godzinie 7.30 przy sanktuarium świętego Jakuba w Lęborku, skąd zostaną przewiezieni do miejsca rozpoczęcia wędrówki. Po dotarciu do Lęborka zaplanowano dalszą część wydarzenia. O godzinie 13 w domu pielgrzymka przy sanktuarium świętego Jakuba odbędzie się sesja jakubowa pod hasłem Pielgrzymowanie drogą jakubową. Organizatorami wydarzenia są miasto Lęborg, PTTK oddział Lęborg oraz LOT Ziemia Lęborska Łeba. Osoby zainteresowane udziałem powinny wcześniej dokonać zapisu telefonicznie lub mailowo. Organizatorzy zachęcają do udziału w wydarzeniu, które łączy aktywność fizyczną, poznawanie lokalnych tras oraz tradycje pielgrzymowania. W najbliższy weekend Rowy ponownie staną się stolicą muzyki orkiestr dętych. Odbędzie się tam 16. edycja ogólnopolskiego przeglądu paradnych orkiestr dętych, jednego z najbardziej widowiskowych wydarzeń muzycznych na Pomorzu. Przez 2 dni mieszkańcy i turyści będą mogli podziwiać barwne parady uliczne, pokazy musztry paradnej, koncerty konkursowe oraz występy mażoretek. W wydarzeniu wezmą udział orkiestry z różnych regionów Polski, które powalczą o nagrody jury i sympatię publiczności. W sobotę o godzinie 16 zaplanowano przemarsz orkiestr ulicami Rowów. Niedzielny program rozpocznie się o 13 próbą generalną, po której odbędzie się wspólny koncert, ogłoszenie wyników oraz występ zwycięskiej orkiestry. Występy oceni profesjonalne jury. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury Gminy Ustka. 27. Światowy Zjazd Kaszubów Gdyni już za kilka dni. Jedną z atrakcji zjazdowych jest jak zwykle bicie rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach. Światowy Zjazd Kaszubów po 20 latach wraca do Gdyni. Odbędzie się w sobotę 11 lipca. Próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach zaplanowano na godzinę 16 przy scenie głównej na Molo Południowym. Obecny rekord to 505 osób. Został on ustanowiony w ubiegłym roku na Światowym Zjeździe Kaszubów w Przemudzie. W celach organizacyjnych, aby zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo i odpowiednią przestrzeń, obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłaszać można się online, wypełniając specjalny formularz, który znajduje się na stronie gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Rejestracji będzie można również dokonać w dniu wydarzenia od godziny 12 do 15.30 w namiocie z napisem Gdynia. Stanie on w okolicy sceny głównej. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
4: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: ciągu dnia wiatr będzie umiarkowany i dość silny, co jest już pewną odmianą, bo wczoraj był po prostu naprawdę silny. Zachmurzenie również się zmniejszyło, chyba to ten wiatr sobie z nim tak pięknie poradził, dzisiaj tylko umiarkowany, ale dalej jest szansa na niewielkie przelotne opady deszczu, choć głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na termometrach 18 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Białymstce, Gdyni,

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Norda, Norda.

0: W tej chwili się obudziliście. Jeśli w tej chwili może wstaliście i za chwilę będziecie zmierzać do pracy, to ja mam dla was propozycję. Nie idźcie tą samą drogą. Idźcie inną drogą. Może skrótem. Chociaż kto wie, bo niektórzy mówią, że jak się chodzi na skróty, to się w domu nie nocuje. Bo dzisiaj święto jest takie. Dzień chodzenia do pracy inną drogą. To może warto zmienić drogę, aby nie była dłuższa i abyście na czas dotarli do miejsca swojej pracy. Pozdrawiam serdecznie, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam. 9 dzień lipca to czwartek. Imieniny dzisiaj obchodzą Weronika, Sylwia, Zenon, Aleksander, Adrian, Jan, Jan, Antoni, Adrianna, Mikołaj, Łucja, Róża, Kornel, Zenona, Augustyn, Korneliusz, Cyryl, Anatola, Anatolia, Florianna, Adolfina, Hadrian i Korneli. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś. Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze. Jak pogoda, większa swoboda. No to na razie jednak te kleszcze. A już za chwilę Weronika i Sylwia. O tych dwóch paniach słów kilka w naszej porannej księdze imion. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Dębowie zapraszają!
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol w

0: Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty.

0: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super, od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Na początek pozdrawiam wszystkie Weroniki. To wy jesteście kobietami o wielkim sercu, które swoją obecnością wnoszą sukces, harmonię i dobrą energię wszędzie tam, gdzie się pojawicie. W codziennym życiu Weronika to synonim niezależności, wielkiej pasji, niesamowitej intuicji. Posiada niezwykle bystry umysł, artystyczną duszę oraz rzadko spotykaną wrażliwość na piękno. Jest ambitna i zorganizowana i niezwykle zdeterminowana w dążeniu do celu. Nie boi się wyzwań i potrafi z uśmiechem pokonać każdą życiową przeszkodę. To absolutna dusza towarzystwa. Weronika urzeka swoją bezpośredniością, naturalnym wdziękiem oraz kapitalnym, niezwykle błyskotliwym poczuciem humoru. Jest wierną, oddaną przyjaciółką i wspaniałą towarzyszką, przy której każdy czuje się wyjątkowo. Sylwia to imię, które wprowadza energię, która sprawia, że w towarzystwie Sylwii każdy natychmiast czuje się dobrze i bezpiecznie. Sylwia to synonim niezależności, wielkiej ambicji, niesamowitej empatii. Posiada niezwykle bystry umysł, świetny zmysł obserwacji oraz wrodzony urok osobisty. Jest ambitna i zorganizowana, a do wszystkich swoich celów dąży z niezwykłą klasą, elastycznością i uśmiechem, który potrafi otworzyć każde drzwi. Absolutne serce każdego towarzystwa urzeka swoją bezpośredniością, ciepłem oraz kapitalnym, niezwykłym, błyskotliwym poczuciem humoru. Jest niezwykle lojalną przyjaciółką i wspaniałą powierniczką sekretów, na której słowie można polegać w każdej sytuacji. Wszystkiego najlepszego, drogie panie, z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
7: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się na drogach u nas dzieje. A zaczynamy od trójmiejskiej obwodnicy, która dla odmiany jest przejezdna. Żadnych zdarzeń drogowych, żadnych utrudnień, żadnych opóźnień w drodze. No nic, tylko jechać przez tą naszą trójmiejską obwodnicę.

kierownicę, aż miło się mi na nią patrzy, no ale niestety trzeba opuścić tą trasę, żeby poszukać jakichś korków, poszukać tych utrudnień, może jest przez czym was ostrzec. Ja tu się zachwycam piękną obwodnicą, przejezdną obwodnicą, a zaraz się okaże, że wszędzie indziej korki, utrudnienia i nie wiadomo co jeszcze. Chociaż tak szczerze to chyba nie. Południe część Gdyni, południowa część Gdyni przejezdna Śródmieście też niczym nie zaskakuje nas w ten poranek. Na ulicy Morskiej, ulicy Hutniczej ruch momentami delikatnie spowalnia, ale na Hutniczej to jest wręcz symboliczna sprawa. Na Morskiej też tak naprawdę poważnych jakichś utrudnień tak naprawdę to nie ma. Po górze przejezdne, zdziwiony lekko nawet jestem, że na Drdowskiego żadnego korku nawet małego nie ma. Do Rumis się przenosimy, tutaj też sytuacja spokojnie się prezentuje. Do kompletu dorzucam jeszcze Redę, no i w sumie to jeszcze dorzucę Wejherowo, bo i w tych dwóch miastach jakichś większych utrudnień na drogach nie znajdziemy w tym momencie. Z kolei na Zamocnej w Bolszewie, tutaj powinno się teraz pojawić informacje o tym, że z kolei tutaj to są wielkie korki, no właśnie też nie. Na Zamocnej sytuacja prezentuje się naprawdę dobrze, odrobinę spowolnimy na Gościcińskiej Górce, ale tutaj także bywały dużo, dużo gorsze dni, w sumie to zazwyczaj jest gorzej, po prostu jest o tej porze teraz nieźle. Lęborg przejezdny, Słupsk i Kobylnica też nie narzekają na poranny szczyt komunikacyjny. W Słupsku co prawda na fragmentach Bohaterów Westerplatte ruch delikatnie spowolni, ale jedynie delikatnie. No i jeszcze zobaczmy jak prezentuje się, skoro mamy wakacje, Ustka i Łeba. W Ustce jedynie delikatnie podwyższony ruch w rejonie skrzyżowania Marynarki Polskiej, Dworcowa, a Łeba to w ogóle nie ma na co narzekać. Oby tak dalej, oby żadne utrudnienia się nam nie pojawiały, a my sprawdzimy, czy jakieś może jednak zaistnieją równo o godzinie 8:30.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Wciąż upały nie nadchodzą, temperatura utrzymywać się dzisiaj będzie na takim umiarkowanym, powiedzmy do delikatnie poziomie. 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Luzinie, a 19 w Wejherowie, Radziurumi oraz Gniewinie. Zachmurzenie umiarkowane do dużego, choć przejaśnienia też od samego rana się już pojawiają. Mogą pojawić się lekkie i przelotne opady deszczu. Ciśnienie umiarkowane dzisiaj na barometrach 1009 hektopaskali, wiatr wciąż dość silny.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Wczoraj od godziny 8.30 można było sprawdzić, czy maturzyści zdali swój egzamin dojrzałości. Niektórzy się cieszą, inni trochę mniej. A jak to ogólnie wypadło? No myślę, że całkiem nieźle, bo maturę w tym roku zdało 81,1% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12,3% abiturientów, natomiast 6,6% nie zdało więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu i będzie mogło przystąpić do matury ponownie dopiero za rok. No to myślę, że to całkiem niezły wynik. 81,1, a wy nie zdaliście? Pozdrawiam wszystkich tych, którym się niestety nie udało w tym roku. No może za rok będzie lepiej i się uda. 12,3% będzie próbowało swoich sił jeszcze podczas tegorocznych wakacji i oby ta poprawka udała się i żebyście dołączyli do tych 81%, co da nam wtedy 94,4%, czyli prawie 100%. No, gratulacje dla tych wszystkich, którym się udało. No i oczywiście życzymy powodzenia na studiach albo powodzenia po prostu w tym życiu już po maturze.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.

0: Rybowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
5: Reklama.

0: Okazuje się, że już coraz mniej się opłaca kupować w Chinach na popularnych platformach. A to wszystko dlatego, że od 1 lipca obowiązuje cło 3 euro za każdą kategorię towaru. No i okazuje się, że Polacy na razie się lekko wycofali. Cło wynosi 3 euro, czyli około 13 zł za każdą kategorię towaru w przesyłce spoza Unii Europejskiej. Nie jest naliczane od całej paczki ani od pojedynczej sztuki, lecz od każdej pozycji taryfowej. Także pudełko z kilkoma koszulkami liczy się jako jedna kategoria, ale koszulka i na przykład etui na telefon to już dwie osobne opłaty, czyli będziecie musieli zapłacić dodatkowo 6 euro. No i Polacy, jak wiadomo, potrafią liczyć, no i okazuje się, że już teraz te zakupy tak się bardzo nie opłacają. A to nie wszystko, bo od 1 listopada tego roku Unia Europejska określa opłatę manipulacyjną, która ma rekompensować koszty ponoszone przez służby celne i to będzie jeszcze opłata administracyjna w wysokości 2 euro dodatkowo. Czyli można powiedzieć tak, że ten koszyk, który wcześniej kosztował na przykład 180 złotych, zostanie wyceniony w tej chwili na przykład na 359 zł. Albo inaczej, przy małych rzeczach to 20 zł zapłacimy zamiast 5 zł, które płaciliśmy do tej pory. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu i czy Polacy albo Chińczycy może obniżą ceny jeszcze bardziej swoich towarów i wtedy wyjdzie tanio jak zwykle, albo po prostu przestaniemy kupować w Chinach i zaczniemy kupować u nas tutaj.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
6: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
7: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemud i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
6: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
7: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina

0: Szemud.
1: Aktywnie.
0: Gościnnie. Razem.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski
2: oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu
1: i Rekreacji.
3: Reklama.
4: Spór polsko-ukraiński tematem rezolucji Parlamentu Europejskiego. Wenezuela chce od Brytyjczyków zwrócenia złota. IMGW ostrzega przed wiatrem i burzami, ale niż Bernadetta powoli opuszcza już Polskę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do sporu polsko-ukraińskiego o UPA odniósł się Parlament Europejski. Europosłowie przyjęli wczoraj rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, komentował wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
5: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
4: Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. Napisano w niej, że wywołana przez Zełenskiego eskalacja szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim z Polską oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania historycznych sporów. Mimo wielu napięć, szczyt NATO w Turcji skończył się pozytywnymi konkluzjami dla Polski i Ukrainy, uważa szef sejmowej Komisji Obrony poseł PSL-u Andrzej Grzyb. W trakcie szczytu Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.
6: Podpisała między innymi Polska, Szwecja, Niemcy i Holandia umowy o stworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego Rakiet PAC-3.
4: W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że w tym roku państwa NATO przekażą Ukrainie pomoc w wysokości 70 miliardów euro. Taka sama kwota ma być przekazana też w przyszłym roku. Minister zdrowia spotka się dziś z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Wśród tematów rozmów są planowane zmiany w ochronie zdrowia przedstawione wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków. Władze Wenezueli zaapelowały do brytyjskiego króla o odblokowanie objętego sankcjami wenezuelskiego złota. Kruszec miałby posłużyć do odbudowy kraju po tragicznym podwójnym trzęsieniu ziemi z końca czerwca. Chodzi o około 30 ton kruszcu. Wenezuela wciąż stara się podnieść po silnych wstrząsach, które 2 tygodnie temu w ciągu minuty doprowadziły do śmierci ponad 3800 osób. Wstrząsy spowodowały rozległe zniszczenia, m.in. w stolicy kraju Caracas oraz w nadmorskim stanie La Guaira. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla 4 województw w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Ostrzeżeniami objęte są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz częściowo województwa mazowieckie i lubelskie. Na całym obszarze Polski ostrzeżenia IMGW wygasną jutro wieczorem. Ale wichury zniszczyły w ostatnich dniach infrastrukturę przy plaży od Koszalina po Krynicę Morską.
7: W taki sposób nie widziałem morza.
8: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
4: Mówili mieszkańcy Krynicy Morskiej. Z nadmorza wichury przeniosły się wieczorem na Warmię i Mazury. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Wezwania dotyczyły drzew poprzewracanych na drogi. Ewakuowano kilka harcerskich obozów. A wszystko wskazuje na to, że niż Bernadetta, powodujący wichury i burze, powoli opuszcza już Polskę.
9: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Województwo pomorskie pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do życia w Polsce. Tak mogą zasugerować dane opublikowane przez Urząd Statystyczny w Gdańsku. W 2025 roku wskaźnik salda migracji wyniósł 2,3 na 1000 mieszkańców i utrzymywał się na takim samym poziomie jak rok wcześniej. Co istotne, dodatni bilans migracyjny odnotowano jedynie w 5 województwach. Najczęściej miejsce zamieszkania zamieniały osoby w wieku 30-34 lata. Stanowiły one 15% wszystkich osób przybywających do województwa i 13,6% wyjeżdżających. Dużą grupę stanowili także mieszkańcy w wieku 25-29 oraz 35-39 lat. W statystykach wyraźnie widoczny jest również udział dzieci, co wskazuje, że przeprowadzki często dotyczą całych rodzin. Wśród migrujących nieznacznie przeważały kobiety, a większość osób pochodziła z miast. Najsilniejszym trendem migracyjnym w regionie pozostaje przeprowadzka z miast na obszary wiejskie. Dodatnie saldo migracji odnotowano w 9 powiatach województwa pomorskiego. Liderem pozostaje powiat gdański, gdzie wskaźnik salda migracji

0: wyniósł aż 12,6 na 1000 mieszkańców. Na drugim miejscu znalazł się powiat kartuski z wynikiem 7,8. Największy odpływ ludności zanotowano natomiast w powiecie sztumskim, gdzie saldo migracji wyniosło minus 6,3 na 1000 mieszkańców. Ujemny bilans odnotował również powiat bytowski, minus 4,1. Dwie kolizje na drodze ekspresowej S6 w powiecie lęborskim zakończyły się uszkodzeniem pojazdów i interwencją policji. Do zdarzeń doszło we wtorek 7 lipca podczas trudnych warunków pogodowych. Funkcjonariusze przypominają kierowcom, że nawet na drodze ekspresowej prędkość należy dostosować do sytuacji na trasie. Pierwsza kolizja miała miejsce około godziny 14. Kierujący Renault Kangoo 28-latek z powiatu wejherowskiego, jadąc w kierunku Gdyni, nie dostosował prędkości do opadów deszczu, silnych podmuchów wiatru oraz mokrej nawierzchni. Samochód wpadł w poślizg i uderzył w bariery ochronne. Oderwane elementy pojazdu znalazły się w przeciwległym pasie ruchu, gdzie poruszały się Skoda i Audi. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierowca Renault otrzymał mandat w wysokości 3000 zł oraz 10 punktów karnych. No, kolejnego zdarzenia doszło w nocy. Mercedes prowadzony przez 45-letniego obywatela Niemiec również uderzył w bariery ochronne. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu, dlatego sprawa zostanie rozpatrzona w postępowaniu przyspieszonym. Policja przypomina, że maksymalna prędkość 120 km na godzinę na drodze ekspresowej jest jedynie limitem, a nie gwarancją bezpiecznej jazdy. Mieszkańcy Słupska mogą zgłaszać swoją kandydaturę do zespołu do spraw Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. To szansa, by włączyć się w przygotowanie i przebieg przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Zgłosić mogą się osoby mieszkające w Słupsku, które nie planują zgłaszać własnego projektu, są dyspozycyjne i zainteresowane procesem wyboru zadań. Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową na adres wip@um.slupsk.pl nie później niż do 13 lipca. Spośród wszystkich kandydatów wylosowana zostanie jedna osoba, która wejdzie w skład zespołu opiniodawczo-doradczego powołanego przez prezydenta miasta. Udział w jego pracach ma charakter społeczny i jest nieodpłatny. Kadencja zespołu potrwa od momentu jego powołania do zatwierdzenia projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji. Gdyński śródmiejski Meleks przez dwa dni pojedzie inaczej. To przez imprezę, która będzie miała miejsce w mieście. W dniach 11-12 lipca, czyli w sobotę i niedzielę, wystąpią zmiany w funkcjonowaniu linii śródmiejskiej Meleks. W dniu 11 lipca w związku z odbywającym się na terenie Śródmieścia Światowym zjazdem Kaszubów linia nie funkcjonuje przez cały dzień. Z kolei w dniu 12 lipca w związku z odbywającym się pchlim targiem na ulicy Abrahama w Gdyni i koniecznością zamknięcia fragmentu tej ulicy przez cały dzień obowiązuje zmieniona trasa linii. Zamiast ulicą 10 lutego i Abrahama Meleksy pojadą ulicą Świętojańską. Zamiast przystanku Abrahama Wunerw obowiązuje przystanek końcowo-początkowy skwer Kościuszki Infobox 02.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Kolejny wietrzny, niezbyt ciepły i potencjalnie deszczowy dzień przed nami, choć co do opadów deszczu, to dzisiaj głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Temperatura 18 stopni w Dębkach, Władysławowi, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 17, w Luzinie 19, w Wejherowie, Radzie Rumi oraz Gniewinie. Na barometrach cały czas oglądamy stosunkowo niskie wartości i to już od dłuższego czasu. A co do upałów, no właśnie, póki co się nie zanosi na nie w najbliższym

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dzień dobry, w czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Ja wiem, że nie wszyscy kochają piłkę nożną i nie wszyscy oglądają Mistrzostwa Świata, ale może warto już spojrzeć na to innym wzrokiem, bo już zaczyna się ta taka jedna z najważniejszych faz, bo już za moment, dzisiaj wieczorem, pierwszy mecz ćwierćfinałowy. Ja tylko może zacznę od pieniędzy, że w tym roku Mundial to naprawdę jest taki, że te drużyny, które są na nim, to dostają sporą kasę. Można powiedzieć tak, mistrz świata dostanie 50 milionów dolarów, wicemistrz 33, trzecie miejsce 29, a czwarte miejsce 27. No, gralibyśmy my, to pewnie byśmy byli gdzieś w pierwszej czwórce i byśmy dostali ileś tam milionów dolarów. Mówię o nas, Polakach, polskiej drużynie. A tak, już wiemy, kto zagra w ćwierćfinałach. I dzisiaj o godzinie 22 Francja i Maroko, jutro Hiszpania z Belgią, pojutrze Norwegia z Anglią i 12 lipca Argentyna ze Szwajcarią. To właśnie są drużyny, jeżeli tego nie śledziliście, które dostały się do ćwierćfinałów i oni powalczą o półfinał. Ciekawe mecze mogą naprawdę być. To już dzisiaj o 22. Francja będzie walczyła z Maroko.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo.

0: I w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
7: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.
8: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
9: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
8: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
9: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
8: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
10: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Reklama.

0: Od wczoraj nasze państwo wypowiedziało wojnę tym, którzy zatrudnieni są na kontraktach B2B zamiast na umowach o pracę. Państwo stwierdziło, że nie może być tak, że jak świadczymy usługę dla jednego pracodawcy, to możemy mieć z nim podpisaną umowę B2B, to ten pracodawca powinien nas zatrudnić. No i od wczoraj obowiązują nowe przepisy dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy. Reforma daje inspektorom możliwość doprowadzenia do przekształcenia pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. Jeżeli podczas kontroli inspektor stwierdzi, że doszło do naruszenia przepisów, w pierwszej kolejności nakaże usunięcie nieprawidłowości. Ciekawe w jaki sposób. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do zaleceń, inspektor będzie mógł zwrócić się do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej umowę cywilnoprawną lub kontrakt B2B w umowę o pracę. I już oczami wyobraźni widzę te wszystkie sytuacje i potem walkę w sądach. Ale no cóż, państwo zdecydowało się na taki ruch, bo najprawdopodobniej szuka oczywiście pieniędzy. Wiadomo, że jak człowiek zatrudniony, to więcej podatków, więcej innych rzeczy, które musi zapłacić i pracodawca, i pracownik, a umowy, no to wiadomo, to jest zupełnie inny temat. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie ta wojna i jak ona będzie wyglądała.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 34. Łyciały.
4: Łyciały.
5: Łyciały.
4: Łyciały.
5: Wykształcony.
4: Łyciały.
5: Wykształcony.
4: Łyciały.
5: Zyga, co je ale łyciały, myśleni jemły sekundą zbawi.
4: Zygmunt, gigant intelektu, posiadł wiedzy pełne spektrum.
5: Zyga cele je, ale uciały. Myśleni jemły sekundą zbawi.
4: Łyciały.
5: Wykształcony.
4: Łyciały.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Ma.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć! Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Reklama.
4: Na naszych radiowych zegarach wybiła 8:30, więc sprawdzamy i wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. Zaczniemy tym razem od Słupska. Możemy tu napotkać pojedyncze, drobne spowolnienia, ale już do Kobylnicy dojedziemy bez przeszkód i skoro już jesteśmy w Słupsku, to zajedziemy jeszcze do Ustki, a co kto nam zabroni. Do Ustki również dojedziemy bez problemów drogą 21, a w samej Ustce bardzo spokojnie. Jadąc teraz już wróćmy do tego Słupska i pojedziemy teraz w kierunku Lęborka trasą S6, ale na trasie nie powinniśmy napotkać większych utrudnień. W Lęborku więcej aut jedynie na Alei Wolności, ale oprócz tego bardzo spokojnie. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości wolniej jedynie pojedziemy na ulicy 10 Marca. Trasą S6 teraz pojedziemy z Lęborka w kierunku Trójmiasta i dojedziemy bez problemów. Na obwodnicy metropolitalnej również ruch odbywa się płynnie. W Gdyni gęściej na Północnej, Chylońskiej, Morskiej i ulicy Puckiej. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na skrzyżowaniu Żwirki Wigury, ulicy Sobieskiego i Sabata. W Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie pojedyncze spowolnienia. Do Pucka dojedziemy bez korków, a w samym Pucku zaczyna być tłoczniej na ulicy Halera Wejherowskiej i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie spokojnie, na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia możemy odczuć, że natężenie ruchu przed samym Rozewiem jest troszkę większe, ale dalej już w kierunku Karwi pojedziemy bez problemów. Na drogach w większości bardzo spokojnie, pamiętajcie jednak, ostrożności nigdy za wiele. Długości, szerokości, a następne informacje drogowe o 9:30. Do usłyszenia, ale jeszcze prognoza pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Pogoda może nie najlepsza, ale lepsza niż w ostatnich dniach. W dzień zachmurzenie umiarkowane z większymi przyjaśnieniami. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km na godzinę. W Dębkach i Władysławowie 18 stopni, na Helu 17, w Wejherowie i Gniewinie 19 stopni, Luzinie 17, a w Słupsku termometry pokażą 18 kresek.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

Weekend tuż za rogiem i niektórzy zastanawiają się, jak to będzie wyglądało pogodowo. Powiem tak, wygląda to średnio, szczególnie dla tych, którzy planowali wybrać się na przykład nad polskie morze albo na Mazury, a nawet w góry, to też niekoniecznie, bo jeżeli chodzi o polskie morze, to od 18 do 22 stopni w ten weekend. Mazury to mniej więcej podobna temperatura, w górach no może od 21 do 22 4 stopni. Najcieplej będzie tutaj na nizinie szczecińskiej, ziemi lubuskiej, częściowo na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Tu w piątek temperatury w granicach

0: tak 25 stopni, a w weekend od 26 do 29. Zatem wszyscy ci, którzy będą na przykład odpoczywać na nizinie szczecińskiej, ziemi lubuskiej, częściowo na Dolnym Śląsku albo w Wielkopolsce, poczują, że znowu wróciło lato. A kiedy to lato wróci w końcu do Polski? No tego jeszcze synoptycy na razie nie chcą zdradzać przez te sytuacje, które miały miejsce ostatnio i przez te ich zapowiedzi, które mówiły o tym, że lipiec to taki ma być upalny i gorący i w ogóle super, zupełnie inny, to oni teraz, można powiedzieć, nabrali wody w usta.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
4: www.arkabut.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
8: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.
9: Okno na kulturę. Na antenie Radia Norda FM otwieramy okno na kulturę, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Przed nami kolejne już spotkanie z cyklu Kobieta pełna życia. Tym razem uczestnicy będą mieli okazję

okazję nie tylko obejrzeć kolejny odcinek popularnego serialu, ale także wysłuchać poruszającego świadectwa Patrycji Hurlak, aktorki, pisarki i ewangelizatorki. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 21 lipca o godzinie 18. Organizatorami są Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Lęborku oraz Lęborskie Centrum Kultury Fregata. Spotkanie rozpocznie się w kameralnej atmosferze przy kawie i kawałku ciasta, co ma sprzyjać rozmowom i integracji uczestników. Jednym z głównych punktów programu będzie projekcja czwartego odcinka pierwszego sezonu serialu The Chosen zatytułowanego Zbuduję na skalę. Produkcja w przystępny sposób przedstawia historię życia Jezusa i osób, które spotkały go na swojej drodze. W prezentowanym odcinku widzowie zobaczą historię Szymona, który w obliczu narastających długów i zagrożenia ze strony rzymskich władz podejmuje desperacką próbę uratowania swojej rodziny. To właśnie wtedy nad brzegiem Jeziora Galilejskiego dochodzi do wydarzenia, które na zawsze odmienią jego życie. Po seansie odbędzie się spotkanie z Patrycją Hurlak. Aktorka znana z ról telewizyjnych jest dziś przede wszystkim autorką książki Nawrócona Wiedźma i osobą dzielącą się swoim świadectwem wiary. Opowie o latach poszukiwań, zmagania się z duchowymi zagrożeniami i doświadczeniu pustki, kiedy to odkryła moc Bożej miłości, która odmieniła jej serce. Jej historia ma być świadectwem przemiany oraz nadziei dla osób przeżywających trudne momenty. Organizatorzy podkreślają, że spotkania z cyklu Kobieta pełna życia są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. To propozycja dla osób szukających inspiracji, wartościowych rozmów i chwili refleksji, ale także okazja do poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach i doświadczeniach. A następne informacje kulturalne już o 12:45. Do usłyszenia! She's crazy like a fool.

0: My Polacy w piłkę to nie jesteśmy dobrzy, ale w inne klocki czasami bywamy dobrzy. No i okazuje się, że pełne uznania słowa mieszkańców Europy dla uczestników wielkiej wyprawy maluchów. Niemal 70 Fiatów 126P potrzebowało tygodnia, aby przejechać z Polski do francuskiej Normandii, zbierając przy tym środki na potrzebujące dzieci. A wyruszyli w tym właśnie upale, takim największym, gdzie było 40 stopni. Każdy, kto miał Fiata 126P, wie, jak to jest, kiedy wsiada się do takiego samochodu bez klimatyzacji. No i trzeba jechać, tak? Montowano tam specjalne wiatraczki, wentylatory, a nawet suchy lód, żeby tylko dojechać. To nie pierwszy taki rajd maluchów. W ciągu 3 edycji zgromadziła 13 milionów złotych. Maluchy wyruszyły w trasę do Monte Carlo, to było w roku 23, Monte Cassino w 24 oraz wokół Morza Bałtyckiego, to było w roku 2025, a teraz właśnie do Normandii. No i gratulujemy tym wszystkim, którzy przetrwali ową podróż, chociaż co to za przetrwanie, kiedyś dawno, dawno temu w Polsce prawie wszyscy, jak mieli samochody, to mieli właśnie Fiata 126P i tymi samochodami jeździli na wczasy w Polskę, do Bułgarii, do Rumunii, do wielu innych krajów i jeszcze z wielkimi bagażami do tego, na dachu oczywiście.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju.

0: i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Reklama.
2: Rosną śmiertelne statystyki wśród wypoczywających nad wodą. Raty kredytów bez zmian, stopy procentowe w miejscu. Glina z Księżyca przetestowana w kosmosie po kilku miesiącach staje się mocniejsza i wytrzymalsza. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wczoraj utonęła jedna osoba, od początku czerwca już 76. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Stopy procentowe zostaną w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, więc i kredytobiorców nie zaskoczy zmiana rat. I najprawdopodobniej tak na razie zostanie, chyba że znów wybuchnie kryzys energetyczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, przez którą ropa naftowa znów zaczęła drożeć i to na nowo budzi inflacyjne obawy, o czym Wojciech Kowalik.
3: Na razie kredytobiorcy mogą na dłużej wpisać do domowych budżetów obecne poziomy rat kredytów.
4: Ta przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
3: Prognozuje Marcin Kujawski, ekonomista banku BNP Paribas. Bo w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i wahań cen ropy naftowej Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożna.
4: Po pierwsze zobaczyć, czy ostatecznie dojdzie do tego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Po drugie dać, mówiąc kolokwialnie, przemielić się tym wszystkim efektom już wywołanym przez tą toczoną na wiosnę wojną w Zatoce Perskiej.
3: Na razie jednak zdaniem ekonomisty znacząco oddaliła się niemiła dla kredytobiorców perspektywa podwyżek stóp procentowych.
2: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Po naciskach premiera związanych z aferą w szpitalach minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała wczoraj zmiany w systemie, m.in. jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali oraz limity zarobków lekarzy, również tych na kontraktach. Minister chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
5: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
2: Lekarze mieliby być też zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów. Stawianie budowli na Księżycu coraz bliższe realizacji. Przyczyniły się do tego testy prowadzone przez pół roku na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sprawdzono materiał, który może posłużyć do tworzenia budynków dla przyszłych astronautów, ponieważ przywożenie jakichkolwiek zasobów na Księżyc z Ziemi jest ekstremalnie kosztowne. W próbkach badacze zastosowali opracowane na Ziemi materiały przypominające glebę Księżyca i Marsa. To z nich chcą w przyszłości zabudować Księżyc. Co ciekawe i dające optymistyczne prognozy, po pół roku w przestrzeni kosmicznej, czyli w kosmicznej próżni i promieniowaniu, niektóre próbki materiału stały się nawet wytrzymalsze niż te przechowywane na Ziemi.
6: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali kierującego, który przekroczył prędkość na drodze ekspresowej w Gdyni. 33-latek miał swoje na sumieniu. Na drodze ekspresowej S7 w Gdyni funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Volkswagen Golf, który przekroczył dopuszczalną prędkość jadąc 105 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 70. Jak się okazało, to nie był koniec kłopotów 33-letniego mieszkańca Gdyni. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie, a po sprawdzeniu mężczyzny w systemach policyjnych okazało się, że ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Samochód, którym jechał 33-latek, został odholowany na policyjny parking. Teraz mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia zatrzymania pojazdów. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5

0: 5 lat pozbawienia wolności. Dwóch mężczyzn podejrzanych o serię włamań do automatów z zabawkami zatrzymali policjanci w Łebie. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy mieli uszkodzić 9 urządzeń i ukraść znajdujące się w nich pieniądze. Straty oszacowano na około 4000 zł. Do kradzieży z włamaniami doszło w połowie czerwca. Sprawcy mieli podważać łomem kasetki w automatach i zabierać znajdujące się tam bilony. Policjanci z Łeby, analizujący zabezpieczone ślady i zebrane informacje, ustalili wizerunki osób mogących mieć związek z przestępstwami i rozpoczęli ich poszukiwania. Podejrzani zostali zatrzymani podczas nocnego patrolu przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Okazało się, że jeden z nich, 42-letni mieszkaniec powiatu słupskiego, był poszukiwany listem gończym i miał do odbycia karę 342 dni pozbawienia wolności. Drugi zatrzymany to 23-latek z powiatu kartuskiego. Przy mężczyźnie znaleziono łom oraz susz roślinny, który według wstępnych badań może być marihuaną. Obaj trafili do policyjnego aresztu, usłyszą zarzuty kradzieży z włamaniami, za które grozi do 10 lat więzienia. W najbliższą niedzielę 12 lipca przed spichlerzami Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku odbędzie się piknik zdrowotny. Na mieszkańców czekać będą bezpłatne badania i konsultacje medyczne. Będzie można skorzystać m.in. z pomiaru ciśnienia i poziomu glukozy we krwi, wykonać EKG, zbadać znamiona, porozmawiać z dietetykiem, fizjoterapeutą czy laryngologiem oraz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla całych rodzin. Dzieci wezmą udział w warsztatach muzealnych, a na scenie wystąpi zespół Hanszpaki. Jedną z największych atrakcji będzie ogromna 8-metrowa makieta jelita grubego, dzięki której będzie można zobaczyć, jak wyglądają zmiany wykrywane podczas kolonoskopii. Piknik zdrowotny, który organizowany jest w ramach projektu Pomorskie dla Zdrowia, już w najbliższą niedzielę od 11 do 16 przed spichlerzami Muzeum Pomorza Środkowego. Transkasubia znów wyruszy na tory. Znamy już rozkład tego wyjątkowego składu. Już w sobotę 11 lipca na tory wyjedzie Transkasubia, czyli specjalny pociąg uruchamiany z okazji 27. Światowego Zjazdu Kaszubów. Pociąg wyruszy z Helu o 7.16, następnie zatrzyma się na stacjach Jurata o 7.25, Jastarnia o 7.29, Jastarnia w czasy 7.32, w Kuźnicy będzie o 7.38, w Kołupach 7.44, we Władysławowie Port o 7.50, a we Władysławowie o 7.58. Następnie zatrzyma się w Swarzewie o 8.04, w Pucku 8.15, Żeliszewie 8.21, Brzezinie 8.35, Redzie Rekowo 8.39, Redzie 8.50, w Rumi będzie o 8.54, w Gdyni Chyloni o 9.00. Przejazdy do Gdyni zaplanowano z kolei na godzinę 9.06. Drugą Transkasubię zaplanowano z Brus. Pociąg odjedzie o 7.00, przejedzie m.in. przez Chojnice, Starogard Gdański oraz Gdańsk, skąd uczestnicy również dotrą do Gdyni na obchody Światowego Zjazdu Kaszubów. W czasie przejazdu nie brakuje kaszubskiej muzyki, wspólnego śpiewania i integracji uczestników, dzięki czemu sama podróż jest ważnym elementem święta Kaszubów. Jak będzie wyglądała powrotna trasa, o czym przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Od samego rana można już zobaczyć, że coś w pogodzie drgnęło, nawet odrobina błękitu nieba wyjrzała zza chmur, chociaż tych chmur wciąż jeszcze dzisiaj w ciągu dnia dość dużo na niebie będzie i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Temperatura, no ona akurat jakoś ekstremalnie w górę nie poszła. Dziś 18 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 17 w Luzinie, 19 w Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Gniewinie, na barometrach 1009 hektopaskali.

0: Pucka.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Norda.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.

0: Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry w czwartek. Zapraszam na kolejną godzinę i na początek na muzyczne kalendarium. 9 dzień lipca. W roku 1955 Bill Haley wraz z zespołem Comets wprowadził na pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych piosenkę Rock Around the Clock. Singiel pozostał na szczycie amerykańskiego zestawienia przez 8 tygodni i stał się jednym z najlepiej sprzedających się singli wszech czasów. W roku 1964 w Kaliszu na świat przyszedł Mieczysław Szcześniak, wokalista. Podczas konkursu piosenki w Opolu w 1985 roku za wykonanie piosenki Przyszli o zmroku otrzymał główną nagrodę imienia Anny Jantar. W roku 1965 w San Francisco urodziła się Courtney Love, gitarzystka i wokalistka. W roku 1983 grupa The Police rozpoczęła 8-tygodniowy okres przewodzenia na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych singlem Every Breath You Take. W roku 1988 Glenn Medeiros wprowadził na pierwsze miejsce brytyjskiej listy piosenki noszącą tytuł Nothing Gonna Change My Love For You. Taka to była wtedy ballada miłosna. I rok 2006 Lily Allen zdobyła po raz pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii piosenką Smile. Tak wygląda krótka muzyczna historia 9 lipca, a przed nami jeszcze wiele historii, opowieści i oczywiście dobrej muzyki. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM.

elektryczne, ale też rowery elektryczne. No i często, gęsto albo wypożyczamy takie rowery elektryczne, albo nawet kupujemy takie rowery elektryczne, ale lekarze ostrzegają, coraz częściej obserwują powtarzalny wzorzec ciężkich obrażeń u pacjentów poszkodowanych w wypadkach na takich właśnie rowerach elektrycznych. To wszystko dzieje się za sprawą tego, że te rowery są zdecydowanie cięższe, ważą około 30 kg i szybciej przyspieszają, co zmienia dynamikę wypadków. Te wypadki to prawie jak na motorowerze. W praktyce lekarze mówią, oznacza to często złożone złamania kości piszczelowej, zwichnięcia stawów kolanowych i skokowych oraz rozległe uszkodzenia tkanek miękkich, w tym skóry i mięśni. To jeżeli wsiadacie na takiego elektryka, to uważajcie, pamiętajcie, bo jedzie szybko, ale szybko można się na takim rowerze wyłożyć, a do tego można mieć naprawdę spore kontuzje przy upadku na takim właśnie rowerze elektrycznym, szczególnie jeżeli taki rower was przygniecie. 30 kg jednak robi swoje. Uważajcie na siebie, szerokiej drogi, czy jedziecie na rowerze, czymkolwiek ruszacie w drogę, bądźcie ostrożni, pamiętajcie o kaskach. Śniadanie z Norda FM. Yeah,

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać.

0: Dawać fortunę od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
4: Dziewiąta 9:30 wybiła na naszych radiowych zegarach, więc sprawdzamy, co na tych naszych drogach słychać i czy w ogóle warto wyjeżdżać, czy może lepiej się wstrzymać. Przy mikrofonie Agata Andryskawska. W Lęborku więcej aut na rondzie Solidarności, ale oprócz tego sytuacja bardzo spokojna. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy komfortowo, bez utrudnień. Na obwodnicy metropolitalnej również spokojnie. W Gdyni gęściej na Puckiej, Chylońskiej i Północnej. Przenosimy się teraz do Rumitu, delikatnie zwiększony ruch na Sobieskiego, a w Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską, ale to spowolnienie jest naprawdę niewielkie. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie spowolnienia jedynie na przejazdach kolejowych. Jadąc z Lęborka tym razem do strony Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień. W samym Słupsku miejscowe spowolnienia. Do Kobylnicy dojedziemy bez większych przeszkód. Na zakończenie naszego raportu zerkniemy jeszcze szybko na pas nadmorski. 214 z Lęborka w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości sezon może rozpoczęty, ale na drogach spokojnie. Jedyne spowolnienie na 10 marca i na ulicy Nadmorskiej. Ze Słupska do Ustki drogą 21 dojedziemy bez problemów, a w samej Ustce troszkę wolniej przejedziemy przez ulicę Grunwaldzką i przez skrzyżowanie Marynarki Polskiej z Dworcową. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku troszkę więcej aut na ulicy Józefa Halera i Wejherowskiej we Władysławowie. Raczej spokojnie, na Hel dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia możemy odczuć, że przed samym Rozewiem jest troszkę gęściej, ale już dalej w kierunku Karwi pojedziemy bez większych problemów. Na drogach w większości spokojnie, trzymajmy kciuki, żeby tak zostało. Spokojnej i szerokiej drogi, następne informacje drogowe o 15:30. Do usłyszenia, do zobaczenia na drodze, ale jeszcze prognoza pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: A to może i jest, ale niekoniecznie za naszymi oknami. W dzień zachmurzenie umiarkowane z większymi przejaśnieniami. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km na godzinę. W Dębkach i Władysławowie 18 stopni, na Helu 17, w Wejherowie i Gniewinie 19 stopni, w Luźnie 17, a w Słupsku termometry wskażą 18 kresek.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.
3: Yeah!

0: Poniedziałkowy poranek mówiłem wam o tym, jaki jest najlepszy wiek, żeby zawrzeć związek małżeński. Dla tych, którzy nie słyszeli, powiem 26-30. 26 to jest taki idealny moment, żeby znaleźć sobie partnera albo partnerkę, a od 28 do 30 lat wtedy to jest idealny czas na to, żeby zawrzeć taki związek. Dzisiaj mam inne badania, jaka jest najlepsza różnica wieku w związku według naukowców od 2 do maksymalnie 3 lat. Dlaczego? Ponieważ oboje partnerzy zazwyczaj funkcjonują na tym samym szczeblu rozwoju osobistego i zawodowego. Posiadanie zbliżonych punktów odniesienia, podobnego rytmu dnia oraz spójnego systemu wartości znacząco ułatwia wzajemne porozumienie. Dzięki temu w relacjach rzadziej dochodzi do sytuacji, w których partnerzy mają poczucie, że reprezentują zupełnie inne pokolenia. No, myślę, że niektóre pokolenia by się z tym nie zgodziły, z tymi naukowcami. I ja myślę, że tak jak to mówią, że miłość nie zna wieku, nie zna czasu, bo miłość jest taka, że sami wiecie, jak to jest z tą miłością. Wiadomo, że sekretem udanego związku jest, no, sami wiecie, co wam będę mówił. Jeżeli macie kogoś, kogo kochacie, to wiecie najlepiej, jak to jest i nie słuchajcie naukowców, no ale ja wam powiedziałem, jak jest najlepiej według nich.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabut.pl.
5: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.

0: Czas na mojego ulubionego prezydenta, Donalda Trumpa. Tak, on jak coś powie, to naprawdę powie i warto tego posłuchać. Nie wszyscy śledzą pewnie wypowiedzi Donalda Trumpa, to ja wam powiem, co on ostatnio powiedział. Otóż wypowiadał się na temat uczczenia 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wezwał podczas tego przemówienia firmy do naśladowania absolutnych patriotów. O co chodzi? Otóż powiedział tak, jeden z największych, najlepszych i najmądrzejszych sprzedawców detalicznych w Ameryce, firma Walmart, znacznie obniży ceny na prośbę mojej administracji. Oczywiście firma nic o tym nie wie, a podobno obniżki są 15% promocja na mieloną wołowinę. Jest taka w tym sklepie. No i to podobno w związku z tym, że prezydent Donald Trump i jego administracja poprosili o te obniżki, to firma obniżyła i dała 15% na mieloną wołowinę. W związku z tym Amerykanie będą mogli świętować, będą mogli zrobić sobie hamburgery z okazji 250 lat Stanów Zjednoczonych. No i jak rozumiecie, to jest właśnie firma godna naśladowania według Donalda Trumpa.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Opel Auto Duke. Przed tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: Reklama.
1: Poruszenie w systemie ochrony zdrowia. Minister zaproponowała ograniczenia. Mundial wchodzi po dniu przerwy w fazę ćwierćfinałowych spotkań. 85 osób na miejsce. Tylu chętnych do Akademii Teatralnej w Warszawie jeszcze nie było. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister zdrowia ogłosiła plan naprawczy systemu ochrony zdrowia. Wśród zapowiedzi Jolanty Sobierańskiej-Grędy znalazły się przyspieszenie wdrożenia w całości centralnej rejestracji oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach. Wśród propozycji także jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali. To odpowiedź na kryzys w ochronie zdrowia i afery związanej z zarobkami części lekarzy. Tomasz Fęsk.
2: Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
2: Lekarze mieliby też być zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Szef NFZ-u Filip Nowak mówi o ukróceniu lekarskich spółek i zapewnieniu spokoju menadżerom szpitali.
4: Nie będą szantażowani przez lekarzy, którzy mówią, że chcą zarabiać 1-2 miliony złotych rocznie. Nie ze środków publicznych.
2: Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów.
1: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest zbudowana. Tak przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA skomentował szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. W przyjętej wczoraj rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego.
5: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
1: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Europarlament wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Po dniu przerwy na Mundialu dziś wieczorem odbędzie się pierwszy ćwierćfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. O godzinie 22 polskiego czasu na stadionie pod Bostonem zagrają Francja z Marokiem. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z Hiszpanią lub Belgią. Rekordowym zainteresowaniem cieszy się w tym roku Akademia Teatralna w Warszawie. Na kierunek aktorstwo zgłosiło się 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców, 12 na specjalność aktorstwo dramatyczne oraz 6 na specjalność aktorstwo i wokalistyka. O jedno miejsce na aktorstwie dramatycznym ubiega się aż 85 osób, a na aktorstwie i wokalistyce ponad 52 osoby. Egzaminy trwają, a nazwiska osób, które rozpoczną studia od października, poznamy już jutro.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami i silnym wiatrem, policjanci z powiatu puckiego przeprowadzili kontrol obozów harcerskich, pól namiotowych, kempingów oraz ośrodków wypoczynkowych. We wtorek 7 lipca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym wiatrem m.in. w powiecie puckim czy w Nowym Dworze Wejherowskim.
7: Od godziny 8 do godziny 11 pomorscy strażacy odnotowali 39 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru, który przechodził nad regionem w nocy i nad ranem. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych i powalonych drzew, które blokowały drogi lub stwarzały zagrożenie dla mieszkańców. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie nowodworskim, kartuskim oraz w Gdańsku. Jeszcze wczoraj, w związku z prognozami wskazującymi na możliwość wystąpienia silnego wiatru, profilaktycznie ewakuowano 15 obozów harcerskich. Były to działania prewencyjne, dzięki którym uczestnicy obozów bezpiecznie przeczekali załamanie pogody.
6: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej pożarnej w Gdańsku młodszy aspirant Dawid Westrych. Miejsce obozów kontrolowali też m.in. policjanci z powiatu puckiego. Mundurowi pojawili się m.in. w Rozewiu, Białogórze, Szarym Dworze, Jastarni, Chałupach, Pucku, Władysławowie, Krokowej Rewie i Mechelinkach. Rozmawiali z organizatorami wypoczynku, właścicielami obiektów i ochroną, przypominając o zasadach postępowania.

0: występowania podczas burz oraz konieczności informowania uczestników o zagrożeniach. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzali również obozy harcerskie. W Szarym Dworze odwiedzili letnią bazę obozową chówca ZHP Chrzanów, gdzie przebywało 167 osób wraz z kadrą. Ze względu na prognozowane załamanie pogody, część uczestników została przeniesiona z namiotów ustawionych bliżej lasu do murowanych budynków. Podobne działania podjęto w Białogórze. W bazie obozowej Słoneczna Polana ZHP Mielec 30 najmłodszych harcerzy przeniesiono do świetlicy wiejskiej, natomiast dla pozostałych przygotowano schronienie na terenie obozu. Do sądu rejonowego w Lęborku trafił akt oskarżenia przeciwko 35-letniemu mieszkańcowi miasta, który w styczniu zadzwonił pod numer alarmowy 112, twierdząc, że zamierza podpalić i wysadzić mieszkanie w kamienicy przy ulicy Zwycięstwa. Mężczyźnie grozi teraz nawet 8 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło 2 stycznia nad ranem. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego. Po kilku godzinach negocjacji do mieszkania siłowo weszli policyjni kontrterroryści, którzy obezwładnili 35-latka. Jak ustalili śledczy, w lokalu nie było materiałów wybuchowych ani żadnego zakładnika. Kobieta, którą mężczyzna wskazywał jako osobę przetrzymywaną, przebywała tam dobrowolnie. Według prokuratury oskarżony podczas negocjacji mówił, że chciał, aby było o nim głośno. Koszt przeprowadzonej akcji służb oszacowano na około 4200 zł. Śledztwo wykazało również, że kilkanaście dni później ten sam mężczyzna prowadził samochód pod wpływem substancji psychoaktywnych. Badania potwierdziły obecność estazolamu i THC w jego organizmie. Oskarżony przyznał się do zarzucanych czynów, tłumaczył, że był w ciągu alkoholowym, źle się czuł psychicznie i zadzwonił po pomoc, podając nieprawdziwe informacje. Biegli psychiatrzy uznali, że nie jest chory psychicznie, jednak wymaga leczenia z powodu uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych. Miasto Słupsk otrzymało blisko 959 tysięcy złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Dopłat udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na remont 7 mieszkań komunalnych. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną lokale przy ulicy Długosza, Wolności, Marii Curie-Skłodowskiej, Bałtyckiej, Kopernika oraz Profesora Lota. Prace zostaną zrealizowane w ramach 2 projektów finansowanych z Rządowego Funduszu Dopłat. Całkowita wartość projektu to blisko 1 200 000 zł, z czego 80% kosztów pokryje właśnie pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dopłat BGK. 6 gdyńskich placówek oświatowych przejdzie kompleksową modernizację energetyczną. To dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Projekt Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gdyni zakłada kompleksową termomodernizację 6 gdyńskich placówek oświatowych. Jego celem jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach, ograniczenie kosztów ich utrzymania oraz poprawa komfortu nauki i pracy. W ramach inwestycji zostaną m.in. ocieplone ściany, dachy i stropy, wymienione okna i drzwi oraz zmodernizowane systemy ogrzewania. W szkołach pojawi się także energooszczędne oświetlenie LED, instalacje fotowoltaiczne i systemy zarządzania energią, które pozwolą efektywniej wykorzystywać energię. Projektem objęto 6 placówek oświatowych w Gdyni.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Pogoda w ostatnim czasie niespecjalnie nastraja do pływania w morzu, bo jest to po prostu niebezpieczne. Wysokie fale, intensywny wiatr i temperatura wody też niezbyt wysoka. Około 17-18, max 19 stopni Celsjusza. Podobnie zresztą jak temperatura powietrza. Dzisiaj 18 w Dębkach, Władysławowie, Białostce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Komelnicy, 17 w Luzinie, 19 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierum i Gniewinie. Na barometrach 1009 hektopaskali, a wiatr umiarkowany i dość

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Dzień dobry. Czas na nasze wakacyjne, luźne gadki z cyklu Czy wiesz, że? Przypominam, że mówię wam o tym, jak zacząć rozmowę. Możecie się pochwalić, że posiadacie taką wiedzę na przykład bezużyteczną. Dzisiaj na temat internetu. Przewiduje się, że w 2050 roku będziecie mogli zrobić na twardym dysku kopię zapasową swoich myśli i pamięci. To będzie fajna sprawa. Obecnie Facebooka używa tyle osób, ile zamieszkiwało Ziemię w roku 1804. I myślę, że ta liczba cały czas rośnie, chociaż podobno Facebook jest teraz coraz bardziej passé. W całej Afryce jest mniej ludzi z dostępem do internetu niż w samym Nowym Jorku. I uwaga, bardziej prawdopodobne jest, że przeżyjesz katastrofę lotniczą, niż że klikniesz w reklamę banerową w internecie. Czyli nikt nie klika, a jednak te reklamy się pojawiają. No, ja wiem, pojawiają mi się, cały czas pojawiają i rzeczywiście rzadko zdarza się, że w którąkolwiek kliknąłem. No to jeszcze na zakończenie, jeżeli jesteście w pracy, to pamiętajcie, ktoś, kto będzie chciał was wyrzucić, to możecie mu powiedzieć tak. Walt Disney został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. A wiecie, co się stało później. No to jak ktoś będzie chciał was zwolnić, to też możecie

0: mu powiedzieć, będziesz jeszcze tego żałował.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Reklama.

No to mamy chyba hit tego sezonu. Nie w Polsce, co prawda, bo w Polsce to na razie z pogodą słabo, ale wiadomo jest, że turyści w popularnych kurortach, szczególnie tych na południe Europy, odliczają minuty do otwarcia basenów, by zająć najlepsze leżaki. Być może znacie to również z autopsji. Między gośćmi nieraz dochodzi do kłótni, a nawet do rękoczynów. No i w pewnym hotelu na południu Teneryfy pojawiła się tak zwana policja leżakowa. I myślę, że to jest hit. Policja leżakowa to jest taki ochroniarz, który stoi od godziny porannych do godziny ósmej, wtedy, kiedy jest otwierana strefa basenowa w tym właśnie hotelu, i pilnuje, by nikt nie zajął leżaka przed oficjalną godziną otwarcia.

0: No i ci wszyscy, którzy wcześniej zajmowali te leżaki o 5 rano, teraz już nie mogą tego zrobić o 5 rano, tylko muszą przyjść przed 8. Ja nie wiem, pytanie, czy też jest tak zwana strefa kolejkowa. Być może warto wrócić do lat 80., pokazać tym na Teneryfie, jak to się robiło. Kiedyś w Polsce ustawiało się kolejkę, zapisywało się, kto ma pierwszy dostęp do danego leżaka, kto drugi i tak dalej, i tak dalej. No takie rzeczy, policja leżakowa. Powiem wam, że dla mnie na razie to hit.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
4: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Czwartoligowy Gryf Słupsk wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do zespołu dołączyło dwóch kolejnych nowych zawodników.

0: napastnik Fabian Grzelka oraz środkowy obrońca Igor Martuszewski. 22-letni Grzelka w poprzednim sezonie w barwach Sparty Gryfice zdobył 11 bramek i zaliczył 2 asysty. Wcześniej występował m.in. w rezerwach Pogoni Szczecin, Kotwicy, Kołobrzeg i Sokole Kleczew. Defensywę Gryfa zasilił z kolei Igor Martuszewski, który również przenosi się ze Sparty Gryfice. Mimo gry na środku obrony w minionych rozgrywkach imponował skutecznością. Zdobył 4 gole i zanotował 4 asysty. Na swoim koncie ma także występy w Kotwicy, Kołobrzeg, Flocie, Świnoujście, Sokole Kleczew i MKP Szczecinek. Zmieniamy dyscyplinę. Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Organizatorzy zdecydowali o zwiększeniu limitów uczestników po tym, jak wyczerpały się wszystkie miejsca w biegu głównym i nocnej piątce. Do sprzedaży trafiły dodatkowe 4000 pakietów na półmaraton oraz 1000 pakietów na bieg na 5 km. Oznacza to, że we wrześniowej imprezie wystartuje nawet 14 tysięcy półmaratończyków i 3000 uczestników nocnej piątki. Razem z biegami sztafetowymi oraz zawodami dla dzieci organizatorzy spodziewają się blisko 20 tysięcy biegaczy. Jak podkreślają organizatorzy, tak duże zainteresowanie to efekt rosnącej renomy imprezy oraz świetnie przyjętej prezentacji tegorocznych medali. Większa liczba uczestników oznacza także zmiany organizacyjne. Rozbudowane zostaną strefy startu i mety, biuro zawodów, depozyty oraz przebieralnie. Biegowy kon odbędzie się 26 i 27 września. W sobotę zaplanowano biegi dla dzieci oraz widowiskową nocną piątkę, a w niedzielę uczestnicy zmierzą się z dystansem 21 km i 97 metrów w Garmin Półmaratonie Gdańsk.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Wychodząc dzisiaj na dwór, musimy zadbać o wiele rzeczy, chociażby o zabezpieczenie przed słońcem, bo zachmurzenie jest umiarkowane, więc słońce do nas wygląda i przygrzewa. Lepiej coś na siebie także załóżmy, bo nie będzie specjalnie upalnie. 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Luzinie. Coś od deszczu też nie zaszkodzi, przelotne opady deszczu mogą się pojawiać, a wiatr umiarkowany i cały czas jeszcze może być także dość silny.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Śniadanie z Norda FM.

chcecie taniej zarezerwować bilet lotniczy. Przez lata pośród pasażerów krążyła prosta zasada. Najtańsze loty rezerwuje się we wtorek, ale wiadomo, że firmy zrozumiały, że wszyscy we wtorek polują na dobre ceny, no i zmieniły podobno datę, jeżeli chodzi o dzień tygodnia tych rezerwacji. Piątek stał się najtańszym dniem na samą rezerwację, około 3% taniej niż w najdroższą niedzielę oraz na wylot. Lot w piątek zamiast w niedzielę bywa tańszy na

0: nawet o 8%, na przykład w przypadku tras międzynarodowych. Także gdybyście próbowali znaleźć tani lot i zapłacić mniej, to przypomnę, że piątek to jest właśnie najlepszy czas na samą rezerwację. Natomiast wyloty w piątek zamiast w niedzielę bywają tańsze nawet o 8%, czyli już można tu trochę zaoszczędzić. Na atrakcyjne ceny można trafić w styczniu, gdy po świętach popyt na podróże spada. Sierpień jest najtańszym miesiącem na loty, średnio o 29% taniej niż grudzień, co daje około $120 oszczędności na bilecie. Mam nadzieję, że zapisaliście sobie te wszystkie liczby, co kiedy trzeba zrobić, żeby tanio polecieć, bo my Polacy kochamy tanio.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej piąte urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
8: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
9: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
8: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
9: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
8: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

0: Na zakończenie chciałem wam powiedzieć, że właśnie przeczytałem, że papier toaletowy na dnie walizki to jest coś, co powinniśmy tam właśnie włożyć. Dlatego, że walizka narażona jest na zmiany temperatury i wilgoci, no i w związku z tym ubrania mogą tracić świeżość lub nabierają nieprzyjemnego zapachu, a papier toaletowy pochłania nadmiar wilgoci, dzięki czemu garderoba pozostaje bardziej sucha i przyjemna w noszeniu. Szczególnie przydaje się, jeśli w bagażu mamy ręczniki lub ubrania, które nie do końca wyschły lub zmniejsza ryzyko powstawania przykrych zapachów i pleśni. A do tego, jak dotrzecie do miejsca swojego zameldowania, a tam będzie jakiś szary papier, to zawsze ten, który będziecie mieli, a mam nadzieję, że kupicie taki lepszy, to wam się pewnie przyda i się nie zmarnuje. Nie zmarnujcie dzisiejszego dnia. Czwartek jeszcze przed nami. Przypomnę wszystkim tym, którzy kochają piłkę nożną, to pewnie wiecie, że dzisiaj czas na pierwsze mecze ćwierćfinałowe Francja-Maroko o godzinie 22. Szykujemy się do oglądania, a ja również szykuję się na jutrzejszy, najlepszy w tygodniu poranek, czyli piątkowy. Zapraszam gorąco i serdecznie do spędzenia tego czasu razem ze mną i mówię wam do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
5: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.
6: Naczelna Izba Lekarska krytyczna wobec planów minister zdrowia. MKOL uchyla furtkę dla rosyjskich sportowców do powrotu. Mundialowe sukcesy napędzają turystykę w Norwegii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Naczelna Izba Lekarska ocenia, że zapowiedzi minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące limitów płac i wydatków szpitali na

0: Wynagrodzenia lekarzy mogą spowodować problemy kadrowe w szpitalach powiatowych. Ministerstwo chce, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy na kontraktach wyniosła 240 zł brutto. Istnieje ryzyko, że część lekarzy z powodu tych limitów zrezygnuje z pracy w szpitalach powiatowych i wybierze inne placówki, uważa Joanna Wicha z Lewicy.
1: Bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować. Natomiast myślę, że jak będzie to spotkanie dzisiaj z Naczelną Izbą Lekarską, to padnie, bo to jest niemożliwe, żeby to nie padło.
0: Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Zmiany zaproponowane przez minister zdrowia to wynik afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po wybuchu tej afery prezydent stolicy zarządził kontrolę we wszystkich stołecznych szpitalach.
2: Kontrole trwają, oczywiście w samym Szpitalu Południowym, ale również kontrole trwają, jeżeli chodzi o SOR-y warszawskich szpitali, jeżeli chodzi o prosektory. W momencie, kiedy będą wyniki, ja będę o nich informował. W Szpitalu Południowym trwa postępowanie CBA i prokuratury. W związku z tym my też bardzo ostrożnie w tej chwili informujemy o tym, co się dzieje, żeby nie być posądzonym o to, że wpływamy w jakikolwiek sposób na śledztwo. Prokuratura, CBA w tej chwili prowadzą czynności, pozwólmy im pracować.
0: Mówił pytany o to wczoraj Rafał Trzaskowski. W zeszłym tygodniu z ratusza odeszły już dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rafał Trzaskowski do końca lipca czeka na rezygnację od osób, które zasiadają w radach nadzorczych miejskich przedsiębiorstw i są jednocześnie członkami partii. Od sierpnia łączenie obu funkcji nie będzie w Warszawie możliwe. Nocna prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do września zakaz obowiązywał będzie jednak od północy do 5.30. Lawina ruszyła po tym, jak MKOL odwiesił tymczasowo Rosyjski Komitet Olimpijski. Światowe Federacje Sportowe uznały, że jest to zielone światło do znoszenia sankcji. Ledwie dobę zajęło władzom światowej siatkówki, które przywróciły Rosjan do rywalizacji. Na razie bez flagi i hymnu, bo tu Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze się wstrzymał, ale jak mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, to za chwilę też nastąpi.
3: Kolejny etap stosowania tego procesu gotowania żaby, to znaczy MKOL tak powoli nam gdzieś te sankcje luzuje, mówi o rozwiązaniu tymczasowym, o tym, że jeszcze co do hymnu to się zastanowi.
0: Decyzja MKOL akurat teraz nie jest przypadkowa. Już niedługo rozpoczną się pierwsze kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Mundialowe sukcesy w Ameryce przekładają się na turystykę w rodzinnej miejscowości Napastnika z Norwegii. W ofercie dla pasażerów wielkich, luksusowych statków zawijających do norweskiego Stavanger pojawiła się wycieczka z przewodnikiem śladami Erlinga Haalanda, czyli zwiedzanie jego rodzinnej miejscowości 12-tysięcznego Bryn i stadionu klubu, w którym zaczynał karierę.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Na trasie kaszubskiej na zjeździe w kierunku Strzebielina doszło do zdarzenia drogowego. Samochód uderzył w bariery energochłonne. Służby zgłoszenie na ten temat otrzymały w środę 8 lipca po godzinie 13. Jak przekazuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Renault jadąc w kierunku Lęborka zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne. Mężczyzna podróżował sam i był trzeźwy. Na miejsce zadysponowano także po jednym zastępie z Ochotniczej Straży Pożarnej Boże Pole Wielkie oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej Wejherowo, a także zespół ratownictwa medycznego. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł. Rowerzyści korzystający z ulicy Nadmorskiej w Lęborku mogą już jeździć po zmodernizowanej trasie. Zakończyły się prace, które miały poprawić bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się jedną z najczęściej uczęszczanych dróg rowerowych w mieście. Inwestycja objęła zarówno przebudowę samej trasy, jak i zmiany w organizacji ruchu. W ramach modernizacji wyprostowano przebieg drogi rowerowej, dzięki czemu przejazd przez skrzyżowania jest bardziej płynny i czytelny. Na wjeździe do bocznej odnogi ulicy Nadmorskiej powstało wyniesione skrzyżowanie, które ma skłaniać kierowców do zmniejszenia prędkości. Obniżono także krawężniki na styku drogi rowerowej z jezdnią. jezdnią, wyrównano nawierzchnię asfaltową oraz usunięto nierówności i zapadnięcia utrudniające przejazd. Zlikwidowano również krawężniki przebiegające w poprzek ścieżki. Istotną częścią inwestycji było także usunięcie niewykorzystywanej zatoki autobusowej. W jej miejscu wybudowano brakujący odcinek drogi rowerowej, dzięki czemu trasa zachowuje ciągłość aż do granic miasta. Uporządkowano również oznakowanie oraz elementy organizacji ruchu. To kolejna inwestycja samorządu, której celem jest poprawa infrastruktury

0: infrastruktury rowerowej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z rowerów zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i rekreacyjnych przejazdów. Seniorzy z Dębnicy Kaszubskiej mogą wkrótce zyskać nową propozycję aktywnego spędzenia wolnego czasu. W gminie pojawił się pomysł utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To inicjatywa skierowana do osób starszych, które chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nową wiedzę, uczestniczyć w tworzeniu przestrzeni sprzyjającej integracji i realizacji wspólnych pasji oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. W najbliższy poniedziałek 13 lipca o godzinie 16 w Urzędzie Gminy przy ulicy Księdza Antoniego Kani 16, a w Dębnicy Kaszubskiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy będą mogli poznać założenia projektu oraz zgłosić własne pomysły dotyczące przyszłych zajęć. 71-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego straciła 30 tysięcy złotych. Seniorka uwierzyła oszustowi. Jak relacjonuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, z seniorką skontaktował się oszust, który podawał się za pracownika banku i przekonał kobietę, że jej środki finansowe są zagrożone. W trakcie rozmowy oszust nakłonił seniorkę do zainstalowania na telefonie aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do urządzenia. Dzięki temu przestępca uzyskał możliwość przejęcia kontroli nad telefonem oraz dostęp do danych pokrzywdzonej. Wykorzystując zdobyte informacje, sprawca zaciągnął na dane 71-latki dwie pożyczki w dwóch różnych bankach. Pokrzywdzona straciła w ten sposób ponad 30 tysięcy złotych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura powolutku idzie w górę również w skali mikro, jak i makro. No bo w skali mikro, proszę, z godziny na godzinę robi się cieplej, chociaż dzisiaj nie są to wielkie różnice, a w skali makro z dnia na dzień temperatury są coraz już wyższe. Na termometrach dzisiaj około 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Luzinie, a 19 w Wejherowie, Radzie Rumi oraz Gniewinie. Na barometrach 1009 hektopaskali, no a na niebie wciąż dużo chmur, ale z odrobiną błękitu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Dzień dobry, cudownie, że jesteście po drugiej stronie głośników. Przed nami kolejne wspólne godziny pełne dobrej muzyki i tematów, które na pewno Was zaskoczą. Przygotowałam dla Was porcję absolutnie niesamowitych ciekawostek z całego świata, które idealnie sprawdzą się jako temat do rozmowy przy popołudniowej kawie. Zatem nie traćmy ani minuty, czas startować. Maja Popowska, zapraszam na program.
1: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

Zaczynamy od podróży w kosmos, a dokładnie od spojrzenia na naszego najbliższego sąsiada, czyli Księżyc. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak pachnie srebrny glob? Dzięki relacjom astronautów z misji Apollo, którzy po powrocie ze spacerów kosmicznych przynieśli na swoich skafandrach księżycowy pył, znamy odpowiedź na to pytanie. Okazuje się, że powierzchnia Księżyca pachnie bardzo intensywnie i przypomina zapach wypalonego prochu strzelniczego lub powietrza tuż po burzy. Co ciekawe, ten zapach jest wyczuwalny tylko wewnątrz lądownika, po wejściu w kontakt z tlenem, ponieważ w otwartej przestrzeni kosmicznej panuje absolutna próżnia. To niesamowite, że miejsce tak odległe i sterylne ma tak bardzo ziemski i konkretny zapach. Pół na pół.

Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Poznaliśmy terminarz nowego sezonu Polskiej Ligi Koszykówki. Energia Tref Sopot rozpocznie rozgrywki 2 października, a na inaugurację przed własną publicznością zmierzy się z Dzikami Warszawa. Już w drugiej kolejce kibiców czekają z najważniejszych wydarzeń sezonu. 48. derby Trójmiasta w Gdyni MW Arka podejmie Energią Tref Sopot. W rundzie zasadniczej każda z 16 drużyn rozegra po 30 spotkań. 6 najlepszych zespołów awansuje bezpośrednio do fazy play-off, a ekipy z miejsc od 7 do 10 powalczą o awans w turnieju play-in. Jeszcze przed startem ligi Sopocianie zagrają o Super Puchar Polski imienia Adama Wójcika. Turniej odbędzie się 26 i 27 września, a rywalami Trefla będą Legia Warszawa, Orlen Zastal, Zielona Góra oraz Dziki Warszawa. Na początku października swoje pierwsze ligowe mecze rozegrają też Czarni Słupsk oraz AMW Arka Gdynia. Gdynianie 4

0: października podejmą WKS Śląsk Wrocław, a Słupszczanie dzień wcześniej zagrają z Legią Warszawa. Zmieniamy dyscyplinę. Rośnie zainteresowanie kaszubskim festiwalem biegowym. Na zawody, które odbędą się 19 lipca drogą elektroniczną, zapisało się już blisko 180 osób. Najwcześniej po godzinie 4:35 z Rozewia wystartuje maraton. Trasa poprowadzi uczestników przez Twarzewo Jastrzębią Górę z powrotem do Rozewia, a biegacze będą mogli podziwiać wschód słońca nad Kaszubami i polskim wybrzeżem. Organizatorzy przygotowali także półmaraton oraz biegi na 15, 10 i 5 km. Dlatego w wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i amatorzy. Po sportowej rywalizacji na uczestników czekać będą poczęstunek oraz losowanie nagród.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Wszystko wskazuje na to, że ostatnie załamanie pogodowe odrobinę się już zaczyna uspokajać i kończyć. Dziś na termometrach nawet delikatnie wyższe wartości niż wczoraj, ale tylko delikatnie. 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 17 w Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Wejherowie, Redzierum i Gniewinie. Na barometrach 1009 hektopaskali, tutaj też poprawa, bo jeszcze wczoraj to było jedynie 1000 hektopaskali. Może popadać, może pogrzmieć, a wiatr wciąż umiarkowany i dość silny.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Przenosimy się ze świata fizyki do królestwa zwierząt, by przyjrzeć się jednym z najbardziej pracowitych stworzeń na Ziemi, czyli mrówkom. Te małe owady słyną z ogromnej siły i świetnej organizacji, ale mają też bardzo specyficzne nawyki dotyczące odpoczynku. Przez długi czas uważano, że mrówki nigdy nie śpią, jednak badania naukowców wykazały, że jest zupełnie inaczej. Robotnice ucinają sobie w ciągu doby kilkaset bardzo krótkich drzemek, z których każda trwa zaledwie około minuty. W sumie daje to około 5 godzin odpoczynku dziennie, ale rozbitego na tak małe porcje, że mrowisko sprawia wrażenie, jakby tętniło życiem bez sekundy przerwy. Natura potrafi genialnie zoptymalizować czas pracy i regeneracji.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki.

0: I polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
0: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

Wszyscy znamy popularną grę Monopoly, ale mało kto wie, że w czasie II wojny światowej brytyjski wywiad wykorzystał ją do przeprowadzenia tajnej operacji ratunkowej. Służby specjalne stworzyły specjalne edycje tej gry, które były wysyłane do obozów jenieckich za pośrednictwem fikcyjnych organizacji charytatywnych. Wewnątrz planszy ukryto jedwabne mapy ucieczkowe, małe kompasy, a nawet prawdziwe pieniądze w obcej walucie wymieszane z tymi zabawkowymi. Niemieccy strażnicy pozwalali więźniom na planszówki, nie podejrzewając

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
5: Agenci CBA od rana w warszawskim Szpitalu Południowym. Na Pomorzu trwa liczenie strat po sztormie i sprzątanie. W wieku 75 lat zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Werdecka, dzień dobry. Agenci CBA od rana prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. To na polecenie Prokuratury Krajowej. Przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację, m.in. w szpitalu, ale też w jednym z urzędów miasta. A chodzi o śledztwo związane z zarobkami lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku, pracując w kilku placówkach, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. A pokłosiem tej afery m.in. jest propozycja zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu zdrowia proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza wynoszącą 240 zł brutto. Jak przyznaje posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
6: Na pewno dobrym pomysłem jest uregulowanie tych płac, tak? Określenie jakiejś maksymalnej stawki, bo naprawdę, bo to jest tylko wycinek.

0: jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni i tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować.
1: No, w sprawie zarobków trwa właśnie spotkanie lekarzy z Naczelnej Izby Lekarskiej z szefową resortu zdrowia. Na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie po wczorajszym sztormie. Strażacy interweniowali ponad 130 razy w związku z silnym wiatrem. Dziś morze się uspokoiło i trwa liczenie strat, które są zwłaszcza w drewnianych budynkach postawionych bezpośrednio przy plaży. Zwłaszcza w kątach rybackich. Pomożemy w odbudowie, mówi wójt Sztutowa Robert Zieliński.
2: Zobaczcie, to są obiekty tymczasowe, więc tak samo przygotowanie ich wymaga troszeczkę mniej pracy niż odbudowywanie.
1: W związku z wichurą trzeba było ewakuować obozy harcerskie. Ich uczestnicy wrócili już do obozów. Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. zmarła w portugalskim szpitalu. Szczegółów nie znamy. Media donoszą, że jakiś czas temu przeszła pilną operację, a w szpitalu spędziła ostatnie tygodnie. Bonnie Tyler miała 75 lat. Będzie przerwa w ruchu pociągów jadących przez Zabrze, Rudę Śląską i Świętochłowice. Potrwa od najbliższego poniedziałku do czwartku, 30 lipca. Pociągi między Gliwicami i Chorzowem będą korzystały z linii przebiegających przez Bytom, co wydłuży podróż na tym dystansie o mniej więcej 10 minut. Dla pasażerów zostanie też przygotowana autobusowa komunikacja zastępcza. Nocna prohibicja w Krakowie zostanie wydłużona. Radni zdecydowali, że alkoholu w sklepach nie będzie można kupić od 22 do 6 rano. Do tej pory zakaz obowiązywał od północy do 5.30. W trakcie konsultacji społecznych wydłużenia godzin chciała ponad połowa mieszkańców. Większość radnych zagłosowała za wydłużeniem, ale temat ostro ich podzielił.
3: Eliza Dedeńska-Czesek, Kraków dla mieszkańców. Kraków był pionierem. Mamy mniej interwencji policji, mniej wizyt na SOR-ach.
4: Grzegorz Wojciech Stawowy, przewodniczący Komisji Skarg. Uważam, że ograniczanie wolności obywatelskich w nieskończoność jest po prostu błędem.
1: Godziny nocnej prohibicji w Krakowie zostaną wydłużone od 1 września.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. 882 wylegitymowane osoby, 384 interwencje, 164 skontrolowane pojazdy, ujawnione wykroczenia, a także zatrzymani sprawcy przestępstw. To bilans pierwszego tygodnia lipca pracy policjantów, którzy dzięki wsparciu lokalnych samorządów zostali dodatkowo skierowani do służby na terenie powiatu puckiego. W okresie letnim powiat pucki odwiedza wielu turystów, a to oznacza większy ruch na drogach, w miejscu w miejscowościach wypoczynkowych, na deptakach i w rejonach plaż. To również czas bardziej intensywnej służby policjantów, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających region. W okresie od 1 do 7 lipca policjanci dodatkowo skierowani do służby na terenie powiatu puckiego wylegitymowali 882 osoby, przeprowadzili 384 interwencje, skontrolowali 164 pojazdy, zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych oraz 4 prawa jazdy. W trakcie działań zatrzymali 5 sprawców przestępstw oraz ujawnili 4 osoby poszukiwane. Policjanci reagowali również na przypadki łamania prawa i naruszenia porządku publicznego. W ciągu pierwszego tygodnia podjęli 474 reakcje na ujawnione wykroczenia, stosując wobec sprawców przewidziane prawem środki. Podejmowali również interwencje w miejscach publicznych, w domach, wykonywali badania na zawartość alkoholu oraz dbali o bezpieczeństwo w miejscowościach turystycznych, na drogach i w rejonach wypoczynku. Statek regularnie wypływający z portu w Łebie na budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power znalazł się w centrum sprawy dotyczącej bezpieczeństwa. Według ustaleń Business Insider Polska, na pokładzie jednostki Fara Grain obsługującej inwestycje jako statek zewnętrznego podwykonawcy pracuje 2 obywateli Rosji. Informacja została przekazana m.in. do Orlenu, Ministerstwa Energii, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Orlen podkreśla, że obywatele Rosji nie są zatrudnieni przy projekcie Baltic Power. Jak wyjaśnia spółka, pracują oni wyłącznie na statku należącym do zewnętrznego wykonawcy. Koncern zapewnia również, że dostęp do infrastruktury inwestycji podlega rygorystycznym procedurom bezpieczeństwa, a każda osoba kierująca się na teren budowy jest weryfikowana m.in. przez Straż Graniczną. Stanowisko w sprawie przedstawiła także firma Vestas, dla której pracuje jednostka. Spółka zapewnia, że spełnione zostały wszystkie obowiązujące wymogi dotyczące bezpieczeństwa, a nie ma przesłanek wskazujących na zagrożenie dla realizacji inwestycji. Mimo tych zapewnień sprawa wywołała dyskusję na temat zasad dostępu cudzoziemców do infrastruktury uznawanej za strategiczną dla bezpieczeństwa państwa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego analizuje przekazane informacje. Z pozoru była to zwykła lodówka z produktami spożywczymi, jednak w pojemnikach do przechowywania żywności

0: Policjanci znaleźli blisko 250 gramów narkotyków. Kryminalni zatrzymali 33-letniego mieszkańca Kobylnicy, działając na podstawie wcześniej zdobytych informacji, przeszukali wynajmowane przez mężczyznę mieszkanie. W lodówce zabezpieczyli blisko 200 gramów amfetaminy oraz prawie 50 gramów ekstazy. 33-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara nawet do 10 lat więzienia. Ponad 75 milionów złotych unijnego dofinansowania trafi do 7 pomorskich gmin. Dzięki tym pieniądzom kilkanaście budynków szkolnych i mieszkalnych zostanie ocieplonych i zmodernizowanych energetycznie. Projekty związane z termomodernizacją realizowane będą w 7 pomorskich gminach. Jak mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, to kolejne projekty w tym obszarze. Dzięki nim nie tylko zmniejszają się koszty użytkowania budynków, ale również zyskuje środowisko. Do atmosfery trafia mniej szkodliwych gazów. W Gdyni termomodernizacja obejmie 6 szkół. Zakres projektu obejmuje kompleksową modernizację energetyczną, modernizację systemu grzewczego, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów, wymianę stolarki okiennej. Prace wykonane będą także m.in. w Redzie oraz innych gminach województwa. Wśród podpisanych 7 lipca umów jest też jedna dotycząca dofinansowania budowy drogi rowerowej. Mowa o trasie łączącej Udorpie i Ugoszcze w gminie Bytów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Południe już mamy za sobą, zaraz dobijemy do najwyższych wartości, jeśli chodzi o temperaturę w dniu dzisiejszym, czyli 17 w Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 19 w Wejherowie i Gniewinie. Na barometrach 1009 hektopaskali. Z kolei temperatura wody w polskim morzu to jedynie 17, max 19 stopni Celsjusza, ale woda specjalnie nie zachęca do pływania. Pogoda jest niesprzyjająca i wręcz może być niebezpieczna.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Zostajemy w kręgu radiowych spotkań i od razu rzucamy światło na coś, co każdy z nas ma w swojej kuchni, czyli na zwykły miód. To jedyny produkt spożywczy na świecie, który posiada niesamowitą właściwość, a mianowicie nigdy się nie psuje. Archeolodzy przeczesujący starożytne grobowce egipskich faraonów znaleźli w nich naczynia z miodem sprzed ponad 3000 lat. Po zbadaniu okazało się, że miód jest nadal całkowicie zdatny do spożycia i zachował swoje walory smakowe. Zawdzięcza to bardzo niskiej zawartości wody i naturalnemu, lekko kwaśnemu odczynowi, który uniemożliwia rozwój jakichkolwiek bakterii czy grzybów. Można powiedzieć, że pszczoły produkują prawdziwy eliksir nieśmiertelności.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinie od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

Teraz coś dla miłośników muzyki i wielkich kompozytorów. Wolfgang Amadeusz Mozart był nie tylko genialnym twórcą, ale też człowiekiem o ogromnym poczuciu humoru i dystansie do swojej pracy. Napisał kiedyś utwór pod tytułem Walc palcowy, który został skomponowany w taki sposób, że pianista musiał grać obiema rękami na skrajnych końcach klawiatury, a w tym samym momencie jedna konkretna nuta musiała zostać uderzona dokładnie na środku pianina. Kiedy przyjaciele twierdzili, że wykonanie tego utworu jest fizycznie niemożliwe dla jednej osoby, Mozart usiadł do instrumentu i w kluczowym momencie uderzył brakujący klawisz własnym nosem. Geniusz potrafi znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji.

Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa,

0: Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni: Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

Zostajemy w klimacie wielkich artystów, ale zmieniamy dziedzinę na malarstwo. Słynny hiszpański malarz Salvador Dali miał bardzo oryginalny sposób na płacenie rachunków w restauracjach, który pozwalał mu zachować spore sumy w portfelu. Kiedy biesiadował ze znajomymi w luksusowych lokalach, na koniec wieczoru prosił o rachunek i wypisywał czek. Zanim jednak oddał go kelnerowi, na odwrocie czeku rysował mały, szybki szkic i składał swój podpis. Wiedział, że właściciel restauracji nigdy nie zdecyduje się na zrealizowanie takiego czeku w banku, ponieważ oryginalny rysunek mistrza surrealizmu był wart wielokrotnie więcej niż cena samej kolacji. Sprytny sposób na darmowe posiłki dzięki sile własnego nazwiska.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super, od razu umawiam się na wizytę.

0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Kwadrans przed godziną 13 na kolejne wydanie Okna na kulturę zaprasza Janusz Ludwiczak. Już jutro przy Alei Lipowej 1 w Pucku wystąpi Pucka Orkiestra Dęta. W trakcie koncertu usłyszymy zarówno znane melodie filmowe, jak i popularne utwory rozrywkowe. Nie zabraknie też klasycznej muzyki marszowej. To propozycje dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór przy muzyce granej na żywo. Początek koncertu już jutro o godzinie 18 na Zielonym Mostku w Pucku. Organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców, jak i turystów do wspólnego spędzania letniego wieczoru przy dźwiękach orkiestry dętej. Mam też propozycje dla osób, które lubią oglądać filmy pod chmurką. Już jutro szykuje się wieczór z odrobiną włoskiego klimatu, dobrą historią i pozytywną energią. Na wejherowskim rynku będzie można zobaczyć film Miłość po włosku. To pełna ciepła i humoru opowieść o relacjach, nowych początkach i odkrywaniu tego, co w życiu najważniejsze. Wybierzcie się więc wspólnie ze znajomymi bądź bliskimi, albo też z całą rodziną i miło spędźcie piątkowy wieczór pod gołym niebem w samym sercu Wejherowa. Początek seansu jutro o godzinie 20. Co ważne, w przypadku deszczowej pogody seans nie zostanie odwołany. Film będzie można wtedy zobaczyć w zadaszonej hali na terenie szkoły podstawowej nr 8 przy ulicy Nanickiej 22, oczywiście w Wejherowie. A kolejna dawka propozycji kulturalnych i nadchodzących wydarzeń powraca na antenie Radia Nord FM tuż po godzinie 16.45. Tymczasem dobrego popołudnia.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w większości krajów świata ruch drogowy odbywa się po prawej stronie, a w Wielkiej Brytanii czy Japonii po lewej? Odpowiedź kryje się w mrokach średniowiecza. W tamtych czasach większość ludzi była praworęczna, a podróżowanie konno wiązało się z ryzykiem ataku. Trzymając się lewej strony drogi, jeździec miał swoją prawą, sprawniejszą rękę po stronie nadjeżdżającego z naprzeciwka nieznajomego, co pozwalało na błyskawiczne wyciągnięcie miecza w razie niebezpieczeństwa. Zmianę na ruch prawostronny wprowadził dopiero Napoleon Bonaparte w XVIII wieku, robiąc to na przekór Brytyjczykom i narzucając nowy porządek w podbitej Europie.
1: Pół na pół.

0: chcę. Skarbie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
3: Autopromocja. Reklama. Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Reklama.
6: Dziś spotkanie resortu zdrowia z lekarzami w sprawie ich zarobków. Są kolejne alerty przed burzami z intensywnym deszczem. Uwaga na pumę, ostrzega gmina Polanów w Zachodniopomorskiem. Dorota Wertycka. Naczelna Rada Lekarska rozmawia z szefową resortu zdrowia o jej propozycji, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy wyniosła nie więcej niż 240 zł, ale zdaniem prezesa Naczelnej Rady najważniejsze problemy w ochronie zdrowia są inne. Z doktorem Łukaszem Jankowskim rozmawiał Tomasz Węska. Tomku, co jeszcze usłyszałeś?
7: Między innymi to, że wczoraj na konferencji ministry zdrowia padły ogólniki, a dziś medycy oczekują już konkretów i realnych projektów przepisów, które mają na nowo uregulować ich pracę. Jankowski dodał, że przyjechał także z postulatami środowiska dotyczącymi odpolitycznienia ochrony zdrowia i zmian wycen świadczeń oraz, że jest gotowy rozmawiać o ograniczeniu czasu pracy lekarzy. Na dyskusję o płacach lekarzy, mówił Jankowski, przyjdzie jeszcze czas.
8: Problemy polskich pacjentów są diametralnie inne niż to, czy lekarz zarabia 240, 250, a może 280 zł.
7: Istnieje jednak ryzyko, że opinię publiczną rozgrzewają nie tyle stawki wymienione przez prezesa Rady, ile przypadki rachunków opiewających na tysiące złotych za godzinę pracy.
6: NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Sojusz podjął tę decyzję na szczycie w Ankarze i chce przeznaczyć na ten cel 27 miliardów euro.
9: W przypadku zagrożenia wojennego przede wszystkim czołgi, samoloty, wszystko to, co ma silnik, potrzebuje paliwa. Do tej pory infrastruktura, która

0: Była budowana na zachodzie, pochodziła z lat 60. 70. ze szczytu zimnej wojny.
1: Rurociągi natowskie to oczywiście przede wszystkim infrastruktura militarna, ale w czasach pokoju one też będą miały zastosowanie.
2: Mówią wiceszef MON-u Cezary Tomczyk i wiceminister energii Wojciech Wrochna. Budowa polskiej części rurociągu może kosztować 20 miliardów złotych. Nasz kraj może dostać z NATO nawet połowę tej kwoty, a inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 lat. Uwaga na burzę z silnym deszczem, ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obowiązują dziś w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części mazowieckiego i lubelskiego. Załamanie pogody przyniósł nam niż Bernadette, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Te chłodniejsze masy powietrza, które będą generować właśnie te trudne zjawiska, jakimi są burze, grad.
2: Z prognoz wynika, że dziś lokalnie w czasie burz może wiać się porywisty wiatr z prędkością do 65 km na godzinę, a miejscami może się pojawić grad. Dwoje Rosjan skazanych za szpiegostwo oraz nadanie paczki z bombą. To decyzja sądu w Sosnowcu, który skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a Irinę R. na 3 lata więzienia za pomocnictwo w szpiegowstwie. Według ustaleń śledczych Igor R. od lutego do sierpnia 2022 roku współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w naszym kraju, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Uwaga na pumę, to nie żart, a ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Polanów na Pomorzu Zachodnim przed grasującym dzikim kotem w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa. Gmina apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę.
4: Regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla mieszkańców gminy Luzino. Prowadzone aktualnie prace mogą powodować problemy z dostawami wody. W związku z pracami modernizacyjnymi na pompowni wody w Milwinie od dnia 8 lipca do 17 lipca mogą następować chwilowe spadki ciśnienia wody i krótkotrwałe przerwy w dostawie wody. Jak informuje Urząd Gminy Luzino, prace prowadzone są na pompowni wody i mają zapewnić docelowo lepsze zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców Milwina. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się z oficjalnego facebookowego profilu Urzędu Gminy Luzino. Przedstawicielki działu edukacji Słowińskiego Parku Narodowego wzięły udział w pikniku edukacyjnym Nasz Zielony Wolin, Nasza Zielona Planeta, który odbył się 3 lipca w Międzyzdrojach. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Woliński Park Narodowy i zgromadziło przedstawicieli kilku parków narodowych z różnych regionów Polski. Na stoisku Słomińskiego Parku Narodowego odwiedzający mogli poznać najcenniejsze walory przyrodnicze parku, jego charakterystyczne krajobrazy oraz bogactwo flory i fauny. Dla najmłodszych uczestników przygotowano warsztaty plastyczne, podczas których dzieci tworzyły obrazy inspirowane przyrodą z wykorzystaniem kolorowego piasku. Celem zajęć było połączenie zabawy z edukacją ekologiczną i popularyzacją wiedzy o ochronie przyrody. Piknik był również okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami parków narodowych. W wydarzeniu uczestniczyły także delegacje Wolińskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Ujście Warty, Parku Narodowego Bory Tucholskie, Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Drawieńskiego Parku Narodowego. Przedstawiciele Słowińskiego Parku Narodowego podziękowali organizatorom za zaproszenie i możliwość wspólnego promowania edukacji przyrodniczej. Miasto Słupsk zaprasza do udziału w 7. edycji konkursu Metamorfozy Roku Najładniejsza Elewacja. Kto może wziąć udział? O tym mówi więcej zastępczyni prezydenta Słupska Beata Chrzanowska.
5: Konkurs jest dedykowany przede wszystkim wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, tam gdzie mieszkańcy mogą zadecydować o tym, jak wygląda ich budynek. W konkursie biorą udział te nieruchomości, które już zostały odnowione. Specjalna komisja wybiera tą nieruchomość, która została najładniej, najlepiej odnowiona.
4: Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia w Słupskim Ratuszu przy Placu Zwycięstwa 3. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 6000 zł oraz okolicznościową tablicę. Za zajęcie kolejnych dwóch miejsc miasto przewidziało odpowiednio 4,5 tysiąca oraz 3,5 tysiąca zł. Więcej szczegółów na temat konkursu Metamorfozy Roku Najładniejsze Elewacje można się dowiedzieć, odsłuchując nasz podcast z wiceprezydent Beatą Chrzanowską na stronie internetowej norda.fm w zakładce Gość Dnia. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie wychodzi naprzeciw najbardziej potrzebującym. Rozpoczęły się w nim prace związane z wykonaniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zaznacza urząd, do tej pory w tym miejscu nie było podjazdu. W budynku B, przy którym

0: Trwają prace, znajduje się dział rejestracji, ewidencji i świadczeń oraz doradztwo zawodowe. Na chwilę obecną obsługa osób w tym budynku pozostaje bez zmian. Na czas prowadzonych prac urząd prosi o nieparkowanie samochodów w pobliżu miejsca robót budowlanych oraz zachowanie szczególnej ostrożności. Więcej o aktualnych inwestycjach Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie dowiedzieć możecie się ze strony wejherowo.praca.gov.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Upałów to dzisiaj nie mamy, zresztą od dobrego już jakiegoś czasu temperatura utrzymuje się raczej taka umiarkowana, za to mnóstwo chmur mamy i przelotne opady deszczu, co najmniej przelotne. Dziś na termometrach 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kamienicy, 17 w Luzinie, 19 w Wejherowie, Radziorumie oraz Gniewinie. Na barometrach 1008 hektopaskali cały czas pojawiają się przelotne opady deszczu, więc dobrze dzisiaj gdzieś w zanadrzu mieć jakąś przy sobie parasolkę.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Norda FM.

Wracamy na antenę z kolejną porcją radiowych opowieści i od razu dotykamy tematu, który fascynuje ludzi od pokoleń, czyli piramid. Kiedy myślimy o tych monumentalnych budowlach, przed oczami stają nam piaski Egiptu. Okazuje się jednak, że krajem z największą liczbą piramid na świecie wcale nie jest Egipt, ale leżący na południe od niego Sudan. Na terytorium tego państwa znajduje się ponad 220 takich obiektów, czyli niemal dwukrotnie więcej niż u słynnego północnego sąsiada. Są one mniejsze i mają bardziej strome zbocza, ale stanowią niesamowite dziedzictwo starożytnego królestwa Kusz. To świetny dowód na to, że popularne skojarzenia potrafią skutecznie przesłonić fakty geograficzne. Pół na pół.

0: Reklama. Autoduke Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autoduke Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autoduke Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wracamy do świata przyrody, by poznać niezwykłego rekordzistę w świecie ptaków, jakim jest koliber. Te malutkie stworzenia są jedynymi ptakami na świecie, które potrafią latać do tyłu, na boki, a także zawisnąć w powietrzu jak helikopter. Ich skrzydła poruszają się z tak ogromną prędkością, że wykonują nawet do 80 uderzeń na sekundę, co generuje charakterystyczny, brzęczący dźwięk. Aby utrzymać tak intensywny metabolizm, serce kolibra potrafi bić w tempie ponad 1200 uderzeń na minutę. A sam ptak musi zjadać w ciągu doby ilość nektaru, przewyższającą masę jego własnego ciała. Życie w tak ekstremalnym tempie wymaga niesamowitej energii.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504.

0: i zostań urwisem.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.

Nasza kolejna ciekawostka dotyczy jednego z najbardziej ikonicznych zabytków architektury, czyli Krzywej Wieży w Pizie. Większość z nas wie, że budowla zaczęła się przechylać z powodu złego posadowienia na miękkim, błotnistym podłożu już w trakcie wznoszenia pierwszych pięter w XII wieku. Mało kto jednak wie, że architekci próbowali ratować sytuację w bardzo nietypowy sposób. Budując wyższe kondygnacje, robili kolumny i ściany po jednej stronie nieco wyższe, aby zrównoważyć nachylenie. W efekcie wieża jest nie tylko krzywa, ale ma też lekko bananowy, zakrzywiony kształt, co widać wyraźnie przy dokładnym przyjrzeniu się jej sylwetce.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje.

0: tradycje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć! Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Reklama.

Czy wiecie, że istnieje jeden jedyny kontynent na Ziemi, na którym nie ma ani jednego aktywnego wulkanu? Tym wyjątkowym miejscem jest Australia. Choć pod względem geologicznym to bardzo stary ląd, to brak współczesnej aktywności tektonicznej na tym obszarze sprawił, że ostatnie erupcje wulkaniczne miały tam miejsce tysiące lat temu. Dla porównania Antarktyda, kojarzona głównie z lodem i mrozem, posiada kilkanaście aktywnych wulkanów, w tym słynny Mount Erebus, z którego krateru nieustannie wydobywa się gorąca lawa. Ziemia potrafi zaskakiwać kontrastami, łącząc ogień z lodem i spokój z pustynnym krajobrazem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Samorząd lekarski już po rozmowie z szefową resortu zdrowia. Czerwone flagi na większości kąpielisk nad Bałtykiem. W wieku 75 lat zmarła piosenkarka Bonnie Tyler. Dorota Wertycka. Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych. Zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Rozmowy miały związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami resortu dotyczącymi zmian m.in. w sposobie wynagradzania lekarzy. Tak mówiła po spotkaniu minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Zmiany są niezbędne. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Ta stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
4: Za tydzień odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić również samorząd lekarski. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, urzędzie dzielnicy Ursus i szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Dzisiaj od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
4: To właśnie w szpitalu południowym pracował lekarz bez specjalizacji, który przez ostatni rok pracując w różnych placówkach miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Czerwone flagi wywieszone na większości nadmorskich kąpielisk to przez wysokie fale i wiatr oraz prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk. Między innymi w Świnoujściu, Międzyzdroja, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie i Darłówku. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na około 50 kąpieliskach, między innymi w Ustce, Łebie, Władysławowie, Chałupach i na Mierzei Wiślanej. Na tej ostatniej trwa też sprzątanie po wczorajszym sztormie, a dziś obowiązują alerty IMGW przed burzami z silnym deszczem w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, części Mazowieckiego

0: i Lubelskiego. Nie żyje Bonnie Tyler, brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. Wokalistka zmarła nagle, jak przekazała rodzina, w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. W maju została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji jelit. Potem przebywała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler miała 75 lat. Iga Świątek ma zagrać na początku sierpnia w silnie obsadzonym turnieju w Toronto. To będzie szansa na odkucie się po słabym Wimbledonie, który wciąż trwa. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
1: Jedna mistrzyni Wielkoszy Wielkoszymowa, dwie Czeszki i mająca znakomitą serię Ukrainka to skład półfinałów wielkoszymowego Wimbledonu. Najpierw na kort wejdą Amerykanka Coco Gauff, która ma już na koncie triumfy we French Open i US Open oraz Karolina Muchowa, która najdalej doszła 3 lata temu do finału Rolanda Garrosa, ale w nim przegrała z Igą Świątek. Jej rodaczka Linda Noskowa zagra w drugim półfinale z Martą Kostiuk. Z ostatniego meczu z Ukrainką nie ma dobrych wspomnień. Kostiuk z ostatnich 22 meczów przegrała tylko jeden w półfinale French Open.
0: A w półfinałach zagrają jutro Aleksander Zwieriew i Artur Ferry oraz Nowak Dziokowicz i Jannik Sinner.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Szpital Świętego Wincentego a Paulo w Gdyni uroczyście otworzył zmodernizowany oddział kardiologii i chorób wewnętrznych oraz nowoczesną pracownię tomografii komputerowej. To dzięki inwestycjom realizowanym przez spółkę Szpitale Pomorskie oraz dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy. Przeprowadzona modernizacja poprawiła warunki diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Jak zapewnia Szpitale Pomorskie, dzięki nowoczesnej infrastrukturze i wyposażeniu możemy jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby zdrowotne mieszkańców regionu, zapewniając jednocześnie komfortowe warunki hospitalizacji oraz pracy personelu medycznego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, w tym wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski, wicewojewoda pomorski Emil Rojek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Pilar, przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego, władz miasta Gdyni oraz środowiska medycznego. Mieszkańcy Czarnówka w gminie Nowa Wieś Lębolska będą wybierać nowego sołtysa oraz radę sołecką. Zebranie wiejskie odbędzie się w środę 22 lipca o godzinie 17 w świetlicy wiejskiej. O terminie spotkania poinformował wójt gminy. Najważniejszym punktem zebrania będą wybory władz sołectwa. Mieszkańcy zdecydują, kto przez kolejne lata będzie pełnił funkcję sołtysa oraz zasiądzie w Radzie Sołeckiej. To właśnie te osoby reprezentują lokalną społeczność wobec samorządu, zgłaszają potrzeby mieszkańców oraz uczestniczą w realizacji inicjatyw i inwestycji na terenie miejscowości. Władze gminy zachęcają mieszkańców do udziału w spotkaniu, podkreślając, że wybory sołeckie są jedną z najważniejszych form lokalnej demokracji. Frekwencja podczas zebrania będzie miała bezpośredni wpływ na wybór osób, które będą reprezentować interesy mieszkańców Czarnówka i współpracować z samorządem przy rozwoju miejscowości. Maturzyści poznali wyniki majowych egzaminów dojrzałości, które otwierają drzwi na wymarzone kierunki studiów. Z danych udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że w Słupsku średni wynik matury z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 51,41, z matematyki na poziomie podstawowym nieco ponad 51%, a z języka angielskiego 75% i 69%. Są to jednak niższe wyniki nie tylko od średniej krajowej, ale również w całym województwie pomorskim. Tegoroczne egzaminy matury w Słupsku wypadły też gorzej niż w roku ubiegłym. Do tegorocznej matury w Słupsku przystąpiło ponad 1500 uczniów. Dodajmy, że egzamin dojrzałości z języka polskiego najlepiej zdali uczniowie 5 LO. W matematyce liderem zostało pierwsze LO ze średnim wynikiem ponad 76,5%, zaś liderem z języka angielskiego okazała się słupska dwójka. Kobieta pod wpływem alkoholu najwyraźniej nie zauważyła, że peron się kończy i spadła wprost na tory. Do zdarzenia doszło w miniony weekend. To miało miejsce na stacji Rumia Janowo. Jak informuje rzecznik SKM Trójmiasto Marcin Józefowicz, na szczęście w momencie upadku na tory pociąg stał, a dzięki szybkiej reakcji pasażerów oraz załogi udało się natychmiast udzielić pomocy kobiecie i uniknąć tragedii. To zdarzenie przypomina, że na peronie trzeba uważać. Wystarczy chwila, by doszło do groźnego wypadku. SKM przypomina, jeśli widzisz osobę, która może być pod wpływem alkoholu lub innych substancji, ma problemy z utrzymaniem równowagi, zachowuje się niebezpiecznie albo wygląda na zagubioną, nie bądź obojętny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody.

0: Antyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Mieliśmy już naprawdę ciężkie upały w tym roku, teraz zrobiło się od jakiegoś czasu raczej chłodno. Dziś dalej tak będzie. 19 na termometrach to max w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Luzinie, Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, na barometrach 1009 hektopaskali, a temperatura wody w polskim morzu 17-19 stopni Celsjusza. Wysokie fali, intensywny wiatr, więc bierzcie to pod uwagę, sprawdzajcie, jakie flagi na kąpieliskach w tym momencie widnieją.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników. I tak oto nasz wspólny czas pełen niesamowitych historii i zaskakujących faktów dobiegł końca. Mam nadzieję, że te ciekawostki umiliły Wam dzień i pozwolą zabłysnąć wiedzą w towarzystwie. Dziękuję Wam bardzo za każdą wspólnie spędzoną minutę i za Waszą niesamowitą energię po drugiej stronie odbiorników. Czas na odpoczynek, zatem kłaniam się nisko i mówię klasycznie do usłyszenia. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na antenie.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki

0: autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest pani Bożena Szczypior, czyli sekretarz gminy Choczewo. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa słuchających i oglądających.
6: Pani sekretarz, nie da się ukryć, przed nami wielkie święto. Jak co roku gmina Choczewo będzie świętować właśnie swoje dni gminy Choczewo. No i przede wszystkim tutaj spotykamy się już w najbliższą sobotę. Od tego zacznijmy. Właśnie zapraszamy mieszkańców, zapraszamy gości do tego, żeby po prostu wspólnie spędzić ten czas.
7: Tak, w imieniu wójta gminy Choczewo, pana Jarosława Bacha i wszystkich samorządowców gminy Choczewo mam tę przyjemność zaprosić wszystkich państwa na święto gminy Choczewo. Jest to jeden dzień gminy, natomiast gmina cały czas świętuje, dużo rzeczy się dzieje, więc 11 lipca o godzinie 16 jest oficjalne otwarcie tego święta. No i czekają na państwa różne atrakcje. Chciałabym tylko pokrótce powiedzieć, z czym się państwo będą mogli zapoznać, z czego, co zobaczyć. Zaczynamy od siłaczy, bo mamy ich Strongman Cup. Oni zaczynają o 16:15 i trwa ich konkurencja. No coś ciekawego, coś innego. Jeszcze w gminie Choczewo ich nie było, a jeżdżą po wielu miejscowościach. No i potem mamy taką też niespodziankę, bo po raz pierwszy w gminie będziemy wręczać nagrodę wójta dla osób, które zasłużyły się w promowaniu gminy, czy to pod względem artystycznym, czy pod względem sportowym. No i potem od godziny już 18:00 zaczynamy tę część taką rozrywkową.
6: Mamy... Jeszcze tylko przepraszam, że się wtrącę, bo tutaj jeszcze jedna uroczystość mała po drodze nam chyba wskoczy. Nie wiem, czy chcemy zdradzić już, czy jeszcze nie.
7: Może tak na koniec.
6: Na koniec, jako dobra.
7: Wisienkę na torcie to powiem, ale chcę zaprosić na koncerty artystów. Będzie znana tutaj na pewno państwu kaszubka influencerka, która naprawdę porywa do zabawy, do wspólnego tańca. Będzie raper Edzio i będzie zespół, czyli chór Sound and Grace. No i teraz, jak mówił pan redaktor o tej niespodziance, to gmina Choczewo bardzo dba o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i to bezpieczeństwo w dużej części zapewniają strażacy ochotnicy, którzy są na każde, że tak powiem, wezwanie, dają z siebie bardzo dużo. No i OSP Choczewo pozyskało dla poprawy bezpieczeństwa łódź i będzie chciało tą łódź, że tak powiem, oficjalnie przekazać przy pomocy różnych sponsorów. Gmina Choczewo też

dawała tam środki na to stowarzyszenie, bo trzeba pamiętać, że OSP to są stowarzyszenia, ale bardzo, bardzo potrzebne. Także ciekawa rzecz, piękna Łódź, bo już ją widzieliśmy. Natomiast strażacy bardzo się cieszą, że wzbogacają

0: co już przybędą do nas wszyscy i mieszkańcy, i turyści, i mieszkańcy okolicznych gmin i miast, to też będą mogli skosztować wspaniałych wyrobów naszych kół gospodyń wiejskich, bo one naprawdę, te nasze koła gospodyń wiejskich, są bardzo aktywne i bardzo dobrze gotują. No i też różne inne stoiska gastronomiczne, też stoisko dmuchańców będzie, no i jakieś tam atrakcje dla dzieci. Zaczynamy o godzinie 16, a ostatnia gwiazda występuje 21:15, także do godziny 22, może z małym hakiem, będziemy się mogli wspólnie bawić. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
1: I oczywiście tradycyjnie na terenie boisk stadionu w Choczewie.
0: Tak, zdecydowanie na znanym nam stadionie w Choczewie. Serdecznie zapraszam w imieniu pana wójta i wszystkich samorządowców.
1: Więc dużo będzie się działo już w najbliższą sobotę, proszę państwa, ale tak jak powiedzieliśmy, tych okazji do świętowania, do różnego rodzaju spędzania razem czasu w gminie Choczewo jest bardzo dużo, no i wakacje też zawsze są takim czasem, kiedy no, jest co robić, powiedzmy sobie szczerze, więc tutaj także w tym roku tej bogatej oferty nie zabrakło.
0: Tak, zaczęły się wakacje. Dla nas jest bardzo ważne, żeby nasi młodzi mieszkańcy, przede wszystkim dzieci, które teraz mają dużo wolnego czasu, mogły znaleźć też dla siebie jakąś ofertę. W związku z tym nasz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka zorganizował takie, można powiedzieć, 3-tygodniowe z przerwami pobyty dla dzieci. Mają dla nich szereg atrakcji. Dzieci zaczynają swoje zajęcia gdzieś około godziny 9, kończą o 14. Dzieje się dużo, chętnych dzieci jest. Dzieci są pod opieką, bo panie, które pracują w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteka, serce oddają tym dzieciom, więc zachęcam, żeby się zapoznać z tą ofertą, no i żeby czuć się bezpiecznie, bo jak dzieci są bezpieczni, to my jako rodzice czy dziadkowie też czujemy się bezpiecznie. To jest, jeśli chodzi o tych najmłodszych. Natomiast w naszej gminie jest wiele świetlic wiejskich, które też dla swoich dzieci mają różne atrakcje. W lipcu w sołectwie Kopalino odbędzie się już kolejny festyn rodzinny i na tym festynie też duża atrakcja, ponieważ tam ZHP, które przyjeżdża od 40 lat do Kopalina, świętuje właśnie swój jubileusz i też zachęca do odwiedzenia, i to będzie się działo 18 lipca w Kopalinie, piknik rodzinny. Wiemy, że to harcerstwo będzie miało specjalny swój występ, jakiś tam zespół będzie, więc na pewno to też będzie ogromna atrakcja. No i też mamy kino pod gwiazdami 23 lipca na plaży i też odbywają się bajki w parku w sierpniu. To już na koniec sierpnia kończymy ten okres dożynkami gminnymi 30 sierpnia, na które też już wszystkich państwa zapraszam. I też mamy w sierpniu i kino pod gwiazdami, i wieczorek poetycko-muzyczny, więc troszeczkę się dzieje.
1: No jest tak, powiedzmy sobie szczerze, oferta bogata, warto zajrzeć do niej oczywiście, a my już, proszę państwa, za chwilkę opowiemy, co jeszcze w te wakacje się dzieje, już z trochę mniej imprezowych rzeczy, ale niezwykle ważnych także dla gminy, więc zapraszam serdecznie, to już po krótkiej przerwie.

0: I wracamy na naszej antenie do tego, co dzieje się w gminie Choczewo. Pani sekretarz, no wakacje to oczywiście wydarzenia, to jedno, no ale w gminie Choczewo bardzo się dużo cały czas dzieje. Nie będziemy mówić dzisiaj o elektrowni jądrowej, o tym, co się dzieje z nią związane, bo byśmy tutaj utknęli przynajmniej do jutra i wszystkiego byśmy jeszcze pewnie nie opowiedzieli, a mamy tylko kilka minut, więc skupmy się też na tych innych rzeczach, o których na co dzień może mniej mówimy, bo powiedzmy ilość spotkań tego wszystkiego sprawia, że my też mamy bardzo dużo różnego rodzaju powodów, żeby wspominać o gminie Choczewo, ale nie tylko o tym właśnie, co dzieje się z związanego z jądrówką, no ale powiedzmy sobie szczerze, wakacje to też czas zawsze przygotowań do roku szkolnego. Tutaj wiadomo, że także inwestycje różnego rodzaju idą i przygotowanie, więc jak wygląda pod tym kątem?
1: To znaczy, zakończył się rok szkolny z dobrymi wynikami, uważam, dla uczniów. Dużo nagrodzonych osób, bo dużo się działo, bo szkoły działały prężnie, nauczyciele, dyrektorzy, i tutaj z tego miejsca chciałabym w imieniu pana wójta i swoim bardzo podziękować za ten czas wytężonej pracy, no i nabierania siły na następny rok. Niemniej jednak oświata to jest bardzo duży procent budżetu i dużo się dzieje. Wiecie państwo, w ubiegłym roku, jak byłam u was, to mówiłam, że jesteśmy w przededniu takiej zmiany organizacyjnej, bo rozbudowujemy szkołę w Ciekocinie i to jest szkoła, która jest blisko właśnie tego rejonu elektrowni jądrowej i ten teren, te dzieci Sasino, Słajszewo, Ciekocino, to tam właśnie do tej szkoły uczęszczają. Ta szkoła była w bardzo złym stanie technicznym, ona naprawdę nie nadawała się jako placówka edukacyjna i zrobiliśmy wszystko, żeby tę szkołę rozbudowywać. Podzieliliśmy tą inwestycję na dwa etapy. Pierwszy etap już prawie jest na zakończeniu, już nawet wykonawca przedkłada nam wszelkie potrzebne dokumenty i tam w tej chwili będziemy już w trakcie rozliczania, bo to też były pieniądze, które zostały, dofinansowanie na to otrzymaliśmy. No i co najważniejsze, w tej chwili będziemy rozbudowywać tą część drugą, czyli przede wszystkim sala gimnastyczna i również dodatkowe pomieszczenia. I na to pozyskaliśmy pieniądze rządowe z tych inwestycji około atomowych. I tam nie tak dawno podpisaliśmy z panią wojewodą umowę na dofinansowanie prawie 11 milionów. I to się dzieje. Zamierzamy tak działać, żeby udało nam się być może ten rok szkolny 2027-2028 być już w nowej szkole, aczkolwiek zobaczymy, jak będą prace przebiegały, bo przy budowie nie może być dzieci. Natomiast będzie to też, wiecie państwo, w obszarach takich wiejskich, szkoły te małe wiejskie są takim centrum też

0: kultury. Były też takie głosy, że po co rozbudowywać tę szkołę, natomiast ja wywodzę się z oświaty i uważam, że dzieci muszą mieć godne warunki nauki, niezależnie ile ich jest, czy jest ich 10, czy jest ich 1000. Muszą być godne warunki nauki, bo w dzieciach to jest nasza przyszłość.
1: No tak, nie wszystko się da też, powiedzmy szczerze, zaplanować co do sztuki, jeżeli chodzi o dzieci. Cały czas trwają przecież różnego rodzaju rozmowy, ile pracowników gdzie, czy z rodzinami, czy na stałe, czy to wszystko przyniesie czas, a szkoła, przygotowanie, projekty, wszystko to nie jest pół roku, żeby to wybudować, więc też trzeba jakieś decyzje podjąć, powiedzmy szczerze, więc tu chyba patrząc pod tym kątem, no... Tak. Ciężko powiedzieć, że zaryzykowaliście, no ale podjęliście jakąś decyzję, która według was po prostu no, ma sens na teraz, a przede wszystkim na przyszłość.
0: Jeśli chodzi o edukację tutaj i w te inwestycje w młode pokolenie, to muszę powiedzieć, że pozyskaliśmy też środki na uruchomienie klubu Malucha, tak zwanego żłobka, który na początku wyglądało to marnie, bo to był wniosek na 16 dzieci, bo o taki można było złożyć. I to złożyliśmy. W tej chwili mamy pełen komplet. Mało tego, budujemy przedszkole i żłobek i to też były środki pozyskane. Były trochę z tym trudności, bo pewne rzeczy zadziały się, których nie przewidywaliśmy i nie były dobrze przygotowane, to jeszcze wcześniej. Natomiast to się dzieje, prace trwają, także jeśli chodzi o to najmłodsze pokolenie, które będzie przyszłością tej gminy, robimy wszystko, żeby miało bardzo, bardzo godne warunki swojego rozwoju. No i też ci, którzy się nimi zajmują, żeby mieli godne warunki pracy.
1: No i przygotowujemy się też do kolejnych, rozumiem, także inwestycji do tej samej zmiany, która w gminie będzie.
0: Tak, no przygotowujemy się do jednej też inwestycji, która jest dla nas bardzo ważna, jeśli chodzi o seniorów, a mianowicie dzienny dom pobytu. Już kończymy projekt i będziemy szukać dofinansowania. Mamy jakiś na to pomysł, bo uważamy, że grupa seniorów, która część swojego życia poświęciła tej gminie i wszystkiemu, co się tam wokół dzieje, zasługuje na to, żeby mieć swoje miejsce. Tak obiecał pan wójt i z całym zespołem, że tak będzie i wiem, jestem przekonana, że to się zadzieje.
1: No to proszę państwa, dużo się dzieje, tak jak słyszeliśmy, dużo więcej się jeszcze i dzieje, jeżeli chodzi o elektrownię, o wszystkie rzeczy, które się będą jeszcze w tym temacie dziać, ale też jeszcze wielokrotnie będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać. Teraz jeszcze raz przypominamy, zapraszamy już w najbliższą sobotę od godziny 16 na Sternym w Choczewie. Tam święto gminy Choczewo razem z gminą, razem z zespołami, w tym Sound and Grace, więc będzie się działo. No i cóż mi pozostaje powiedzieć, do zobaczenia w sobotę w takim wypadku. Ja już dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gościnia. Moim państwa gościem była dzisiaj sekretarz gminy Choczewo, pani Bożena Szczypior. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian,

0: emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: No i w ten sposób dotarliśmy do 14.48 przy mikrofonie Michał Jarosz. Pora na Falę Aktualności, jak przed sekundą usłyszeliście dosłownie, czyli program, w którym sprawdzamy, co tam nasze lokalne media dla nas znalazły. Dzisiaj w studiu są ze mną Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej oraz Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. Podobno telewizja jest królową mediów, więc od królowej mediów zaczniemy dzisiaj.
2: To ja nie będę dyskutować. Dzień dobry, skoro tak mówisz. Dzisiejszy serwis rozpoczniemy od zdarzenia drogowego, do którego doszło na trasie kaszubskiej. Osobówka uderzyła w bariery. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Powiemy również o warsztatach wrotkarskich w Kąpinie. Najmłodsi mieszkańcy gminy nieodpłatnie mogli wziąć udział w zajęciach pod okiem instruktora. Odwiedziliśmy dziś także z kamerą turniej piłki siatkowej plażowej o puchar komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Wydarzenie miało także swój charytatywny akcent. I na koniec przekażemy prośbę Stowarzyszenia Lęborskie Klasyki. Stowarzyszenie prowadzi zbiórkę środków na odbudowę kultowego Fiata 126B.
1: No to teraz, Tomek, zaglądamy do serwisu. Co tam dzisiaj ciekawego wysmażyliście?
3: Witam serdecznie. Taki najświeższy artykuł to jest o strzelcu wyborowym, że tak sobie zażartuję. Nawet 5 lat więzienia grozi 42-letniemu mieszkańcowi powiatu puckiego, który strzelał z wiatrówki w okno jednego z mieszkań w strzelnie, uszkadzając szybę. Ale nie tylko takie dramatyczne materiały. Piszemy także o zbliżających się dniach gminy Choczewo. Ciekawe koncerty nas czekają w sobotę. Piszemy także o wizycie Komisji Sejmowej do spraw służb specjalnych na terenie powiatu wiechorskiego. Tutaj już zdradzę, że chodzi między innymi głównie chodzi o budowę elektrowni jądrowej w nadmorskiej gminie Choczewo. Piszemy także o petycji, którą przygotowali mieszkańcy jednego z osiedli w Lęborku. Podpisało się pod tym dokumentem 1500 osób, a chodzi o jakieś tam zmiany w planie ogólnym wspomnianego osiedla. Piszemy także o tym, że policjanci przystąpili do ostatniego egzaminu przed założeniem munduru, a także patrzysz już chyba na zegarek, tak?
1: Nie, po prostu rozbawiło mnie twoje jakieś tam zmiany.
3: Bo nie chcę zdradzać wszystkiego. Niech tutaj zajrzą czytelnicy do artykułu i przeczytają. Tam Agata Andrzejkowska szczegółowo opisała problem, a także piszemy o dramatycznych wydarzeniu, do którego doszło na ulicy Halera we Władysławowie, niedaleko dworca kolejowego. Podczas spaceru z rodziną nagle zasłabł 80-letni mężczyzna i niestety pomimo błyskawicznej reakcji przechodniów nie udało się go uratować.
1: Jeśli jeszcze będziecie głodni większej ilości informacji, no to ja mogę was po prostu odesłać do serwisu informacyjnego na antenie Nord FM o każdej pełnej godzinie.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Reklama.
6: Brak konkretów, mówią lekarze po spotkaniu z ministerstwem. Uwaga na oszustów domagających się dopłat do paczek z Chin. Duża suma pieniędzy znaleziona w stołecznym zoo. Policja szuka właściciela. Dorota Werdycka. Dobre rozmowy, ale mało konkretów. Tak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podsumowuje spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Z kolei szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda mówi o konstruktywnym dialogu. A spotkanie to reakcja na kryzys w systemie opieki zdrowotnej i afery związane z zarobkami lekarzy. Resort proponuje, by zarobki nie przekraczały 240 zł na godzinę. Tomasz Węcka.
7: Wygląda na to, że stronom sporu i ministerstwu, i lekarzom zależy na obniżeniu napięcia. Tak prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda po spotkaniu mówili o swoistym resecie w rozmowach. Tyle, że kwestii spornych nie brakuje i bynajmniej nie jest to tylko kwestia zarobków, ale też na przykład proponowanego lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
8: Wiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
9: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
7: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień.
6: Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło. Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów. Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
10: Urzędnik skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
6: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia. Na 20 skontrolowanych partii lodów w 12 stwierdzono nieprawidłowości. Chodziło m.in. o stosowanie nazwy nieadekwatnej do smaku, czy o brak wykazu składników, przekazała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jeśli chodzi o nieprawidłowości dotyczące nazw, to na przykład lody czekoladowe okazały się lodami zawierającymi jedynie kakao, lody śmietankowe wcale nie były na śmietance, a rzemieślnicze zdarzyło się, że pochodziły z hurtowni albo od producenta prowadzącego produkcję na masową skalę. Policjanci z warszawskiej Pragi Północ szukają właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę znalazła 7 lipca przed południem osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji przy Jagiellońskiej. Osoba, która je zgubiła i jest w stanie udowodnić, że są jej własnością, proszona jest o kontakt. Na ulicę Białegostoku wyjechało właśnie 30 nowych elektrycznych autobusów miejskich. Do początku przyszło

0: tego roku ogólna liczba elektryków w mieście prawie się podwoi. To w związku z wymogami, jakie na samorządy nakłada ustawa o elektromobilności.
1: Komfort przede wszystkim pasażerów, bo tutaj o nich chodzi, ale też i komfort wprowadzania tych autobusów przez kierowców naszych będzie zdecydowanie wyższy.
0: Mówi szef Miejskiej Spółki Komunikacyjnej Krzysztof Kondraciuk, a chodzi również o komfort termiczny.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Polskie elektrownie jądrowe podpisały umowę o współpracy i partnerstwie z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Celem jest promowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej oraz wspólne działania na rzecz rozwijania kultury bezpieczeństwa opartej na odpowiedzialności, edukacji i systemowym podejściu do zarządzania ryzykiem. Na mocy podpisanej umowy PEJ i Porozumienie będą współpracować m.in. przy działaniach edukacyjnych i promocyjnych, wspieraniu przedsiębiorstw we wdrażaniu standardów BHP oraz realizacji inicjatyw służących systemowym zmianom w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Jak przekonuje wiceprezes zarządu PEJ Bogumiła Ożarska-Herbowiak, bezpieczeństwo jest jednym z fundamentów energetyki jądrowej i wartością, która musi być obecna na każdym etapie realizacji inwestycji. Od projektowania po budowę i eksploatację obiektów, współpraca z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie pozwoli nam korzystać z doświadczeń liderów branży i wspólnie rozwijać wysokie standardy bezpieczeństwa pracy. Wierzymy, że konsekwentne budowanie kultury bezpieczeństwa przekłada się nie tylko na ograniczanie liczby wypadków, ale także na jakość, efektywność i odpowiedzialną realizację największych projektów infrastrukturalnych. Podpisana umowa stanowi wyraz wspólnego zaangażowania obu organizacji w rozwój kultury bezpieczeństwa oraz promowanie najlepszych praktyk w polskiej branży budowlanej. Nad jeziorem w Celicach po raz trzeci odbędzie się wydarzenie Chill na Pomoście. Kameralne koncerty w otoczeniu przyrody mają połączyć muzykę, letni wypoczynek i spokojną atmosferę. Partnerem wydarzenia jest Nadleśnictwo Celice, które udostępnia teren turystyczny nad jeziorem. Impreza skierowana jest do osób szukających kontaktu z muzyką w mniej typowej plenerowej formie. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma wyróżniać się bliskością artystów oraz kameralnym charakterem bez dużego festynowego zgiełku. Wśród wykonawców tegorocznej edycji znaleźli się przedstawiciele polskiej sceny alternatywnej i jazzowej. Na scenie wystąpi m.in. Mateusz Bliskowski, gitarzysta jazzowy pochodzący z Lęborka. Publiczność usłyszy również duet Pola Chobot i Adam Baran, tworzący muzykę na pograniczu alternatywy i dark popu, a także Skubasa, jednego z najbardziej cenionych polskich songwriterów. Organizatorzy zapraszają mieszkańców i gości do spędzania czasu nad wodą przy dźwiękach muzyki oraz w otoczeniu cewickiej przyrody. Gmina Redzikowo pozyskała 500 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na modernizację szatni oraz zapleczy sanitarnych przy salach gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemianicach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie. Inwestycja poprawi komfort i funkcjonalność obiektów sportowych, z których na co dzień korzystają uczniowie podczas zajęć wychowania fizycznego oraz innych aktywności szkolnych. Zakończyło się postępowanie wyjaśniające prowadzone w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. To związane było ze skargami zgłaszanymi przez funkcjonariuszy. Gdyńscy policjanci skarżyli się na warunki pracy w tamtejszej Komendzie Miejskiej Policji. Zgłoszenia dotyczyć miały nagłych zmian grafików, przepracowanie braków kadrowych, ale także niewłaściwego sposobu komunikacji na linii podwładny przełożony. Postępowanie zostało zakończone, a zebrany materiał dowodowy nie wniósł podstaw do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Jak portal trójmiasto.pl poinformował aspirant Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, mając na względzie zwiększenie komfortu służby funkcjonariusza, co za tym idzie efektywności wykonywanych zadań, dokonano w bieżącym roku zmian kadrowych oraz wprowadzono istotne zmiany organizacyjne.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Na początku tych wakacji upały pojawiły się dosłownie na chwilę, żeby później zniknąć, zostać zastąpione przez umiarkowaną temperaturę i dużo chmur, wiatr i deszcz. Dzisiaj też trochę ta pogoda tak się prezentować będzie, już się prezentuje. Na termometrach 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Luzinie, 19 w Wejherowie, Radzierum i Gniewinie. Dość silny wiatr wciąż się utrzymuje, choć

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Jeśli ta piosenka kojarzy wam się z żaglami, to bardzo dobrze wam się kojarzy. Tak właśnie brzmi lato z Radiem Norda FM. Lato nad morzem. Wystarczy spojrzeć w stronę Gdyni, w stronę Zatoki i od razu człowiek ma ochotę złapać wiatr w żagle. Tak gramy w wakacje w Radiu Norda FM. Robert Jastrzębski, dzień dobry, za nami Early in the Morning, Chris Cross, Amsterdam i Shaggy. Chcemy więcej takich piosenek, zostańcie z nami do 18, jesteśmy razem. Razem łapiemy dobry rytm i płyniemy przez czwartkowe popołudnie. Nasza akcja Lato trwa, będziemy dzisiaj w Gdyni, ale też nasza akcja Lato przeniesie się dzisiaj do Wejherowa. Szczegóły w Nordzie na fali, do 18 zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dyktację,

0: licencję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Norda na fali.

0: Słychać, że u nas wakacje. Tu Radio Norda FM do 18:00 Norda na fali. Nasza akcja Lato jeszcze w Gdyni. Za pośrednictwem kamer w nadmorskim24.pl zaglądam, co się dzieje w Gdyni Orłowo. Pogoda jakby nam się trochę poprawiła. Sprawdźcie sami nadmorski24.pl. A ostatnio Kuba Szumilas odwiedził Gdynię i przywiózł sporo wakacyjnych rozmów. Był na plaży, pytał mieszkańców oraz turystów, jak spędzają lato i za co najbardziej lubią Gdynię. Zresztą sami posłuchajcie. Halo Kuba.
1: Mieszka pani w Gdyni i uwielbia pani przychodzić na bulwar, popatrzeć morze.
2: Tutaj jest piękna perspektywa.
1: Gdynia, polskie okno na świat, więc perspektywa zdecydowanie bardzo ładna.
2: Ja myślę, że wszędzie, gdzie jesteśmy, musimy znaleźć sobie jakąś piękną cząstkę, ale tutaj jest łatwiej.
1: To skoro pani jest z Gdyni, to nie będę pytał, czemu pani tutaj przyjechała, a czy gdzieś się pani może wybiera? Jakie plany są na wakacje?
2: Jestem trenerem sportu i wybieram się w najbliższym czasie z moimi podopiecznymi troszeczkę aktywnie popracować, a potem będę odpoczywać tutaj.

0: bo tutaj odpoczywam najlepiej.
1: Super. Kogoś pozdrawiamy?
0: Pozdrawiamy wszystkich ludzi, którzy kochają swoje życie, a tym, którzy nie kochają, życzymy, żeby zobaczyli, że jest za co dziękować.
1: Super. Dziękuję
0: bardzo. Miłego dnia.
1: Miłego dnia.
2: Tak jak słychać, wakacyjny.

0: Bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10

0: Te urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
3: Nowy wymiar kupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Reklama.
5: O wpół do czwartej po południu ponownie wyjeżdżamy na pomorskie drogi. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Na początek Gdynia, na Wielkopolskiej mamy 10-minutowe spowolnienie od Małego Kacka w stronę Karwin. Na Aleje Zwycięstwa postoicie jadąc Sopoto już od Kolibek. Jeżeli wjeżdżacie do Gdyni Sopocką, to doliczcie dodatkowe 20 minut. Tradycyjnie kolejka na Morskie już od Dworca Kolejowego. Trasa Kwiatkowskiego przetyka się w rejonie Estakady. Stoi też Hutnicza praktycznie na dłuższym odcinku. Jeżeli idziecie obwodnicą Trójmiasta, to przygotujcie się na 2-kilometrowy zator przed zjazdem w Chyloni. Z Gdyni do Rumi zwalniamy na Sobieskiego, w Starej Rumi tradycyjnie kolejeczka na Dębogórskiej. Jeżeli wracacie do Kosakowa, to przygotujcie się na dodatkowe 15 minut w podróży na Pułkownika Dąbka i Derdowskiego. W Radzie najgorzej teraz na Gdańskiej i Puckiej, za to lepiej sytuacja na wejherowskich drogach, wyjątkiem jest Batalionu Morskiego i okolice Ronda Świętego Leona Wielkiego. Jeżeli wracacie teraz do Bolszewa, to spowolnienie mamy na Zamostnej, Stara Szóstka stoi tradycyjnie od Bolszewa do Gościcina. Do Lęborka jedziemy za to płynnie. Nie mamy informacji o trudnieniach na ekspresowej trasie kaszubskiej. W samym Lęborku kolejka w oczekiwaniu na wjazd na Rondo Solidarności i Rondo Popiełuszki. Przenieśmy się do Słupska. W centrum miasta jazda na pierwszym biegu na Kościuszki, Kaszubskie i Sierpińce. Niewielkie spiętrzenie mamy na Moście Zamkowym. Sprawdzę jeszcze nadmorskie drogi. W Ustce tradycyjnie korek na 21 od Dworca Kolejowego do portu. W Łebie spokojnie. Przenieśmy się do Władysławowa. Niewielkie spowolnienie przed wjazdem na rondo Jana Pawła II. W Pucku za to jazda płynna. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam szerokiej drogi.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Pogoda już na szczęście mniej wietrzna i mniej deszczowa. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami jednak przelotne niewielkie opady deszczu. Termometry wskażą od 12 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany w rejonie Zatoki Gdańskiej, okresami dość silny. Jutro temperatura od 19 do 21 stopni, wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, ale już na szczęście nie tak porywisty, jak ostatnimi mieliśmy to czasie do czynienia.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 130.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Diamentowa Zalia w Radiu Nord FM. Do 18 Nordo na fali i wakacje w naszym regionie. Akcja lato. Kto jutro w Wejherowie? Ręka do góry. Albo kto nas słucha w Wejherowie? Może tak to powiem. Być może jeszcze nie znacie takiego miejsca, dlatego zapraszamy, koniecznie zajrzyjcie do Smaków Wejherowa. Smaki Wejherowa. Od godziny 12.30 będzie tam nasza ekipa Radio Nord FM. Będziemy z kamerą i mikrofonem. Będzie okazja zamienić z nami kilka słów, pozdrowić rodzinę, a może nawet pojawić się w naszych mediach społecznościowych. I to jeszcze nie wszystko, bo dla wszystkich, którzy nas odwiedzą, przygotowaliśmy specjalne upominki. Zapamiętajcie, to już jutro, 10 lipca o godzinie 12.30, Smaki Wejherowa. Wpadnijcie do nas, przybijemy piątkę, porozmawiamy i wspólnie poczujemy prawdziwy klimat wakacji w ramach naszej akcji Lato z Radiem Norda FM. To co, do zobaczenia, do usłyszenia za chwilę w Nordzie na fali, fala ciekawostek, zapraszam.
0: Audycję zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić

0: czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.
7: Fala ciekawostek.
8: Chad Oman, który wylansował takie hity jak m.in. Ruda tańczy jak szalona czy Chodź na kolana, zmierzył się z przebojem Ryszarda Riddla. Na żywo zaśpiewał utwór Sen o Wiktorii. Nie trzeba było długo czekać, by pod nagraniem coveru wokalisty Disco Polo pojawiły się oceny internautów. Chad Domen, a właściwie Paweł Dudek, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów Disco Polo w Polsce. Na scenie występuje od 2013 roku i zdobył popularność dzięki takim przebojom jak Ruda tańczy jak szalona czy Bliźniaczki, które mają już po kilkadziesiąt milionów wyświetleń na YouTubie. Artysta ma na koncie serię albumów Chadomania, udział w Tańcu z Gwiazdami oraz zwycięstwo w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Niedawno 40-latek w pewnym programie na żywo wykonał kultowy utwór Dżemu, Sen o Wiktorii. Wybór piosenki nie był przypadkowy, bo o repertuarze decydują widzowie, którzy wcześniej głosują na konkretne utwory. Wcześniej w programie wystąpili m.in. Paweł Domagała, Natasza Urbańska oraz Piotr Cugowski, jednak to Chad Omen jest pierwszym przedstawicielem sceny disco polo w tym gronie. Przypomnijmy, utwór Sen o Wiktorii pochodzi z albumu Detox zespołu Dżem z 1991 roku, a jego tekst napisał Ryszard Riddle. Dla wokalisty disco polo to spore wyzwanie, bo oryginał opiera się na charakterystycznym, przejmującym głosie Ryszka Riddla. Chad Omen podszedł do wykonania z wielkim szacunkiem, co doceniła część widzów. A w komentarzach pod nagraniem nie brakowało słów uznania i zaskoczenia. Paweł, super głos. W disco polo się marnujesz, ale rób co kochasz. Nie spodziewałem się, że aż mnie tak ruszy. Ciary do samego końca. Nie znałem gościa z disco polo, a tu takie coś. Szacun za odwagę. Dajcie znać, czy widzieliście już ten występ.

duet Black Eyed Peas i Shakira na tuż przed godziną 16. Proszę Państwa, miłość potrafi przetrwać naprawdę wszystko. Najlepszym dowodem są pary z gminy Damnica, które świętowały wyjątkowy jubileusz pół wieku razem. 50 lat wspólnego życia, radości, wyzwań i codzienności. Za chwilę w naszym serwisie regionalnym opowiemy o uroczystości, podczas której 12 małżeństw odebrało medale za długoletnie pożycie małżeńskie i zostało

0: Unagrodzone za swój piękny przykład dla kolejnych pokoleń. Takie tematy między innymi po godzinie 16 w naszym najnowszym serwisie regionalnym, a później wrócimy do Gdyni i będziemy rozmawiać z panią prezydent Gdyni. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów

0: restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija.
5: Marzysz o własnym lokum czy samochodzie.
4: Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia.
5: Kredyty dla wszystkich.
4: Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek.
5: W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
4: Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
6: Reklama.
7: Czy drugi próg podatkowy zostanie podwyższony? Rozmowy w poniedziałek. Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii warszawskiego metra. Znany youtuber oskarżony o przesyłanie pornografii 13-latce. Dorota Werdecka. Co z podniesieniem drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 140 tysięcy złotych po weekendzie w poniedziałek z ministrem finansów, który nad taką zmianą się zastanawia, będzie rozmawiać szefowa Polski 2050, od dawna sygnalizująca, że zmianę trzeba wprowadzić. A dlaczego? O tym Maciej Gluczka.
8: Coraz więcej średnio zarabiających wpada w drugi próg podatkowy, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
9: Oni nawet nie wpadają w drugi próg, to ten drugi próg wpada w nich, dlatego że im ze względu nawet na inflację rosną zarobki i ktoś średnio zarabiający płacił 12%, a tu nagle zaczyna wpadać w 32%.
8: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
10: Oczywiście to jest decyzja ministra Domańskiego, bo on odpowiada za kwestie finansów publicznych.
8: Dla podatników taka zmiana oznaczałaby do 4000 mniej zapłaconego podatku w skali roku, a dla budżetu państwa koszt tej zmiany szacowany jest na około 9 miliardów złotych rocznie.
7: Utrudnienia w kursowaniu stołecznego metra. Linia M1 jeździ w dwóch pętlach. Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Pociągi podziemnej kolejki nie zatrzymują się przy stacji Glanowska. Na tej trasie kursuje autobusowa linia zastępcza za metro oraz zastępcza linia tramwajowa od przystanku metro Wielanowska do placu Narutowicza. YouTuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych to 31-letni Wojciech K., znany jako Wojtas. Według śledczych do zdarzenia doszło w 2014 roku. YouTuber poznał dziewczynkę przez internet podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z popularnej gry. Rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny, po czym przez kilka miesięcy youtuber przesyłał 13-latce zdjęcia oraz transmisje z treściami pornograficznymi. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszego półfinalistę poznamy dziś wieczorem. Będzie to Francja lub Maroko, czyli drużyny, które na poprzednim mundialu zajęły odpowiednio drugie i czwarte miejsce. Michał Waszkiewicz.
11: Zdaniem wielu ekspertów Francja jest najmocniejsza i jest głównym faworytem do tytułu, ale z Paragwajem w poprzedniej rundzie mocno się męczyła. Są świetni, ale nie czujemy się gorsi, mówi marokański pomocnik Brahim Diaz. Oczywiście gramy przeciwko jednemu z faworytów, ale skoro jesteśmy już na tym etapie, to znaczy, że potrafimy rywalizować z takimi drużynami. Francuzi zdają sobie sprawę, że Maroko w stawce najlepszych drużyn nie znalazło się przypadkowo. Mecz w Bostonie dziś o 22:00.
7: Dania na wynos mogą zawierać znacznie więcej soli niż wynika z informacji podawanych w menu. W brytyjskim badaniu prawie połowa sprawdzonych posiłków przekraczała deklarowane wartości, a niektóre nawet cały dzienny limit już w jednej porcji. Badacze wzięli pod lupę posiłki na wynos w 23 punktach, w tym w lokalach należących do dużych sieci gastronomicznych oraz w niezależnych barach i restauracjach. Najwięcej w przeliczeniu na porcje soli miały dania z makaronem, a zaskakująco dobrze wypadły tradycyjne brytyjskie bary serwujące rybę z frytkami.
12: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W wejherowskim starostwie odbyło się spotkanie Komisji Sejmowej do spraw służb

0: specjalnych z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz administracji rządowej. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem energetycznej infrastruktury krytycznej na Pomorzu oraz z realizacją budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
1: Gościmy dzisiaj Komisję Sejmową do spraw służb specjalnych, która zainteresowała się sytuacją, co się dzieje tutaj u nas na miejscu, jak wygląda budowa elektrowni i to, z czym się zmagamy. Na pewno za chwilę będziemy rozmawiali z Komisją, jak sytuacja wygląda, jak wygląda bezpieczeństwo inwestycji największej w skali kraju. Myślę, że to dobra informacja, że Komisja do spraw służb specjalnych chce się spotykać, chce rozmawiać, chce zobaczyć, jak wygląda bezpieczeństwo naszego kraju i jak wygląda bezpieczeństwo inwestycji największej w skali kraju.
0: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Przed spotkaniem w wejherowskim starostwie odbyło się także spotkanie terenowe na placu budowy przyszłej elektrowni jądrowej.
2: Teraz kontynuujemy prace geologiczne, już pogłębione, prawie 1000 odwiertów. Pod konkretne lokalizacje konkretnych obiektów całej elektrowni, nie tylko reaktory jądrowe. Będziemy także zabudowywali studnie wody, stację uzdatniania wody, całą w ogóle instalację wodno-kanalizacyjną, łącznie z oczyszczalnią ścieków. Rozprowadzimy także sieć elektroenergetyczną po całym placu budowy, ale co najważniejsze, położymy fundamenty pod docelowe węzły betoniarskie. Posadowimy tymczasowy węzeł, a także zbudujemy dość znaczący budynek, kilkanaście metrów wysokości, to będzie już widoczna infrastruktura, budynek, w którym będziemy składali elementy konstrukcyjne obudowy reaktora.
0: Tłumaczy prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk. Podczas spotkania poruszone zostały także tematy takie jak edukacja energetyczna, przygotowanie odpowiedniego zaplecza medycznego oraz bazy zakwaterowania tysięcy pracowników. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie Robert Lorbiecki przedstawił również informacje o stanie dróg powiatowych wykorzystywanych na potrzeby inwestycji oraz prowadzonych działaniach związanych z ich utrzymaniem i modernizacją. Wakacyjny pobyt w Łebie zakończył się dla 45-letniego mieszkańca województwa małopolskiego z zatrzymaniem i przewiezieniem do zakładu karnego. Mężczyzna przyjechał nad morze na wypoczynek, jednak podczas policyjnej interwencji okazało się, że jest poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu. Do zatrzymania doszło w nocy podczas jednej z interwencji funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, którzy w sezonie letnim pełnią służbę na terenie Łeby. Policjanci zostali wezwani do awantury w jednym z miejsc noclegowych. Na miejscu ustalili, że doszło do konfliktu pomiędzy dwiema wczasowiczkami, jednak kobiety ostatecznie się porozumiały. Mundurowi kontynuowali jednak czynności związane z wylegitymowaniem uczestników zdarzenia. Wtedy wyszło na jaw, że 45-latek figuruje jako osoba poszukiwana. Sąd rejonowy w Oświęcimiu orzekł wobec niego 20 dni pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę nałożoną za wcześniej popełnione wykroczenie. Mężczyzna został zatrzymany, następnie przewieziony konwojem do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe dni. Miłość przyrzekali sobie już pół wieku temu. Przez 50 lat uczynili wszystko, by ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. W Pałacu w Dębnicy odbyła się uroczystość jubileuszy małżeńskich. 12 szczęśliwych par odebrało medale oraz pamiątkowe medale przyznane przez prezydenta RP oraz pamiątkowe legitymacje, a także dyplomy i kwiaty od władz gminy Dębnica w dowód społecznego uznania. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. Mówił podczas uroczystości Paweł Obert, wójt gminy Dębnica, równocześnie składając słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Jubilaci otrzymali również okolicznościowe statuetki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił zespół muzyczny Kapelnica.
3: Są czarogrody, rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Przy takiej pogodzie, jeżeli jesteście w tym momencie nad morzem, to dokładnie sprawdzajcie, jaka flaga powiewa nad kąpieliskiem. Jeśli jest to czerwona, no to pod żadnym pozorem do wody nie wchodźcie. Dość intensywny wiatr się utrzymuje, a temperatura nie jest zbyt wysoka, ani powietrza, ani wody. Jeśli chodzi o temperaturę wody, 17-19 stopni, a powietrza 18, Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Słupsk, Lębor, Kobylica, Gdynia, Puck, Kosakowo, 17, Luzino, 19 w Wejherowo, Reda, Rumia, a także 19 w Gniewie.

0: Polska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Kolejne wakacyjne hity w Radiu Nordo FM. Za nami Lambery i Trips, a do 18 to jest program Nordo na fali. Dzień dobry, ponownie Robert Jastrzębski. Mamy czwartek, 9 dzień lipca. Jak zwykle zaglądamy do kartki z kalendarza i sprawdzamy, kto dzisiaj zasługuje na życzenia. To m.in. Weronika, Sylwia i Zenon. Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i oczywiście zdrowia Wam życzymy. A jeśli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj coś takiego jak Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą. I tak sobie myślę, że jeśli dzisiaj faktycznie wybraliście inną trasę do pracy, to dajcie znać, może odkryliście miejsce, obok którego codziennie przejeżdżaliście, nawet go nie zauważając. A w Nordzie na fali w tej godzinie kolejna lekcja Kaszubskiego. Będziemy też na drogach regionalnych, odpalimy zagadkę dnia i wrócimy jeszcze do Gdyni w ramach naszej akcji Lato. Zapraszam!
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Sztelbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk.

0: Słupsk, Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.

0: Lekcja 34. Łyciały.
1: Łyciały.
0: Łyciały.
1: Łyciały.
0: Wykształcony.
1: Łyciały.
0: Wykształcony.
1: Łyciały.
0: Zyga, co je, ale

0: Prowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Kungs i Galaxy. Więcej takich przebojów jak zwykle u nas w programie Norda Party po godzinie 18. Już teraz zapraszam. Za chwilę ostatni raport drogowy, ale jeszcze przedtem szybko zaglądamy do Gdyni w ramach naszej akcji Lato Jeszcze. Jest tam Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Radio Norda FM. Skąd pani przybyła do Gdyni?
2: Z Warszawy.
1: A czemu akurat Gdynia?
2: Bo tu mieszkam.
1: Czyli przybyła pani tu już na dłużej?
2: No, mieszkam od roku.
1: I jak pierwsze wrażenia po roku?
2: Po roku?
1: Dobra decyzja, czy wraca pani do Warszawy?
2: Absolutnie najlepsza, jaka mogłaby być.
1: Czy to jest kwestia morza, czy Gdynia ma jakieś inne plusy?
2: Pierwszy plus to na pewno morze, ludzie. Ludzie są inni, bardziej otwarci, weselsi, przychylni. A co poza tym, Gdynia nie jest jakąś atrakcją turystyczną. Nie, raczej jest to portowe miasto, takie samo w sobie. To jest okej, spokojnie.
1: Kogoś pozdrawiamy?
2: Wszystkich, cały świat pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego
2: Dziękuję.
1: Dobrego.
2: Wzajemnie.
0: Z Gdyni Kuba Szumilas, a u nas za chwilę ostatni raport drogowy, a później odpalamy zagadkę dnia.
3: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
4: Reklama.
5: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, wczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydła.

0: wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Reklama.
5: Słuchamy Radia Nord FM w czwartek. Ostatni raport drogowy i dwie ważne informacje. Posłuchajcie. Wielkimi krokami zbliża się Światowy Zjazd Kaszubów w Gdyni. I uwaga, bo w ten dzień autobusy i trolejbusy gdyńskiej komunikacji miejskiej pojadą inaczej. 11 lipca przejazdy autobusami i trolejbusami komunikacji miejskiej na terenie Gdyni w strefie taryfowej Gdynia dla wszystkich pasażerów będą bezpłatne. W godzinach od 8 do 14 przewiduje się zamknięcie następujących ulic. W pierwszym etapie to ulica Dworcowa na całej długości w godzinach od 8 do około godziny 11. W drugim etapie ulica 3 Maja od Starowiejskiej do ulicy 10 Lutego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą 10 Lutego w godzinach od około 10 do 11. A w trzecim etapie ulica 10 Lutego na całej długości wraz z przejazdami poprzecznymi prowadzącymi ulicami 3 Maja, Władysława IV, Świętojańską w godzinach od około 12.30 do około godziny 14.00. Pełna lista zmian na stronie zkmgdynia.pl. I jeszcze jedna informacja. Ruszyła przebudowa blisko 3-kilometrowego odcinka drogi z Damnicy do Mrówczyna. W ramach inwestycji poszerzona zostanie jezdnia, poprawi się geometria drogi i skrzyżowań. Ponadto powstanie chodnik i ścieżka rowerowa. Projekt przewiduje również budowę zatok autobusowych, montaż oświetlenia oraz budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi. Wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje również wyspę dzielącą na wlocie do miejscowości. Warta kilka milionów złotych inwestycja, w połowie zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 25% kwoty pokryje powiat słupski, a pozostałą część gmina Damnica. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie przyszłego roku.

0: Opucka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: W województwie pomorskim na szczęście mamy trochę słońca. Niestety temperatury nadal nie są zadowalające jak na 9 dzień lipca. Nad morzem 17 stopni. Takie temperatury pokazały dzisiaj termometry we Władysławowie i w Dębkach. A w mieście w Gdyni dzisiaj 18 stopni, w Wejherowie 19 stopni. I jak na pierwszy miesiąc wakacji, bardzo słabo. W nocy będzie jeszcze zimniej, 13 stopni w Wejherowie, w Słupsku i w Lęborku 12 stopni. I jutro niestety w większości regionu możliwe przelotne opady deszczu.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Radia Norda FM.
1: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tylko u nas, tylko w Radiu Nord FM, zbiór wakacyjnych hitów. Dawno tego nie graliśmy. To duet Miu i Zalia. Piosenka nazywa się Dopóki się nie znudzisz. Tu Robert Jastrzębski, Nordo na fali. Do 18 jesteśmy razem i startujemy z naszą zagadką dnia. Zapraszam do zabawy. Teraz zagadka dnia w nowej formie. Nie szukamy hasła, tylko próbujemy złamać kod. Sprawdźcie, bo na Facebooku czeka na Was już trzycyfrowa liczba i jedna cyfra jest już na swoim miejscu. Czyli jedną cyfrę odsłoniliśmy, a dwie pozostałe trzeba dopasować, trzeba odgadnąć trzycyfrowy kod. Przypomnę, że mamy trzy próby, więc warto dobrze kombinować, warto się zastanowić, co chcecie napisać. Ujawniona cyfra to 9, która jest w środku, a za złamanie kodu są nagrody i to jest dzisiaj 3-godzinny bilet dla jednej osoby do Aquaparku w Redzie, do tego 3-godzinny bilet do Saunarium w Aquaparku w Redzie całość. I uwaga, bo dzisiaj wskazówka numer 1 jest taka inna niż zwykle. Zapiszcie, zanotujcie, bo dwie cyfry są takie same. Dwie cyfry w kodzie są takie same. I jak zwykle przygotowałem jeszcze dwie wskazówki. Niektóre mogą pojawić się pod postem na Facebooku. Bądźcie czujni. Finał przed godziną 18, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Powodzenia.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Autopromocja.
0: Autopromocja.
3: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
4: www.arkabud.pl.
6: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
8: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
9: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
8: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
9: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrze.

0: dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
4: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27 Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Czas sprawdzić, co słychać na kulturalnej mapie Pomorza. A dzieje się dość sporo. Janusz Ludwiczak witam i zapraszam na popołudniowe wydanie Okna na kulturę. Słupski Park Kultury i Wypoczynku znów zamieni się w dyskotekowy parkiet. Startuje klubowy park S02E01. Jak zapowiadają organizatorzy, nie będzie to zwykła impreza. To letnia klubowa produkcja serialowa realizowana w plenerze. Stąd właśnie nazwa S02E01. A propozycja ta przypadła szczególnie młodym słupszczanom. Tym razem w rolach głównych wystąpią Brian, Chris, X, Fernandez, Mateo, DJ Madhouse oraz Pump Boy, którzy do późnych godzin nocnych serwować będą swoje sety. Doskonała porcja klubowej muzyki, efektywny pokaz świateł i laserów gwarantowany. Przypomnę, klubowy park startuje już jutro o godzinie 21 w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku od strony ulicy Rybackiej. W najbliższy weekend Rowy ponownie staną się stolicą muzyki orkiestr dętych. Odbędzie się tam bowiem 16. edycja ogólnopolskiego przeglądu paradnych orkiestr dętych, jednego z najbardziej widowiskowych wydarzeń muzycznych na Pomorzu. Przez dwa dni mieszkańcy i turyści będą mogli podziwiać barwne parady uliczne, pokazy musztry paradnej, a także koncerty konkursowe oraz występy mażoretek. W wydarzeniu wezmą udział orkiestry z różnych regionów Polski, które powalczą o nagrody jury i sympatię publiczności. W sobotę o godzinie 16 zaplanowano przemarsz orkiestr ulicami Rowów. Niedzielny program rozpocznie się już o godzinie 13 próbą generalną, po której zaplanowano wspólny koncert wszystkich orkiestr dętych naraz, ogłoszenie wyników oraz występ zwycięskiej orkiestry dętej. Kolejne okno na kulturę już jutro kwadrans przed 9. Pogodnego wieczoru i do usłyszenia.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Nie mogło zabraknąć w wakacje tego przeboju. Sylwia Grzeszczak i Och i Ach w Radiu Norda zbliżamy się do godziny 17:00. I zgodnie z planem wracamy z akcją Lato do Wejherowa. Z tym, że jeszcze nie dzisiaj, tylko jutro, bądźcie czujni, słuchajcie Radia Norda FM, bo około godziny 12:30 będziemy w takim miejscu jak Smaki Wejherowa. I będzie tam nasza ekipa Radia Norda FM właśnie w ramach akcji Lato. Będziemy z kamerą, będziemy z mikrofonem, będziemy kręcić rolki, będziemy rozmawiać się z ludźmi, więc będzie właśnie okazja porozmawiać z nami, pozdrowić znajomych, a może nawet załapiecie się na nasze sociale. Nie zapomnimy o specjalnych upominkach od Radia Norda FM. Zapraszamy całe rodziny mieszkańców i wszystkich, którzy będą akurat w okolicy. Jutro od godziny 12:30 bądźcie z nami. Smaki Wejherowa. Tam się słyszymy, tam się widzimy, tam się spotykamy. Podnijcie, przywitać się jutro z nami. Wspólnie rozpocznijmy kolejny wakacyjny dzień z Radiem Norda i ze Smakami Wejherowa. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Dorota Werdycka. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości, zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa resortu zdrowia podsumowała rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, a w czym obie strony są zgodne, o tym Tomasz Węska.
1: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia, jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
2: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
1: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, a takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład kujawsko-pomorskim Mogilnie, zawyżone rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy.
0: Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Igorowi R. wymierzył karę 7 lat, a jego żonie Irinie 3 lat więzienia. Jak mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek, Igor R. został też skazany za nadanie paczki z niebezpiecznym materiałem.
3: Składający się z butelki plastikowej o pojemności 1,1 litra, zawierającej materiał wybuchowy w postaci nitroglikolu, dwuazotan glikolu etynelowego, dwa markery do pisania z ukrytymi w nich dwoma wojskowymi zapalnikami elektrycznymi powerbank.
0: Oboje byli stypendystami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców. Od 2 lat przebywają w areszcie. Dziś nie stawili się w sądzie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej zatrzymane u nich pieniądze. Stopy procentowe stoją w miejscu, w związku z tym nie ma co liczyć na wysokie oprocentowanie lokat, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
4: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
0: Na dłużej stanęły też na razie raty kredytów. Pierwsze 2 smoczyce są już na największym w Polsce warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, dodając, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia.
5: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
0: Urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, korzystających z usługi zwykłej, płatnej, szybszej kontroli. W stołecznym zoo urodził się źrebak konia przewalskiego. To najstarsza żyjąca rasa koni, blisko spokrewniona z żyjącymi kiedyś dzikimi końmi. Ruszył właśnie plebiscyt na propozycję imienia dla konia, zaczynającego się na literę S. Propozycje można zgłaszać do wtorku.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali kierującego, który przekroczył prędkość na drodze ekspresowej w Gdyni. 33-latek miał swoje na sumieniu. Na drodze ekspresowej S7 w Gdyni funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Volkswagen Golf, który przekroczył dopuszczalną prędkość, jadąc 105 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 70. Jak się okazało, to nie był koniec kłopotów 33-letniego mieszkańca Gdyni. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie, a po sprawdzeniu mężczyzny w systemach policyjnych okazało się, że ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Samochód, którym jechał 33-latek, został odholowany na policyjny parking. Teraz mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie

0: odniesienie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Dwóch mężczyzn podejrzanych o serię włamań do automatów z zabawkami zatrzymali policjanci w Łebie. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy mieli uszkodzić 9 urządzeń i ukraść znajdujące się w nich pieniądze. Straty oszacowano na około 4000 zł. Do kradzieży z włamaniami doszło w połowie czerwca. Sprawcy mieli podważać łomem kasetki w automatach i zabierać znajdujące się tam bilony. Policjanci z Łeby, analizujący zabezpieczone ślady i zebrane informacje, ustalili wizerunki osób mogących mieć związek z przestępstwami i rozpoczęli ich poszukiwania. Podejrzani zostali zatrzymani podczas nocnego patrolu przez funkcjonariuszy oddziału prewencji policji w Gdańsku. Okazało się, że jeden z nich, 42-letni mieszkaniec powiatu słupskiego, był poszukiwany listem gończym i miał do odbycia karę 342 dni pozbawienia wolności. Drugi zatrzymany to 23-latek z powiatu kartuskiego. Przy mężczyźnie znaleziono łom oraz susz roślinny, który według wstępnych badań może być marihuaną. Obaj trafili do policyjnego aresztu, usłyszą zarzuty kradzieży z włamaniami, za które grozi do 10 lat więzienia. W najbliższą niedzielę 12 lipca przed spichlerzami Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku odbędzie się piknik zdrowotny. Na mieszkańców czekać będą bezpłatne badania i konsultacje medyczne. Będzie można skorzystać m.in. z pomiaru ciśnienia i poziomu glukozy we krwi, wykonać EKG, zbadać znamiona, porozmawiać z dietetykiem, fizjoterapeutą czy laryngologiem oraz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla całych rodzin. Dzieci wezmą udział w warsztatach muzealnych, a na scenie wystąpi zespół Hanszpaki. Jedną z największych atrakcji będzie ogromna 8-metrowa makieta jelita grubego, dzięki której będzie można zobaczyć, jak wyglądają zmiany wykrywane podczas kolonoskopii. Piknik zdrowotny, który organizowany jest w ramach projektu Pomorskie dla Zdrowia, już w najbliższą niedzielę od 11 do 16 przed spichlerza i Muzeum Pomorza Środkowego. Transka Subia znów wyruszy na tory. Znamy już rozkład tego wyjątkowego składu. Już w sobotę 11 lipca na tory wyjedzie Transka Subia, czyli specjalny pociąg uruchamiany z okazji 27. Światowego Zjazdu Kaszubów. Pociąg wyruszy z Helu o 7.16, następnie zatrzyma się na stacjach Jurato o 7.25, Jastarnia o 7.29, Jastarnia w czasy 7.32, w Kuźnicy będzie o 7.38, w Kołupach 7.44, we Władysławowie Port o 7.50, a we Władysławowie o 7.58, następnie zatrzyma się w Sparzewie o 8.04, w Pucku 8.15, Żeliszewie 8.21, Mrzezinie 8.35, Redzie Rekowo 8.39, Redzie 8.50, w Rumi będzie o 8.54, w Gdyni Chyloni o 9.00. Przejazdy do Gdyni zaplanowano z kolei na godzinę 9.06. Drugą Transkę Subię zaplanowano z Brus. Pociąg odjedzie o 7.00 i przejedzie m.in. przez Chojnice, Starogard Gdański oraz Gdańsk, skąd uczestnicy również dotrą do Gdyni na obchody Światowego Zjazdu Kaszubów. W czasie przejazdu nie brakuje kaszubskiej muzyki, wspólnego śpiewania i integracji uczestników, dzięki czemu sama podróż jest ważnym elementem Święta Kaszubów. Jak będzie wyglądała powrotna trasa, o czym przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Aż chce się sparafrazować słowa piosenki, gdzie się podziały tamte upały. Temperatura umiarkowana teraz już tylko się utrzymuje, za to umiarkowany nie jest wiatr, nawet dość silny. Z kolei na termometrach 18 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Słupsku, Lamborku, Komelnicy, 17 w Luźnie, 19 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie. Na barometrach 1009 hektopaskali zachmurzenie wciąż utrzymuje się dość intensywne, a z tych chmur mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale pojawiają się także i przejazdy.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Tu Radio Norda i razem z tą piosenką od Margaret życzymy wszystkim, żeby to lato nam się trochę poprawiło, bo jak na razie słabo. No ale cóż, witamy na Kaszubach, witamy na naszym polskim wybrzeżu, witamy w województwie pomorskim. To jest stacja regionalna Radio Norda FM. Tu Robert Jastrzębski i jeszcze jestem z wami do godziny 18 w programie Norda na fali. Nasza zagadka dnia cały czas na Facebooku, łamiemy kody, dzisiaj liczba trzycyfrowa. Podałem pierwszą wskazówkę, dzisiaj dwie cyfry są takie same i od razu podaję drugą wskazówkę. Kod jest liczbą parzystą, pozostaje jeszcze jedna wskazówka. Na pewno no, nie chodzi o liczbę 394, nie jest to 997, tak jak napisała pani Agata, i nie chodzi dzisiaj o 796. Nie widzę, proszę państwa, żeby ktoś jeszcze złamał kod, no ale jeszcze jest sporo czasu, bo wszystko się wyjaśni w finale naszej zabawy przed godziną 18. A w tej godzinie jeszcze zajrzymy do Gdyni, zaprosimy was na jutro do Wejherowa i to wszystko w ramach naszej wakacyjnej akcji Lato. Lato z Radia Norda FM, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej piąte urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

0: On the Beach idealnie wstrzela się w to, co za chwilę się stanie na naszej antenie, bo przenosimy się, no niekoniecznie na plażę do Gdyni, ale Kuba Szumilas osobiście pojechał do Urzędu Miasta i udało mu się spotkać panią prezydent. Halo Kuba!
1: Zawitaliśmy do Urzędu Miasta w Gdyni, jest ze mną pani Aleksandra Kosiorek, prezydent miasta Gdyni. No i dlaczego warto odwiedzić Gdynię przez te wakacje? Co tu będzie się działo? Bo w najbliższy weekend jest zjazd Kaszubów, ale zakładam, że w związku ze stuleciem Gdyni przez całe lato mnóstwo różnego rodzaju atrakcji.
2: Gdynię przede wszystkim warto odwiedzić co roku, nie tylko w roku stulecia. Ale ten rok jest bardzo szczególny, bo przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji na ten sezon wysoki. Między innymi wspomniany przez pana zjazd Kaszubów, ale nie tylko. Stół urodzinowy 22 sierpnia, Gdynia Sailing Days, czy też zawody Ironmana, albo start wyścigów Tour de Pologne. Każdy znajdzie coś w Gdyni, żeby wziąć udział w wydarzeniu, każdy znajdzie coś dla siebie. Jest dobra pogoda, bo w roku stulecia tą pogodę staramy się gwarantować wszystkim naszym odwiedzającym. No ale przede wszystkim Gdynia to jest piękne miasto i warto tu po prostu przyjechać, odetchnąć świeżym powietrzem i zobaczyć, jak w Gdyni się żyje.
0: Do Gdyni w ten weekend na pewno przyjedzie mnóstwo ludzi. 27 zjazd Kaszubów. No będzie się działo, proszę Państwa, i my też tam będziemy, Radio Norda FM. Zbliżamy się do 17:30, jak zwykle u nas wiadomości sportowe. Zapraszam.
3: Norda na fali. Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu.

0: Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 74. Jeden adres. Adres, wiele możliwości.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Arka Gdynia mocno zaznaczy swoją obecność podczas 27. Światowego Zjazdu Kaszubów, który w sobotę odbędzie się w Gdyni. Od godziny 14 przy ulicach Armii Krajowej i Burcharta działać będzie strefa sportowa przygotowana wspólnie przez piłkarską, koszykarską i rugbową Arkę. Na uczestników czekać będą boiska do piłki nożnej, strefy, koszykówki, rugby, a także rozgrywki w tradycyjną kaszubską grę buczkę. Nowością będzie konkurs rzut stolema, podczas którego padnie pierwszy w historii rekord świata w rzucie głazem. Piłkarzy Arki zabraknie jednak na zjeździe. Rzuty i miejsce rozgrają w Człuchowie dwa mecze kontrolne. Pierwsza drużyna zmierzy się z Olimpią Grudziądz, a zespół złożony z zawodników rezerw juniorów zagra z Piastem Człuchów. Z kolei już w przyszłą niedzielę, 19 lipca, kibice zapraszają na 13 spotkanie międzypokoleniowe na legendarnej górce przy ulicy Eismonta, które połączone będzie z prezentacją drużyny przed nowym sezonem. Nie zmieniamy dyscypliny. Lechia Gdańsk pozostaje na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Mimo spadku do pierwszej ligi, klub nadal będzie rozgrywał domowe mecze w Letnicy. Obowiązująca umowa z operatorem stadionu jest ważna do 2028 roku i nie będzie zmieniana. Dla Biało-Zielonych będzie to już 16 sezon z rzędu na tym obiekcie. Na Sedynie rozpoczęła się już wymiana murawy. Nowa trawa ma być gotowa po 3 dniach i posłuży podczas 2 pierwszych meczów domowych z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Wartą Poznań. Po sierpniowym koncercie Andrzeja Bocelego zaplanowano montaż bardziej wytrzymałej murawy hybrydowej, która ma służyć Lechii do końca sezonu. W nowych rozgrywkach gdańszczanie rozegrają w Letnicy co najmniej 17 spotkań ligowych.
4: Jak zwykle o tej porze sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała i będzie to raczej chłodna noc, choć trzeba przyznać, że będzie ona dość proporcjonalna, jeśli chodzi o temperaturę do tej, którą mamy w dzień, a ona też nie jest zbyt wysoka. Na termometrach w nocy 15 stopni zagości w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 12 w Gniewinie i 11 w Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie duża ilość chmur.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Do 18 Nordo na fali i wakacje w naszym regionie. Akcja lato. Kto jutro w Wejherowie? Ręka do góry. Albo kto nas słucha w Wejherowie? Może tak to powiem. Być może jeszcze nie znacie takiego miejsca, dlatego zapraszamy, koniecznie zajrzyjcie do Smaków Wejherowa. Smaki Wejherowa. Od godziny 12.30 będzie tam nasza ekipa Radio Nordo FM. Będziemy z kamerą i mikrofonem. Będzie okazja zamienić z nami kilka słów, pozdrowić rodzinę, a może nawet pojawić się w naszych mediach społecznościowych. I to jeszcze nie wszystko, bo dla wszystkich, którzy nas odwiedzą, przygotowaliśmy specjalne upominki. Zapamiętajcie, to już jutro, 10 lipca o godzinie 12.30, Smaki Wejherowa. Wpadnijcie do nas, przybijemy piątkę, porozmawiamy i wspólnie poczujemy prawdziwy klimat wakacji w ramach naszej akcji Lato z Radiem Norda FM.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
6: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
6: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
5: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
8: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
9: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Kilka minut przed godziną 18, no a teraz nadszedł moment, na który wielu z Was czekało, czyli czas rozwiązać naszą zagadkę dnia. Odsłaniamy jakieś cyfry, podajemy wskazówki. Dzisiaj na przykład dwie cyfry są takie same, kod jest liczbą parzystą, a suma wszystkich cyfr wynosi 20 i prawidłowy kod to, uwaga, liczba 992. 992. Wszystko się tu zgadza, prawda? Dwie cyfry są takie same, kod jest liczbą parzystą, 992. Widziałem w komentarzach sporo poprawnych odpowiedzi, no ale liczy się pierwsza poprawna odpowiedź, którą wpisała dzisiaj pani Anastazja Gruszka. Głośniej, głośniej te prawa dla Anastazji. Pani Anastazja Gruszka wstrzeliła się w 992, taka właśnie cyfra kryła się dzisiaj pod naszym kodem. Anastazja otrzymuje właśnie 3-godzinny bilet do aquaparku w Redzie oraz 3-godzinny bilet do saunarium. I to wszystko, proszę Państwa, w naszym dzisiejszym czwartkowym spotkaniu w programie
1: Lorda na fali.
0: Robert Jastrzębski, kolejna zabawa już jutro. Życzę miłego wieczoru, do usłyszenia, cześć!
1: Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków.

0: oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć! Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Reklama.
3: Cięcie stóp procentowych możliwe, zapowiada prezes NBP. Minister Sikorski ostro krytykuje samozwańcze patrole, a policja szuka właściciela pieniędzy zgubionych w warszawskim zoo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nastawienie gołębie, powiedział Adam Glapiński.
4: Jestem zdecydowanie nastawiony gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach. Obniżka o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej. No.
3: Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów. Zarzuty zniesławienia usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w ubiegły piątek w Poznaniu domagali się wejścia do biura ukraińskiej firmy. Podejrzani chcieli wylegitymować właścicielkę i przeszukać pomieszczenie pod pozorem sprawdzenia, czy kobieta nie gloryfikuje Stepana Bandery. Takie działanie to przestępstwo, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
5: Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
3: Obywatelka Ukrainy odmówiła wpuszczenia mężczyzn, a następnie zgłosiła incydent na policję. Funkcjonariusze zatrzymali obu sprawców zajścia. Podejrzani nie przyznają się jednak do winy. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z jeziora Pilichowickiego na Dolnym Śląsku. Zbiornik został w ostatnim czasie osuszony ze względu na planowany remont zapory kluczowej dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podczas tego procesu wyłowiono łącznie 15 ton śniętych ryb. To efekt kumulacji zanieczyszczeń chemicznych i upałów. Tak o przyczynach śnięcia ryb mówi hydrolożka z Fundacji WWF Polska Katarzyna Czupryniak.
6: Woda, która została jednocześnie podgrzana przez pogodę i jednocześnie zanieczyszczona taką ogromną ilością zawiesin, nie miała szansy zachować swoich normalnych parametrów i po prostu stała się szkodliwa.
3: Akwen jest jeziorem zaporowym, będącym częścią rzeki Bóbr. Z centrum Łodzi ma zniknąć jeden z najbardziej szpetnych budynków tuż przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej. Chodzi o pustostan po dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Przejęcie nieruchomości przez miasto trwało kilka lat, mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik. Teraz w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie plac zabaw.
7: Dodamy instalacji artystycznych, dodamy zieleni, dodamy takich elementów, które sprawią, że korzystanie z tego będzie po prostu atrakcyjniejsze i fajniejsze.
3: Pustostan ma zniknąć do końca wakacji. Cały nowy pasaż ma być gotowy za rok. I jeszcze policjanci z Pragi Północ, którzy poszukują właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę przedwczoraj znalazła osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu zoologicznego. Teraz poszukiwany jest właściciel bądź właścicielka zguby. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 i to z nimi należy się kontaktować.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami i silnym wiatrem policjanci z powiatu puckiego przeprowadzili kontrol obozów harcerskich, pól namiotowych, kempingów oraz ośrodków wypoczynkowych. We wtorek 7 lipca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym wiatrem m.in. w powiecie puckim czy w Nowym Dworze Wejherowskim.
9: Od godziny 8 do godziny 11 pomorscy strażacy odnotowali 39 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru, który przechodził nad regionem w nocy i nad ranem. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych i powalonych drzew, które blokowały drogi lub stwarzały zagrożenie dla mieszkańców. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie nowodworskim, kartuskim oraz w Gdańsku. Jeszcze wczoraj, w związku z prognozami wskazującymi na możliwość wystąpienia silnego wiatru, profilaktycznie ewakuowano 15 obozów harcerskich. Były to działania prewencyjne, dzięki którym uczestnicy obozów bezpiecznie przeczekali załamanie pogody.
8: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej pożarnej w Gdańsku młodszy aspirant Dawid Westrych. Miejsce obozów kontrolowali też m.in. policjanci z powiatu puckiego. Mundurowi pojawili się m.in. w Rozewiu, Białogórze, Szarym Dworze, Jastarni, Chałupach, Pucku, Władysławowie, Krokowej,

0: Grewie i Mechelinkach. Rozmawiali z organizatorami wypoczynku, właścicielami obiektów i ochroną, przypominając o zasadach postępowania podczas burz oraz konieczności informowania uczestników o zagrożeniach. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzali również obozy harcerskie. W Szarym Dworze odwiedzili letnią bazę obozową chówca ZHP Chrzanów, gdzie przebywało 167 osób wraz z kadrą. Ze względu na prognozowane załamanie pogody, część uczestników została przeniesiona z namiotów ustawionych bliżej lasu do murowanych budynków. Podobne działania podjęto w Białogórze. W bazie obozowej Słoneczna Polana ZHP Mielec 30 najmłodszych harcerzy przeniesiono do świetlicy wiejskiej, natomiast dla pozostałych przygotowano schronienie na terenie obozu. Do Sądu Rejonowego w Lęborku trafił akt oskarżenia przeciwko 35-letniemu mieszkańcowi miasta, który w styczniu zadzwonił pod numer alarmowy 112, twierdząc, że zamierza podpalić i wysadzić mieszkanie w kamienicy przy ulicy Zwycięstwa. Mężczyźnie grozi teraz nawet 8 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło 2 stycznia nad ranem. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego. Po kilku godzinach negocjacji do mieszkania siłowo weszli policyjni kontrterroryści, którzy obezwładnili 35-latka. Jak ustalili śledczy, w lokalu nie było materiałów wybuchowych ani żadnego zakładnika. Kobieta, którą mężczyzna wskazywał jako osobę przetrzymywaną, przebywała tam dobrowolnie. Według prokuratury oskarżony podczas negocjacji mówił, że chciał, aby było o nim głośno. Koszt przeprowadzonej akcji służb oszacowano na około 4200 zł. Śledztwo wykazało również, że kilkanaście dni później ten sam mężczyzna prowadził samochód pod wpływem substancji psychoaktywnych. Badania potwierdziły obecność estazolamu i THC w jego organizmie. Oskarżony przyznał się do zarzucanych czynów, tłumaczył, że był w ciągu alkoholowym, źle się czuł psychicznie i zadzwonił po pomoc, podając nieprawdziwe informacje. Biegli psychiatrzy uznali, że nie jest chory psychicznie, jednak wymaga leczenia z powodu uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych. Miasto Słupsk otrzymało blisko 959 tysięcy złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Dopłat udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na remont 7 mieszkań komunalnych. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną lokale przy ulicy Długosza, Wolności, Marii Curie-Skłodowskiej, Bałtyckiej, Kopernika oraz Profesora Lota. Prace zostaną zrealizowane w ramach 2 projektów finansowanych z Rządowego Funduszu Dopłat. Całkowita wartość projektu to blisko 1 200 000 zł, z czego 80% kosztów pokryje właśnie pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dopłat BGK. 6 gdyńskich placówek oświatowych przejdzie kompleksową modernizację energetyczną. To dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Projekt Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gdyni zakłada kompleksową termomodernizację 6 gdyńskich placówek oświatowych. Jego celem jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach, ograniczenie kosztów ich utrzymania oraz poprawa komfortu nauki i pracy. W ramach inwestycji zostaną m.in. ocieplone ściany, dachy i stropy, wymienione okna i drzwi oraz zmodernizowane systemy ogrzewania. W szkołach pojawi się także energooszczędne oświetlenie LED, instalacje fotowoltaiczne i systemy zarządzania energią, które pozwolą efektywniej wykorzystywać energię. Projektem objęto 6 placówek oświatowych w Gdyni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Niespecjalnie ciepło cały czas jest w tym lipcu. Nie dość, że temperatura powietrza to jedynie 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice, 17 w Luzinie, 19 w Wejherowie, Radzie Rubinie, nie to i temperatura wody w Polskim Morzu to 17-19 stopni Celsjusza. Ale skoro już o morzu mówimy, intensywny wiatr może powodować wysokie fale, a to wszystko sprawia, że niespecjalnie bezpieczne jest pływanie w morzu teraz.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.
4: Dami tu mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji, basen.

0: basen, saunę, jacuzzi, zjeżdżalnię, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Pamiętacie Alicję Janosz, która wygrała pierwszą polską edycję programu Idol, a następnie nagrała płytę. Jednym z utworów był kawałek pod tytułem Zbudziłam się, gdzie znalazł się tekst o jajecznicy. Teraz wokalistka zdradziła kulisy powstawania wspomnianej piosenki. Alicja Janosz wygrała pierwszego Idola. Była to pierwsza polska edycja popularnego na całym świecie programu. Uczestnicy prezentowali swój talent wokalny, a jury w składzie Elżbieta Zapędowska, Kuba Wojewódzki, Robert Leszczyński i Jacek Cygan oceniało ich występy. W finale Janosz pokonała m.in. Ewelinę Flintę oraz Szymona Wydrę. Zgłaszając się do tego show, Alicja Janosz była wtedy młodą dziewczyną, a wygrana była trampoliną do muzycznej kariery. Obecnie Alicja Janosz niezmiennie aktywnie działa na muzycznej scenie, chociaż jej twórczość kompletnie różni się od utworów z początku jej artystycznej działalności. Piosenkarka tworzy m.in. muzykę dla dzieci, a także spotyka się z publicznością na rozmaitych koncertach oraz eventach. Mimo szerokiej działalności artystycznej, niektórzy łączą nazwisko Janosz z Idolem i jajecznicą. Hasło to pojawiło się bowiem w utworze wydanym tuż po sukcesie w programie. Piosenka zatytułowana Zbudziłam się powstała w wyniku współpracy z Patrycją Kosiarkiewicz. Jak czytamy w sieci, Alicja Janosz została m.in. zapytana o to, jakie emocje towarzyszyły jej w momencie pracy nad utworem. To była chyba moja największa lekcja życiowa. To akurat dobrze pamiętam, jak dzwoniłam do Patrycji Kosiarkiewicz, kiedy dostałam od niej parę tekstów do piosenek, które miałam nagrać. Byłam wtedy młodą dziewuszką, która myślała, że moje miejsce to jest właśnie takie, ufać ekspertom. Dla mnie wówczas Patrycja była ekspertem. Gdyby nie ten kawałek mojej historii, bardzo dużo bym może w sobie nie odkryła i nie przerobiła i nie pisała sama tekstów. A słowa mają dla mnie ogromne znaczenie, ogromną moc, są dla mnie bardzo ważne. Wspominała Alicja Janosz.
8: Norda Party!
9: Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę.

0: sobotę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama. Reklama. Nord.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Olga Baszczak, wielki plan dobrej wróżki. Dobrą wróżkę zbudziło słońce pląsające po poduszce. Jaki piękny dzień, pomyślała. W taki dzień na pewno uda mi się uszczęśliwić cały świat. Nie zwlekając, wyfrunęła z domu. Co sprawi, że wszyscy ludzie będą radośni? Już wiem, kwiaty! Stwierdziła i po chwili pod wpływem jej czarów kwiaty pokryły świat grubym dywanem. Wyglądało to przepięknie, ale niebawem okazało się, że ciężko jest poruszać się po zarośniętych kwiatami ulicach. Ogrodnicy byli przerażeni. Zamiast marchewki i ziemniaków na grządkach rosły już tylko tulipany i konwalie. Jak tak dalej pójdzie? Nie będzie co jeść. To chyba nie był najlepszy pomysł, przyznała wróżka, ale mam lepszy. Podobno najszczęśliwsi są ludzie w różowych okularach, a przecież nie wszyscy je mają. Machnęła więc różdżką i wszystko zrobiło się różowe. Drzewa, domy, koty i gołębie. Lecz ludzie zamiast się cieszyć, smutnieli. Jednobarwny świat, mimo wesołego koloru, był nudny i ponury. Wróżka szybko przywróciła mu barwę, a potem wypróbowała jeszcze kilka innych pomysłów z równie kiepskim skutkiem. Zrozpaczona przysiadła na parapecie jakiegoś domku i ze smutkiem rozmyślała o swych niepowodzeniach, gdy dobiegło ją wołanie: hej dziewczynko, podejdź tu proszę! Wróżka dopiero teraz zauważyła staruszkę siedzącą przy oknie. Chyba mówi do mnie, pomyślała i wskoczyła do pokoju. Pomóż mi, kochanieńka. Od godziny próbuję nawlec igłę, ale mam już bardzo słabe oczy. A chciałam sprawić radość wnuczce, naprawiając jej szmacianą lalkę. Wróżka błyskawicznie trafiła nitką w dziurkę igły i podała ją staruszce. Zrozumiała nagle, że choć nie da się uszczęśliwić naraz całego świata, można przecież próbować sprawić radość każdemu człowiekowi z osobna.
2: Norda Party! Norda Party!

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomicznej premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.
7: 1200 godzin w pracy miesięcznie, deklarował chirurg z Braniewa. Jest zapowiedź zbiórki podpisów w warszawskim referendum i niedźwiedziowa profilaktyka. Specjalny program rusza na południu kraju.

0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Wprowadzenie elektronicznego systemu kolejek i maksymalne wynagrodzenie dla medyków w kwocie 240 zł za godzinę. O swoich propozycjach ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała dziś z przedstawicielami Najwyższej Izby Lekarskiej. Większym problemem są stawki dla szpitali, które później otrzymują lekarze za poszczególne procedury, mówi ekspert od zdrowia publicznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Zbigniew Król.
1: To są płatności za procedury, tak, jaka jest finansowana przez MSZ. I raczej problem według mnie jest właśnie w tym kontraktowaniu procedury.
0: A media informują o kolejnych przypadkach skrajnie wysokich zarobków lekarzy. Starostwo powiatowe w Braniewie jako organ prowadzący miejscowy szpital zawiadomiło prokuraturę, że chirurg zarobił w ciągu roku 1 800 000 zł. Lekarz wykazywał, że miesięcznie przepracował 1200 godzin. Do nieprawidłowości miało dojść w 2024 roku. Pod koniec lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Mimo trwających wakacji organizatorzy akcji referendalnej chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Wolontariusze mają pojawić się 1 i 15 sierpnia, a także być w miejscach, gdzie organizowane są imprezy masowe. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka do prokuratury ma złożyć europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Chodzi o dzisiejsze wtargnięcie do inowrocławskiej kopalni soli Solino. To spółka akcyjna wchodząca w skład grupy Orlen, którą dawniej Obajtek kierował. Europoseł PiSu miał poprzeć strajkujących tam pracowników. Próbował siłowo przedostać się do siedziby spółki i szarpał się z jej prezesem. Kontenery odporne na niedźwiedzia, ogrodzenia elektryczne, specjalna grupa interwencyjna do przepłaszania i edukacja mieszkańców oraz turystów. Tak wygląda uruchomiony na Podkarpaciu i w Małopolsce program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. Marcin Starzec.
2: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
3: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi, i to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
2: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi. Do tej pory odłowiono już 9 osobników.
0: A gmina Polanów na Pomorzu Zachodnim ostrzega przed innym zwierzęciem. Ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa i apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Gmina otrzymała sygnał od leśników zaalarmowanych przez myśliwego, który na polowaniu zauważył i nagrał z bardzo bliskiej odległości pumę.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Na trasie kaszubskiej na zjeździe w kierunku Strzemielina doszło do zdarzenia drogowego. Samochód uderzył w bariery energochłonne. Służby zgłoszenie na ten temat otrzymały w środę 8 lipca po godzinie 13. Jak przekazuje aspirant Karolina Pruchniach z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Renault jadąc w kierunku Lęborka zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne. Mężczyzna podróżował sam i był trzeźwy. Na miejsce zadysponowano także po jednym zastępie z Ochotniczej Straży Pożarnej Boże Pole Wielkie oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej Wejherowo, a także zespół ratownictwa medycznego. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł. Rowerzyści korzystający z ulicy Nadmorskiej w Lęborku mogą już jeździć po zmodernizowanej trasie. Zakończyły się prace, które miały poprawić bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się jedną z najczęściej uczęszczanych dróg rowerowych w mieście. Inwestycja objęła zarówno przebudowę samej trasy, jak i zmiany w organizacji ruchu. W ramach modernizacji wyprostowano przebieg drogi rowerowej, dzięki czemu przejazd przez skrzyżowania jest bardziej płynny i czytelny. Na wjeździe do bocznej odnogi ulicy Nadmorskiej powstało wyniesione skrzyżowanie, które ma skłaniać kierowców do zmniejszenia prędkości. Obniżono także krawężniki na styku drogi rowerowej z jezdnią, wyrównano nawierzchnię asfaltową oraz usunięto nierówności i zapadnięcia utrudniające przejazd. Zlikwidowano również krawężniki przebiegające w poprzek ścieżki. Istotną częścią inwestycji było także usunięcie niewykorzystywanej

0: Zatoki Autobusowej. W jej miejscu wybudowano brakujący odcinek drogi rowerowej, dzięki czemu trasa zachowuje ciągłość aż do granic miasta. Uporządkowano również oznakowanie oraz elementy organizacji ruchu. To kolejna inwestycja samorządu, której celem jest poprawa infrastruktury rowerowej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z rowerów zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i rekreacyjnych przejazdów. Seniorzy z Dębnicy Kaszubskiej mogą wkrótce zyskać nową propozycję aktywnego spędzenia wolnego czasu. W gminie pojawił się pomysł utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To inicjatywa skierowana do osób starszych, które chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nową wiedzę, uczestniczyć w tworzeniu przestrzeni sprzyjającej integracji i realizacji wspólnych pasji oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. W najbliższy poniedziałek 13 lipca o godzinie 16 w Urzędzie Gminy przy ulicy Księdza Antoniego Kani 16, a w Dębnicy Kaszubskiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy będą mogli poznać założenia projektu oraz zgłosić własne pomysły dotyczące przyszłych zajęć. 71-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego straciła 30 tysięcy złotych. Seniorka uwierzyła oszustowi. Jak relacjonuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, z seniorką skontaktował się oszust, który podawał się za pracownika banku i przekonał kobietę, że jej środki finansowe są zagrożone. W trakcie rozmowy oszust nakłonił seniorkę do zainstalowania na telefonie aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do urządzenia. Dzięki temu przestępca uzyskał możliwość przejęcia kontroli nad telefonem oraz dostęp do danych pokrzywdzonej. Wykorzystując zdobyte informacje, sprawca zaciągnął na dane 71-latki dwie pożyczki w dwóch różnych bankach. Pokrzywdzona straciła w ten sposób ponad 30 tysięcy złotych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Po niespecjalnie upalnym dniu czeka nas bardzo pogodowo podobna noc. Ona jakiejś rewolucji w pogodzie nie przyniesie. Na termometrach w nos oglądać będzie mieć 15 stopni w Dębkach, Wody, Słowowie, Łebie-Ustce, 14 w Drinipusku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Redzi, Rumin, 12 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wciąż około 1009 hektopaskali na barometrach, chociaż powolutku ciśnienie idzie w górę. Wiatr umiarkowany i dość silny, a chmury pojawiają się na niebie dosyć chętnie. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i silne.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Autopromocja. Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party. Siema! Nosa!

Norda Party. Norda Party.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że

0: Reklama. Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Agenci CBA w warszawskim Szpitalu Południowym. Łódź zapowiada, że poprawi bezpieczeństwo studentek, powiemy jak. Będzie też o nawigacji, która mogła przyczynić się do poważnych wypadków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Agenci CBA na zlecenie prokuratury prowadzili dziś czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty także w stołecznym ratuszu i w urzędzie dzielnicy Ursus. Zaznaczył, że nie jest to pierwsza i ostatnia realizacja postanowień prokuratury w tej sprawie. Materiały są zabezpieczane i analizowane na bieżąco. W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień, czyli tak zwanego saloniku VIP i przyjmowania pacjentów poza

0: kolejkom. Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów hipotecznych podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pracownicy UOKiK przeszukali siedziby BIK oraz trzech banków. Urząd sprawdza, czy przekazywanie informacji o liczbie zapytań kredytowych jest niezbędne do oceny zdolności, tłumaczy prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
1: W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową, aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
0: Jeśli podejrzenia się potwierdzą, instytucjom finansowym grożą wysokie kary. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Bartosz Kądziołka.
2: Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
3: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
2: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się między innymi do władz miasta, dlatego jak mówi radna Beata Bilska z KO.
4: Miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
2: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji.
0: Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu, aż niemal do Czatce. To odcinek popularnej drogi na południe Europy, do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana. Osobówki będą kierowane na drogę lokalną. Ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie. Błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych mogą być przyczyną niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze ekspresowej S1 w rejonie Węgierskiej Górki, podał katowicki oddział GDDKiA. W ostatnich miesiącach kierowcy czterokrotnie zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd. Najprawdopodobniej zawracanie sugerowała im właśnie nawigacja. Drogowcy przypominają, że nie należy w pełni ufać aplikacjom nawigacyjnym, bo czasem popełniają błędy, i by zawsze zwracać uwagę na znaki.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. 882 wylegitymowane osoby, 384 interwencje, 164 skontrolowane pojazdy, ujawnione wykroczenia, a także zatrzymani sprawcy przestępstw. To bilans pierwszego tygodnia lipca pracy policjantów, którzy dzięki wsparciu lokalnych samorządów zostali dodatkowo skierowani do służby na terenie powiatu puckiego. W okresie letnim powiat pucki odwiedza wielu turystów, a to oznacza większy ruch na drogach, w miejscowościach wypoczynkowych, na deptakach i w rejonach plaż. To również czas bardziej intensywnej służby policjantów, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających region. W okresie od 1 do 7 lipca policjanci dodatkowo skierowani do służby na terenie powiatu puckiego wylegitymowali 882 osoby, przeprowadzili 384 interwencje, skontrolowali 164 pojazdy, zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych oraz 4 prawa jazdy. W trakcie działań zatrzymali 5 sprawców przestępstw oraz ujawnili 4 osoby poszukiwane. Policjanci reagowali również na przypadki łamania prawa i naruszenia porządku publicznego. W ciągu pierwszego tygodnia podjęli 474 reakcje na ujawnione wykroczenia, stosując wobec sprawców przewidziane prawem środki. Podejmowali również interwencje w miejscach publicznych, w domach, wykonywali badania na zawartość alkoholu oraz dbali o bezpieczeństwo w miejscowościach turystycznych, na drogach i w rejonach wypoczynku. Statek regularnie wypływający z portu w Łebie na budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power znalazł się w centrum sprawy dotyczącej bezpieczeństwa. Według ustaleń Business Insider Polska, na pokładzie jednostki Farah Grain obsługującej inwestycje jako statek zewnętrznego podwykonawcy pracuje 2 obywateli Rosji. Informacja została przekazana m.in. do Orlenu, Ministerstwa Energii, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Orlen podkreśla, że obywatele Rosji nie są zatrudnieni przy projekcie Baltic Power. Jak wyjaśnia spółka, pracują oni wyłącznie na statku należącym do zewnętrznego wykonawcy. Koncern zapewnia również, że dostęp do infrastruktury inwestycji podlega rygorystycznym procedurom bezpieczeństwa, a każda osoba kierująca się na teren budowy jest weryfikowana m.in. przez Straż Graniczną. Stanowisko w sprawie przedstawiła także firma Vestas, dla której pracuje jednostka. Spółka zapewnia, że spełnione zostały wszystkie obowiązujące wymogi dotyczące bezpieczeństwa.

0: a nie ma przesłanek wskazujących na zagrożenie dla realizacji inwestycji. Mimo tych zapewnień sprawa wywołała dyskusję na temat zasad dostępu cudzoziemców do infrastruktury uznawanej za strategiczną dla bezpieczeństwa państwa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego analizuje przekazane informacje. Z pozoru była to zwykła lodówka z produktami spożywczymi, jednak w pojemnikach do przechowywania żywności policjanci znaleźli blisko 250 gramów narkotyków. Kryminalni zatrzymali 33-letniego mieszkańca Kobylnicy, działając na podstawie wcześniej zdobytych informacji, przeszukali wynajmowane przez mężczyznę mieszkanie. W lodówce zabezpieczyli blisko 200 gramów amfetaminy oraz prawie 50 gramów ekstazy. 33-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara nawet do 10 lat więzienia. Ponad 75 milionów złotych unijnego dofinansowania trafi do 7 pomorskich gmin. Dzięki tym pieniądzom kilkanaście budynków szkolnych i mieszkalnych zostanie ocieplonych i zmodernizowanych energetycznie. Projekty związane z termomodernizacją realizowane będą w 7 pomorskich gminach. Jak mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, to kolejne projekty w tym obszarze. Dzięki nim nie tylko zmniejszają się koszty użytkowania budynków, ale również zyskuje środowisko. Do atmosfery trafia mniej szkodliwych gazów. W Gdyni termomodernizacja obejmie 6 szkół. Zakres projektu obejmuje kompleksową modernizację energetyczną, modernizację systemu grzewczego, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów, wymianę stolarki okiennej. Prace wykonane będą także m.in. w Redzie oraz innych gminach województwa. Wśród podpisanych 7 lipca umów jest też jedna dotycząca dofinansowania budowy drogi rowerowej. Mowa o trasie łączącej Udorpie i Ugoszcze w gminie Bytów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dziś zachód słońca przypada na 21.20. Noc do najgorętszych należeć nie będzie. 15 w Dębkach, Włodysławowie, Łebiejusce, na termometrach 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Redzie, Rubi, a 12 w Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1009 hektopaskali, wiatr umiarkowany i dość silny. Cały czas mogą się także pojawiać przelotne opady deszczu, a jutro to w ogóle jeszcze w ciągu dnia do tych przelotnych opadów deszczu mogą dołączyć burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw

0: jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama. Norda.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
2: Będzie kolejne spotkanie minister zdrowia z lekarzami. Donald Trump doczekał się lotniska swojego imienia. A kibice kobiecego tenisa po raz pierwszy w historii zobaczą w finale Wimbledonu dwie Czeszki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Obie strony po spotkaniu mówiły o swoistym resecie w rozmowach.
3: Jest to na pewno nowe otwarcie.
4: Mowa była nawet o tym, żeby zrobić nowe otwarcie ponad emocjami.
2: Tyle, że kwestii spornych nie brakuje, nie chodzi tylko o zarobki, ale też o proponowanie lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
3: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca, to nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
4: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
3: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
2: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień. Po zapowiedziach ministra zdrowia na konkrety w ustawach i rozporządzeniach czekają też dyrektorzy szpitali. Jacek Kryś, szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, podkreśla, że górne stawki zarobków medyków są konieczne, ale jako kierujący placówką

0: też obawy.
1: W tej chwili wszyscy usłyszeli, ile można zarabiać i wszyscy przyjdą ci, którzy zarabiają mniej. Jeśli nie 240, to będą chcieli zarabiać 230, 220 zł. Niezależnie od tego, jaką rentowność wykazują procedury, które są realizowane przez danych specjalistów.
0: Ministra zdrowia na razie nie wskazała, kiedy konkretnie można spodziewać się projektów czy przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był samolot rodzinnej firmy Trumpa Trump Force One. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach istnieje bulwar Trumpa, a marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
2: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
3: Regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważne informacje dla mieszkańców gminy Luzino. Prowadzone aktualnie prace mogą powodować problemy z dostawami wody. W związku z pracami modernizacyjnymi na pompowni wody w Milwinie od dnia 8 lipca do 17 lipca mogą następować chwilowe spadki ciśnienia wody i krótkotrwałe przerwy w dostawie wody. Jak informuje Urząd Gminy Luzino, prace prowadzone są na pompowni wody i mają zapewnić docelowo lepsze zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców Milwina. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się z oficjalnego facebookowego profilu Urzędu Gminy Luzino. Przedstawicielki działu edukacji Słomińskiego Parku Narodowego wzięły udział w pikniku edukacyjnym Nasz Zielony Wolin, Nasza Zielona Planeta, który odbył się 3 lipca w Międzyzdrojach. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Woliński Park Narodowy i zgromadziło przedstawicieli kilku parków narodowych z różnych regionów Polski. Na stoisku Słomińskiego Parku Narodowego odwiedzający mogli poznać najcenniejsze walory przyrodnicze parku, jego charakterystyczne krajobrazy oraz bogactwo flory i fauny. Dla najmłodszych uczestników przygotowano warsztaty plastyczne, podczas których dzieci tworzyły obrazy inspirowane przyrodą z wykorzystaniem kolorowego piasku. Celem zajęć było połączenie zabawy z edukacją ekologiczną i popularyzacją wiedzy o ochronie przyrody. Piknik był również okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami parków narodowych. W wydarzeniu uczestniczyły także delegacje Wolińskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Ujście Warty, Parku Narodowego Bory Tucholskie, Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Drawińskiego Parku Narodowego. Przedstawiciele Słowińskiego Parku Narodowego podziękowali organizatorom za zaproszenie i możliwość wspólnego promowania edukacji przyrodniczej. Miasto Słupsk zaprasza do udziału w 7. edycji konkursu Metamorfozy Roku Najładniejsza Elewacja. Kto może wziąć udział? O tym mówi więcej zastępczyni prezydenta Słupska Beata Chrzanowska.
4: Konkurs jest dedykowany przede wszystkim wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, tam gdzie mieszkańcy mogą zadecydować o tym, jak wygląda ich budynek. W konkursie biorą udział te nieruchomości, które już zostały odnowione. Specjalna komisja wybiera tą nieruchomość, która została najładniej, najlepiej odnowiona.
3: Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia w Słupskim Ratuszu przy Placu Zwycięstwa 3. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 6 tysięcy złotych oraz okolicznościową tablicę. Za zajęcie kolejnych dwóch miejsc miasto przewidziało odpowiednio 4,5 tysiąca oraz 3,5 tysiąca złotych. Więcej szczegółów na temat konkursu Metamorfozy Roku Najładniejsze Elewacje można się dowiedzieć, odsłuchując nasz podcast z wiceprezydent Beatą Chrzanowską na stronie internetowej norda.fm w zakładce Gość Dnia. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie wychodzi naprzeciw najbardziej potrzebującym. Rozpoczęły się w nim prace związane z wykonaniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zaznacza urząd, do tej pory w tym miejscu nie było podjazdu. W budynku B, przy którym trwają prace, znajduje się dział rejestracji.

0: rejestracji, ewidencji i świadczeń oraz doradztwo zawodowe. Na chwilę obecną obsługa osób w tym budynku pozostaje bez zmian. Na czas prowadzonych prac urząd prosi o nieparkowanie samochodów w pobliżu miejsca robót budowlanych oraz zachowanie szczególnej ostrożności. Więcej o aktualnych inwestycjach Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie dowiedzieć możecie się ze strony wejherowo.praca.gov.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro wschód słońca będziemy mieli o godzinie 4:24. Słońce będzie z jednej strony obecne na niebie, ale raczej jako gość wciąż zachmurzenie utrzymuje się intensywne i mogą pojawiać się do tego przelotne opady deszczu. Miejscami może jutro także pogrzmieć. Temperatura jakby delikatnie wyższa niż dzisiaj. Jutro 19 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiące, Gdyni, Pucku, Kostakowie, 20 w Wejherowie, Redzierumie, Gnieminie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 1009 hektopaskali na barometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Transkasubia znów wyruszy na tory. Z nami już rozkład tego wyjątkowego składu. Już w sobotę 11 lipca na tory wyjedzie Transkasubia, czyli specjalny pociąg uruchamiany z okazji 27. Światowego Zjazdu Kaszubów. Pociąg wyruszy z Helu o 7.16, następnie zatrzyma się na stacjach Jurata o 7.25, Jastarnia o 7.29, Jastarnia w czasy 7.32, w Kuźnicy będzie o 7.38, w Kołupach 7.44, we Władysławowie Port o 7.50, a we Władysławowie o 7.58. Następnie zatrzyma się w Swarzewie o 8.04, w Pucku 8.15, Żeliszewie 8.21, Brzezinie 8.35, Redzie Rekowo 8.39, Redzie 8.50, w Rumi będzie o 8.54, w Gdyni Chylonie o 9.00. Przejazdy do Gdyni zaplanowano z kolei na godzinę 9.06. Drugą Transkasubię zaplanowano z Brus. Pociąg odjedzie o 7.00 i przejedzie m.in. przez Chojnice, Starogard Gdański oraz Gdańsk, skąd uczestnicy również dotrą do Gdyni na obchody Światowego Zjazdu Kaszubów. W czasie przejazdu nie brakuje kaszubskiej muzyki, wspólnego śpiewania i integracji uczestników, dzięki czemu sama podróż jest ważnym elementem Święta Kaszubów. Jak będzie wyglądała powrotna trasa, o czym przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami i silnym wiatrem, policjanci z powiatu puckiego przeprowadzili kontrolę obozów harcerskich, pól namiotowych, kempingów oraz ośrodków wypoczynkowych. We wtorek 7 lipca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym wiatrem, m.in. w powiecie puckim czy w Nowym Dworze Wejherowskim.
2: Od godziny 8 do godziny 11 pomorscy strażacy odnotowali 39 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru, który przechodził nad regionem w nocy i nad ranem. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych i powalonych drzew, które blokowały drogi lub stwarzały zagrożenie dla mieszkańców. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie nowodworskim, kartuskim oraz w Gdańsku. Jeszcze wczoraj, w związku z prognozami wskazującymi na możliwość wystąpienia silnego wiatru, profilaktycznie ewakuowano 15 obozów harcerskich. Były to działania prewencyjne, dzięki którym uczestnicy obozów bezpiecznie przeczekali załamanie pogody.
0: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku młodszy aspirant Dawid Westrych. Miejsce obozów kontrolowali też m.in. policjanci z powiatu puckiego. Mundurowi pojawili się m.in. w Rozewiu, Białogórze, Szarym Dworze, Jastarni, Chałupach, Pucku, Władysławowie, Krokowej Rewie i Mechelinkach. Rozmawiali z organizatorami wypoczynku, właścicielami obiektów i ochroną, przypominając o zasadach postępowania podczas burz oraz konieczności informowania uczestników o zagrożeniach. Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzali również obozy harcerskie. W Szarym Dworze odwiedzili letnią bazę obozową chówca ZKP Chrzanów, gdzie przebywało 167 osób wraz z kadrą. Ze względu na prognozowane załamanie pogody, część uczestników została przeniesiona z namiotów ustawionych bliżej lasu do murowanych budynków. Podobne działania podjęto w Białogórze. W bazie obozowej Słoneczna Polana ZKP Mielec 30 najmłodszych harcerzy przeniesiono do świetlicy wiejskiej, natomiast dla pozostałych przygotowano schronienie na terenie obozu. Na trasie kaszubskiej na zjeździe w kierunku Strzebielina doszło do zdarzenia drogowego. Samochód uderzył

0: w bariery energochłonne. Służby zgłoszenie na ten temat otrzymały w środę 8 lipca po godzinie 13. Jak przekazuje aspirant Karolina Puchniach z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Renault jadąc w kierunku Lęborka zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne. Mężczyzna podróżował sam i był trzeźwy. Na miejsce zadysponowano także po jednym zastępie z Ochotniczej Straży Pożarnej Boże Pole Wielkie oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej Wejherowo, a także zespół ratownictwa medycznego. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł. 71-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego straciła 30 tysięcy złotych. Seniorka uwierzyła oszustowi. Jak relacjonuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, z seniorką skontaktował się oszust, który podawał się za pracownika banku i przekonał kobietę, że jej środki finansowe są zagrożone. W trakcie rozmowy oszust nakłonił seniorkę do zainstalowania na telefonie aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do urządzenia. Dzięki temu przestępca uzyskał możliwość przejęcia kontroli nad telefonem oraz dostęp do danych pokrzywdzonej. Wykorzystując zdobyte informacje, sprawca zaciągnął na dane 71-latki dwie pożyczki w dwóch różnych bankach. Pokrzywdzona straciła w ten sposób ponad 30 tysięcy złotych. 882 wylegitymowane osoby, 384 interwencje, 164 skontrolowane pojazdy, ujawnione wykroczenia, a także zatrzymani sprawcy przestępstw. To bilans pierwszego tygodnia lipca pracy policjantów, którzy dzięki wsparciu lokalnych samorządów zostali dodatkowo skierowani do służby na terenie powiatu puckiego. W okresie letnim powiat pucki odwiedza wielu turystów, a to oznacza większy ruch na drogach, w miejscowościach wypoczynkowych, na deptakach i w rejonach plaż. To również czas bardziej intensywnej służby policjantów, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających region. W okresie od 1 do 7 lipca policjanci dodatkowo skierowani do służby na terenie powiatu puckiego wylegitymowali 882 osoby, przeprowadzili 384 interwencje, skontrolowali 164 pojazdy, zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych oraz 4 prawa jazdy. W trakcie działań zatrzymali 5 sprawców przestępstw oraz ujawnili 4 osoby poszukiwane. Policjanci reagowali również na przypadki łamania prawa i naruszenia porządku publicznego. W ciągu pierwszego tygodnia podjęli 474 reakcje na ujawnione wykroczenia, stosując wobec sprawców przewidziane prawem środki. Podejmowali również interwencje w miejscach publicznych, w domach, wykonywali badania na zawartość alkoholu oraz dbali o bezpieczeństwo w miejscowościach turystycznych, na drogach i w rejonach wypoczynku.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Czwartoligowy Gryf Słupsk wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do zespołu dołączyło dwóch kolejnych nowych zawodników: napastnik Fabian Grzelko oraz środkowy obrońca Igor Martuszewski. 22-letni Grzelka w poprzednim sezonie w barwach Sparty Gryfice zdobył 11 bramek i zaliczył 2 asysty. Wcześniej występował m.in. w rezerwach Pogoni Szczecin, Kotwicy, Kołobrzeg i Sokole Kleczew. Defensywę Gryfa zasilił z kolei Igor Martuszewski, który również przenosi się ze Sparty Gryfice. Mimo gry na środku obrony w minionych rozgrywkach imponował skutecznością. Zdobył 4 gole i zanotował 4 asysty. Na swoim koncie ma także występy w Kotwicy, Kołobrzeg, Flocie, Świnoujściu, Ujście, Sokole Kleczew i MKP Szczecinek. Zmieniamy dyscyplinę. Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Organizatorzy zdecydowali o zwiększeniu limitów uczestników po tym, jak wyczerpały się wszystkie miejsca w biegu głównym i nocnej piątce. Do sprzedaży trafiły dodatkowe 4000 pakietów na półmaraton oraz 1000 pakietów na bieg na 5 km. Oznacza to, że we wrześniowej imprezie wystartuje nawet 14 tysięcy półmaratończyków i 3000 uczestników nocnej piątki. Razem z biegami sztafetowymi oraz zawodami dla dzieci organizatorzy spodziewają się blisko 20 tysięcy biegaczy. Jak podkreślają organizatorzy, tak duże zainteresowanie to efekt rosnącej renomy imprezy oraz świetnie przyjętej prezentacji tegorocznych medali. Większa liczba uczestników oznacza także zmiany organizacyjne. Rozbudowane zostaną strefy startu i mety, biuro zawodów, depozyty oraz przebieralnie. Biegowy kon odbędzie 26 i 27 września. W sobotę zaplanowano biegi dla dzieci oraz widowiskową nocną piątkę, a w niedzielę uczestnicy zmierzą się z dystansem 21 km i 97 metrów w garni.
2: Karmin półmaratonie Gdańsk.
1: Poznaliśmy terminarz nowego sezonu Polskiej Ligi Koszykówki. Energa Tref Sopot rozpocznie rozgrywki 2 października, a na inaugurację przed własną publicznością zmierzy się z Dzikami Warszawa. Już w drugiej kolejce kibiców czeka jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu. 48. derby Trójmiasta w Gdyni MW Arka podejmie Energą Tref Sopot. W rundzie zasadniczej każda z 16 drużyn rozegra po 30 spotkań. 6 najlepszych zespołów awansuje bezpośrednio do fazy play-off, a ekipy z miejsc od

0: 7 do 10 powalczą o awans w turnieju play-in. Jeszcze przed startem ligi Sopocianie zagrają o Super Puchar Polski imienia Adama Wójcika. Turniej odbędzie się 26 i 27 września, a rywalami trafia będą Legia Warszawa, Orlen Zastal, Zielona Góra oraz Dziki Warszawa. Na początku października swoje pierwsze ligowe mecze rozegrają też Czarni Słupsk oraz AMW Arka Gdynia. Gdynianie 4 października podejmą WKS Śląsk Wrocław, a Słupszczanie dzień wcześniej zagrają z Legią Warszawa. Zmieniamy dyscyplinę. Rośnie zainteresowanie kaszubskim festiwalem biegowym. Na zawody, które odbędą się 19 lipca drogą elektroniczną, zapisało się już blisko 180 osób. Najwcześniej po godzinie 4:35 z Rozewia wystartuje maraton. Trasa poprowadzi uczestników przez Twarzewo i Jastrzębią Górę z powrotem do Rozewia, a biegacze będą mogli podziwiać wschód słońca nad Kaszubami i polskim wybrzeżem. Organizatorzy przygotowali także półmaraton oraz biegi na 15, 10 i 5 km. Dlatego w wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i amatorzy. Po sportowej rywalizacji na uczestników czekać będą poczęstunek oraz losowanie nagród. Arka Gdynia mocno zaznaczy swoją obecność podczas 27. Światowego Zjazdu Kaszubów, który w sobotę odbędzie się w Gdyni. Od godziny 14 przy ulicach Armii Krajowej i Burcharta działać będzie strefa sportowa przygotowana wspólnie przez piłkarską, koszykarską i rugbową Arkę. Na uczestników czekać będą boiska do piłki nożnej, strefy koszkówki, rugby, a także rozgrywki w tradycyjną kaszubską grę buczkę. Nowością będzie konkurs rzut stolema, podczas którego padnie pierwszy w historii rekord świata w rzucie głazem. Piłkarzy Arki zabraknie jednak na zjeździe. Rzuty niemieccy rozegrają w Człuchowie 2 mecze kontrolne. Pierwsza drużyna zmierzy się z Olimpią Grudziądz, a zespół złożony z zawodników rezerw juniorów zagra z Piastem Człuchów. Z kolei już w przyszłą niedzielę 19 lipca kibice zapraszają na 13 spotkanie międzypokoleniowe na legendarnej górce przy ulicy Eismonta, które połączone będzie z prezentacją drużyny przed nowym sezonem. Nie zmieniamy dyscypliny. Lechia Gdańsk pozostaje na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Mimo spadku do pierwszej ligi klub nadal będzie rozgrywał domowe mecze w letnicy. Obowiązująca umowa z operatorem stadionu jest ważna do 2028 roku i nie będzie zmieniana. Dla biało-zielonych będzie to już 16 sezon z rzędu na tym obiekcie. Na stadionie rozpoczęła się już wymiana murawy. Nowa trawa ma być gotowa po 3 dniach i posłuży podczas 2 pierwszych meczów domowych z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Wartą Poznań. Po sierpniowym koncercie Andrzeja Bocelego zaplanowano montaż bardziej wytrzymałej murawy hybrydowej, która ma służyć Lechii do końca sezonu. W nowych rozgrywkach gdańszczanie rozegrają w letnicy co najmniej 17 spotkań ligowych.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.